0: Zuzi. Zuzia zresztą jest szefową pionu też swojego, więc ona odpowiada za całą pracę całego pionu.
1: Zuzia, to na czym ta twoja praca polega? Jej planowanie najpierw.
2: Tak, ja odpowiadam za zaplanowanie wszelkich zajęć i dopilnowanie, by były one wykonane tak, jak to gdzieś tam sobie wymyśliliśmy. Pilnuję, by moja kadra pomocnicza, to też jest taka kolejna nasza nazwa.
1: A kto jest twoją kadrą pomocniczą?
2: Druhna Daria i druhna Ola. Moje dwie przyboczne też w mojej drużynie. One są kadrą pomocniczą, one mi pomagają, to moje prawe ręce, tak bym to powiedziała. A ja odpowiadam za to, żeby wszystko było dopięte. No i oprócz tego jestem wychowawcą.
1: A czy te twoje przyboczne, one mają jeszcze kogoś pod sobą, czy one też one dalej delegują zadania, czy one już je wykonują?
2: One już bardziej pracują z dziećmi tak to właśnie wygląda. One już raczej z dziećmi pracują, a nie mają już nikogo pod sobą.
1: Wspomnieliście, że tu są nawet maluchy takie zupełne, czyli 5-6-latki. Czy to jest taka najtrudniejsza grupa, która ma trochę inne wymagania niż ci, którzy już któryś raz przyjeżdżają i pewnie przyjeżdżają i czują się tutaj jak ryby w wodzie?
3: Ja bym powiedział, że harcerska metoda jest dostosowana do pracowania z dzieciakami w różnym wieku. Oczywiście instrumenty metodyczne, to jest taka nomenklatura stricte harcerska, czyli sposób, w jaki z nimi pracujemy, różni się od tego wieku. Jest dostosowane zadania jakby i wyzwania, przed którymi dzieci stają, uwzględniają ich wiek i to, jak z nimi pracować. Każda grupa ma swoje jakby trudne aspekty do uwzględnienia w pracy, ale z każdej grupy jest masa satysfakcji i po prostu każda osoba w kadrze robi to, w czym się czuje najlepiej. Co jeszcze warto zaznaczyć, jakby funkcje, które pełnimy na obozie, różnią się od tych, które pełnimy na co dzień w naszej harcerskiej pracy.
1: A czym się różni już w praktyce zajmowanie się takimi mniejszymi dziećmi od tych starszych?
2: Na pewno starsze dzieci, można powiedzieć, są bardziej samodzielne i troszeczkę ta praca się dlatego różni, dlatego zuchy są nieco bardziej wymagające, ta uwaga musi być taka częstsza, to takie przysłowiowe oko musi być na nich cały czas, a jednak te starsze dzieciaki są bardziej samodzielne i można troszeczkę inaczej delegować ich zadania i zajęcia.
1: Najpierw śniadanie, a później?
3: Zajęcia, pierwszy blok, potem mamy znowu posiłek, ciszę poobiednią, następnie kolejny blok. Podczas dnia mamy trzy bloki zajęciowe, każdy tematycznie zaplanowany pod obóz. I to właśnie na tych zajęciach dzieciaki rozwijają się, zdobywają sprawności, nowe umiejętności. I tak naprawdę jest takie hasło sprawności na całe życie. I tego tutaj tego uczymy, to jest coś, co dzieciaki mogą wynieść z obozu.
2: W tym roku mamy coś takiego, że codziennie można wykonać swego rodzaju zadanie, wyzwanie, tak dokładniej. Na każdy dzień jest inne, troszeczkę co innego rozwija, czego innego uczy. Niektóre piony robią sprawności przez kilka dni, niektóre piony robią tak zwane tropy na cały dzień. No także to jest dosyć różne.
1: A to na jaki dzień trafiłam? Co tutaj się dzisiaj z tymi sprawnościami działo?
2: Dzisiejsza sprawność to było szyli harcerze i tego się uczyli, taką sprawność zdobyli już, można powiedzieć, także...
1: A co dokładnie musieli uszyć?
2: Szyli bandamy swoje własne, każdy miał inną, indywidualną i tłumaczył jej znaczenie na własny sposób. Niektórzy wspominają o własnej drużynie, jak bardzo ją uwielbiają, niektórzy o jakichś swoich marzeniach. Także tak, no tam zdobyli te wszystkie umiejętności.
1: A dla opiekunów co jest takim największym wyzwaniem w ciągu dnia? Czy jest taki moment, który jest najtrudniejszy, czy nie?
0: Chyba tak w ciągu dnia bezpośrednio, to mi ciężko wskazać taki moment. Wiadomo, że najtrudniejsze są sytuacje, w których my nie możemy bezpośrednio jakby pomóc. No i to są zazwyczaj sytuacje zdrowotne, kiedy coś się dzieje. Wiadomo, że w takich najprostszych rzeczach my też jesteśmy przeszkoleni, jesteśmy po kursach pierwszej pomocy, więc potrafimy gdzieś tam z takimi codziennymi bolączkami życia obozowego sobie poradzić. Natomiast no, kiedy wchodzą już takie poważniejsze rzeczy, gdzie właśnie to wymaga czy pielęgniarki, czy odpukać wizyty w szpitalu, co na szczęście nas w tym roku omija, no to wtedy to jest najtrudniejszy moment, bo jest po prostu taka bezsilność, a chce się dziecku pomóc.
1: A co robicie w takich sytuacjach, kiedy komuś jest smutno? Czy przychodzą w ogóle takie momenty? No pewnie tak.
0: Na pewno. W zależności od grup wiekowych to wygląda też różnie. Wiadomo, że im młodszy jest dziecko, tym ten temat jest trudniejszy. Natomiast chyba najlepszą złotą radą i najbardziej sprawdzoną, jakkolwiek to nie brzmi, jest odwrócić uwagę. Po prostu. Najprościej w świecie zrobić, zaangażować dziecko w zajęcia, może zrobić coś wyjątkowego dla niego w tym momencie, żeby on po prostu skupił się na tym, co jest tu i teraz, dlatego że myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że wszyscy, którzy prowadzą zajęcia na naszym obozie, robią je na tyle ciekawe, że kiedy dzieciaki już zaangażują się w to, co robią, to absolutnie nie myślą o tym, że chcą wracać do domu. Wręcz przeciwnie, odliczają te dni, ale bardziej ze smutkiem, że będą musiały wracać, niż z tęsknotą za tym, że o, to już niedługo w domu.
1: Czy wy obserwujecie u dzieciaków takie przekraczanie własnych granic, że dziecko przyjeżdża, wydaje się, że czegoś na pewno nie zrobi, że czegoś na pewno nie zje, a wy tu widzicie zupełnie inne historie?
2: Z całą pewnością. Ja nawet na przestrzeni ostatnich dni takie rzeczy zauważyłam. Jesteśmy na obozie Chówca, więc niektóre dzieciaki po prostu się nie znają i na początku pojawił się taki stres, że są w nowej grupie, niekoniecznie ze swoimi koleżankami, kolegami i pojawiła się taka chwila zwątpienia i strachu. Wiem, bo też mi to mówili. Minęło kilka dni i wiem, że jak zmieniam troszeczkę ich teraz składy, żeby jeszcze tak między innymi się poznali, to już z takim smutkiem, że już tak się zakolegowali i to było takie wyjście z takiej strefy komfortu. Ja uważam, że wychodzenie ze strefy komfortu to jest moment naszego rozwoju. Także na co dzień jest się w stanie zauważyć wiele takich sytuacji i to jest piękne.
1: Podejrzewam, że wy też kiedyś byliście na obozach harcerskich i chciałam was podpytać o wasze wspomnienia. Kiedy pojechaliście pierwszy raz i czy jest coś, co po tylu latach się cały czas pamięta?
0: Na pewno. Wspomnienia z każdego obozu, na którym się było, zostają. Ja pierwszy raz byłem na obozie w 2017.
1: To miałeś lat?
0: Miałem lat 15 wtedy. Tematykę obozu, to jak on wyglądał, ludzi, którzy tam byli, pamiętam absolutnie do dziś i obudzony w nocy będę w stanie powiedzieć. Specyfika obozu harcerskiego jest o tyle magiczna, że przez to, że my znamy się z tymi dziećmi na co dzień, my pracujemy, nawet jeśli są z różnych środowisk, to kojarzą się. Mówi się u nas, że obóz to więcej doświadczeń i przygody niż cały rok normalnej działalności. I jest masa wspomnień z każdego obozu, które się pamięta, wspomina później i po prostu widzi się je w głowie, kiedy się zamyka oczy i właśnie wspomina jakiś obóz czy ludzi, którzy tam byli.
2: Wspomnienie? Ja mam najpiękniejsze, jak dostałam najważniejszą rzecz dla harcerza, krzyż harcerski i po prostu chciałam być wsparciem dla mojej takiej bliskiej koleżanki, która miała je otrzymywać. To było w nocy i ja po prostu się skradałam, żeby zobaczyć to jej wręczenie krzyża, a okazało się, że ona była również wkręcona, że to było moje tak zwane krzyżowanie. I no to była taka magiczna chwila i nikt się tego nie spodziewał, a tak to było no takie bardzo przyjemne. Do tej pory to pamiętam i wspominam.
3: Mój pierwszy obóz był w 2014 roku, miałem wtedy chyba 7 albo 8 lat. Z niego dużo wspomnień nie mam. Pamiętam, że tęskniłem za rodzicami, ale zostałem do końca, więc wytrwałem. Ale oczywiście takie było wspomniane, wszystkie obozy były na dobrą sprawę fajne i warte zapamiętania, ale taki największy sentyment mam do tego momentu, w którym ja sam zaczynałem moją pracę kadrową, czyli naraz musiałem troszeczkę zrezygnować z bycia uczestnikiem pod kątem robienia zajęć dla innych dzieci. Sam też wtedy byłem młodszy, a tych zajęć nie organizowałem samemu w pełni, tylko pomagałem, ale nadal to było wyzwanie i taki moment przejęcia się jakiejś większej odpowiedzialności, który no, zostaje w sercu człowieka na lata.
4: Z harcerzami na obozie harcerskim pod Gostyniem rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy.

powiedzieć. Kilka z tych najprostszych słów. Pewny swego byłem w błędzie.

Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: zbliża się godzina trzecia, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek Islandia i referendum w sprawie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Częściowe wyniki głosowania pokazują, że większość mieszkańców wyspy chce wznowienia rozmów. Tym otwieramy fakty, w nich także podsumowanie piłkarskich zmagań w Ekstraklasie i zaproszenie do Poznania na wielkie święto azjatyckiej kultury. Ponad 51% głosujących za wznowieniem przez Islandię rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przeciwnych temu jest z kolei około 49%. Takie wnioski płyną z częściowych wyników referendum podanych przez islandzką stację telewizyjną RÚV. Jak przekazuje stacja, przeliczono już 87 tysięcy głosów. Nie ma jak na razie informacji dotyczących frekwencji. Uprawnionych do głosowania w referendum było w sumie 270 tysięcy osób. Za aferę związaną z Zonda Krypto odpowiada premier Donald Tusk, przekonywał prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z młodzieżą w Juracie. Prezydent mówił również, że nie zna i nigdy nie spotkał się z byłym szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem, a sprawa zniknięcia należących do Polaków setek milionów złotych pokazuje słabość polskiego państwa.
1: Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto. Przypominam, że to polskie służby, za które odpowiada pan premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za to, aby zabezpieczyć dobrobyt Polaków.
0: Karol Nawrocki dodał, że ustawa o kryptowalutach proponowana przez rząd ma wiele wad i w tym kształcie nie zyska jego akceptacji.
2: O zdrowiu w faktach RMF FM.
0: Ponad 5 milionów osób w Polsce zgłosiło się, by skorzystać z pakietu bezpłatnych badań Moje Zdrowie. Ten program działa od ponad roku. Ma dać szybszą diagnozę i pozwolić na wcześniejsze leczenie. Jakie są główne wnioski? Najnowsze dane poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Na badania częściej zgłaszają się kobiety. Na 5 milionów ankiet ponad 3 miliony wypełniły właśnie panie. Wśród osób, które mają już za sobą badania, co trzecia sygnalizowała obniżony nastrój. U ponad 140 tysięcy wykryto podwyższony poziom cholesterolu, a u 38 tysięcy nadciśnienie. To, na które badania dokładnie będziemy skierowani, zależy od tego, co wpiszemy w ankiecie, opisuje Dagmara Mokwa z Narodowego Instytutu Onkologii.
4: Wszystko zależy od tego, jak wygląda nasza ankieta, jakie były choroby w rodzinie, na co jesteśmy narażeni my, jaką my mamy historię chorobową.
3: Ankietę można wypełnić na internetowym koncie pacjenta albo osobiście w przychodni, gdzie jest nasz lekarz rodzinny. Tam też wykonywane są badania. Prawo do skorzystania z pakietu Moje Zdrowie ma każdy, kto ma co najmniej 20 lat. Wtedy takie badania można wykonać raz na 5 lat, a po 50 urodzinach częściej, bo raz na 3 lata.
0: Derby Krakowa dla Wisły. Biała Gwiazda 2-0 pokonała wieczystą Kraków. Drugą wygraną w sezonie odnieśli piłkarze Piasta, którzy po nie najlepszym meczu pokonali 2-0 Motor Lublin.
5: Jestem dumny z swojej drużyny nie dlatego, że zagraliśmy na miarę naszego maksymalnego potencjału, tylko dlatego, że nawet pomimo trudnych momentów są w stanie pomóc drużynie.
0: Mówił Daniel Myśliwiec, trener Piasta. Z wygraną także Radomiak, który u siebie 2-1 pokonał Krakowie. Z kolei w meczu Pogoni Szczecin-Zagłębie Lubin bezbramkowy remis. Manga i anime, cosplay oraz koncerty. W Poznaniu trwa wielki festiwal kultury azjatyckiej Hikari. Na miłośników Dalekiego Wschodu czeka masa atrakcji.
6: Poza oczywiście koncertami na Audi Artis, na pewno dużą częścią naszego wydarzenia jest cosplay. Uczestnicy uwielbiają wcielać się w swoje ulubione postacie, czy to z gier, anime, czy filmów, książek, seriali, wszystkiego. Pojawiać się na festiwalu, robić zdjęcia, cieszyć się tym wydarzeniem. Dzięki temu jest ono takie barwne i pełne magii.
0: Zachęca Anna Putokaczmarek, współorganizatorka Festiwalu Kultury Azjatyckiej Hikari. Podczas imprezy można skorzystać także z całej masy warsztatów. Tematyka bardzo różnorodna, od Pokemonów po warsztaty z malowania masek opery pekińskiej. A w Łodzi można przejechać się szlakiem bohaterów animacji, najciekawszych murali czy też miejsc związanych z kinem. EC1 Łódź Miasto Kultury przygotowało 3 autorskie mapy rowerowe, które pozwalają odkryć miasto na nowo. O nowym pomyśle i nowych trasach opowiadali w rozmowie z naszą reporterką Michał Kędzierski i Arkadiusz Łuszczyński z instytucji EC1 oraz Tomasz Koralewski, prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej.
7: Geneza tego wszystkiego jest taka, że sporo ludzi z EC1 dojeżdża do pracy rowerami i jak to rowerzyści, kolarze, amatorzy, jak się zobaczą, zaczynają rozmawiać ze sobą trochę o sprzęcie, trochę o tym, gdzie razem pojechać i okazało się, że rzeczywiście da się zmontować świetną ekipę, która może się przejechać w okolicach Łodzi i odkrywać zupełnie niesamowite miejsca, bo tak jak to z Łodzią jest, mija się wiele miejsc w trakcie drogi do pracy albo kawałek zamiast tu się wyjeżdża, znajduje się zupełne niesamowitości, a jeszcze jak ktoś umie o tym opowiadać, tak jak Arkadiusz Łuszczyński, to już w ogóle się znajduje i odkrywa co chwila coś nowego. I następnym krokiem było właśnie stworzenie takich map rowerowych, które z jednej strony pokazywałyby trasy, którymi wędrujemy wspólnie albo w ramach wycieczek z Zieloną Łodzią, dodanie do nich QR kodów, które będą zawierały narrację przewodników, czyli w wybranym miejscu możemy się zatrzymać, zeskanować sobie QR kod i posłuchać opowieści o miejscu, w którym się znajdujemy, tak jakby przewodnik towarzyszył nam cały czas, nawet jeżeli podróżujemy samodzielnie. Do tego jest dołączony ślad GPX do naszych nawigacji rowerowych, także można sobie wygodnie przez miasto przejeżdżać i odkrywać Łódź bajkową, łódzkie kina i murale, czyli takie flagowe jakby symbole naszego miasta. Cała trasa jest bardzo łatwa, dostosowana właściwie do każdej prędkości, do każdego roweru. Nie trzeba nawet jakoś specjalnie sportowo być wprawionym, można sobie to indywidualnie przejeżdżać, można całymi rodzinami, można turystycznie, można bardziej ambitnie. Wszystko zależy tylko od osoby, która z taką mapą ruszy sobie w podróż. Naszymi partnerami w tej akcji jest, jak już mówiłem, Zielona Łódź, ale także Łódzka Organizacja Turystyczna, rzecz jasna, i Bike Planet, które będzie również dystrybuowało te mapy w swoim sklepie rowerowym. Mapy będą dostępne wobec tego online w sklepie EC1, w kasach Centrum Nauki i Techniki EC1 i właściwie chyba w kasach wszystkich naszych centrów, Bike Planet i w Łódzkiej Organizacji Turystycznej. 10 zł taka mapka kosztuje, można sobie to kupić. Myślę, że to jest niewielka cena jak na robotę, którą trzeba było w to włożyć, a wiem co mówię, ponieważ przeczytałem wszystkie te historie, wszystkie te murale, wszystkie te pomniki, wszystkie rzeczy związane z łódzkimi kinami, to jest mój głos na naszym SoundCloudzie umieszczony, więc dopiero wtedy zrozumiałem, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby takie maleństwo stworzyć. Mapki mają taki format, żeby się mieściły doskonale do koszulek rowerowych, do kieszonek, które zwykle są z tyłu. Da się je pięknie rozłożyć w mapnikach, które zwykle mamy w torebkach, które się na kierownicy zamieszcza. Dbaliśmy o to, żeby to było też wygodne narzędzie pod kątem użytkowym. Nie tylko jako opowieść, ale także po prostu jako drogowskaz.
8: Razem z kolegą Michałem Remlajnem, przewodnikiem łódzkim, 6 lat temu rozpoczęliśmy taką przygodę wycieczek rowerowych dla mieszkańców Łodzi. To zyskało aprobatę kierownictwa i rozpoczęliśmy te przejazdy rowerowe. Nasze trasy układamy w taki sposób, że budujemy najpierw plan takiej trasy, potem sprawdzamy to w terenie, czyli robimy taki przejazd po mieście, sprawdzamy, czy ta trasa jest bezpieczna i ciekawa. W tym roku narodził się taki pomysł, żeby wydać te trasy w formie takich mapek dla turystów. Wybraliśmy 3 takie najciekawsze, najbardziej atrakcyjne, które się cieszyły największym powodzeniem. Dopasowaliśmy je do takiego samodzielnego zwiedzania. Przygotowaliśmy trasy, to zostało profesjonalnie wydrukowane. Wyposażyliśmy to dodatkowo jeszcze w audiobook i ślad GPX, czyli żeby na urządzeniach elektronicznych, jakichś nawigacjach, bądź też nawet na telefonach, można było sobie samodzielnie śledzić trasę, czy na pewno zwiedzamy to, co chcemy. A dojeżdżając do każdego punktu, który jest zaznaczony na mapie, możemy sobie odsłuchać audiobooka i w ten sposób możemy samodzielnie zwiedzać. I na tym nam najbardziej zależało, żeby można było samodzielnie, we własnym tempie, we własnym czasie zwiedzać te trasy. Na mapkach zostały zamieszczone 2 QR kody. Jeden jest do audiobooka, a drugi do nawigacji. Takie QR kody to są, które łatwo szczytać, łatwo odtworzyć.
9: Każdy produkt, który pojawia się na terenie miasta, który jest dedykowany zarówno turystom, jak i mieszkańcom, a takim produktem są te mapy rowerowe, jest udoskonaleniem oferty turystycznej miasta. Stąd dla nas to było naturalne, żeby miejscem dystrybucyjnym była Łódzka Informacja Turystyczna przy Piotrkowskiej 28 i tam te mapki będą dostępne do kupienia. A co bardzo cieszy, że 2 z 3 tras są niejako jasnym odzwierciedleniem bardzo wielu zapytań ze strony turystów, które są kierowane tutaj do nas, czyli mówię o Łodzi Bajkowej i o Łodzi Murali. To są nasze flagowe produkty turystyczne miasta. I to jest projekt, te dwie trasy szczególnie, one są bardzo rozległe w terenie, więc bardzo często goście, którzy przyjeżdżają, którzy poruszają się piechotą, nie są w stanie obejść wszystkich miejsc. Rowerem też nie jest to łatwe, ale na pewno łatwiejsze ze względu na czas przemieszczania się, że jest po prostu wiele krótszy. Więc zachęcam do nowej formuły spędzania czasu w Łodzi, do poruszania się rowerem po centrum i po okolicach centrum wokół tych tras. Trasa Łódzkie Kina jest bardziej dla mieszkańców, wydaje się, bo jednak to jest to produkt nieznany, chyba że dla amatorów rzeczywiście rozwoju polskiej kinematografii, bo takich też w Łodzi mamy bardzo dużo ze względu na szeroką ofertę w tym zakresie.
8: Trasa bajkowa to jest taka trasa dla rodziców z dziećmi. W tym roku tą trasę też przejechaliśmy. To jest około 12-14 kilometrów. I przejechały z nami takie naprawdę maluchy w siodełkach i też dzieciaczki na małych rowerkach, więc da się to wszystko przejechać. Jest to około 3-godzinna trasa z przerwami na zbieranie pieczątek i, no, i oczywiście zabawę z tymi figurkami. Dzieci bardzo lubią te figurki, szczególnie ta nowa figurka Muminka. No, bardzo się dzieciom podobała, dzieci oblegały tą figurkę. Kina. Łódź po wojnie stała się miastem filmowym, chociaż pierwsze kino na Piotrkowskiej 120, no to jest jeszcze poprzedni wiek, ale powojenne czasy spowodowały, że Łódź stała się miastem filmowym, była kojarzona z miastem filmu i chcielibyśmy przez budynki, w których były kina, pokazać też właśnie historię miasta filmu, jakim nazywamy czasami Hollywood. To jest około 20 paru kin. Mamy tutaj mapę i tutaj z tyłu one są wszystkie ponumerowane. Mamy 22 murale rozsiane w części śródmieścia i wschodniej części miasta. Nasze trasy, one wszystkie nie przekraczają 30 km. Około 20 do 30 km maksymalnie.
0: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A ja przypomnę jeszcze, nowe rowerowe mapy są już dostępne m.in. w kasach EC1 i punktach informacji turystycznej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach zaraz wybije czwarta. Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A fakty zaczynamy od utrudnień na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Kierowcy, jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. W faktach także o oszuście spod Sosnowca, któremu postawiono ponad 650 zarzutów. Sprawdzimy również, gdzie najchętniej spędzaliśmy wakacje w kraju i kiedy musieliśmy na nie wydać najwięcej. Kierowcy, musicie uważać na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Legnickie Pole samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Nie ma informacji o poszkodowanych. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO. Rozstrzygające będzie najbliższe pół roku. Tak o zagrożeniu ze strony Moskwy pisał na portalu X premier Donald Tusk. Szef rządu rozmawiał telefonicznie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, który przekazał mu ocenę sytuacji w regionie oraz na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. Dodał we wpisie szef polskiego rządu, wskazując, że udzielenie tego wsparcia to zadanie dla całej Europy. Ponad 650 zarzutów usłyszał oszust z okolic Sosnowca. Akt oskarżenia w jego sprawie został skierowany do sądu. Dokonywał różnego rodzaju oszustw przez aż 5 lat. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Oszukiwał w różny sposób. Na przykład oferował wynajmowanie domków letniskowych w górach i nad morzem. Oferty były jednak fikcyjne, a zainteresowani po wpłaceniu zaliczek tracili pieniądze. Fikcyjne, jak się okazało, były również jego internetowe oferty dotyczące rzekomej sprzedaży broni. Wysyłał również podrobione wezwania do opłat. Ci, którzy je otrzymywali, płacili, bo byli przekonani, że dokumenty są prawdziwe. Pieniądze trafiały na rachunki bankowe, które mężczyzna zakładał, wykorzystując dane innych osób. Działał przez 5 lat. Ostatecznie policjantom udało się zebrać dowody na to, że za te wszystkie przestępstwa odpowiada 41-letni mężczyzna.
0: Budowa największego centrum przetwarzania danych w Unii Europejskiej budzi coraz większe kontrowersje. Inwestycja ma powstać pod Paryżem na potrzeby rozwijania sztucznej inteligencji. Inicjatywie sprzeciwiają się jednak ekolodzy. O szczegółach korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: W nowej petycji organizacje ekologiczne alarmują, że komputery funkcjonujące bez przerwy na powierzchni prawie 100 hektarów koło miejscowości Fourjus będą w cudzysłowie pożerać tyle prądu, ile zazwyczaj produkują dwa reaktory atomowe i co odpowiada 1/5 dotychczasowych potrzeb energetycznych całego regionu paryskiego. Ostrzegają, że ciepło wydzielane przez te komputery spowoduje wzrost temperatury w całej okolicy o 2 stopnie. Natomiast premier Sébastien Lecornu odpowiada, że Francja powinna stać się krajem europejskim, w którym będzie najwięcej takich ośrodków przetwarzania danych informatycznych, bo sztuczna inteligencja to, jak podkreśla, przyszłość świata.
0: Lipiec spędziliśmy nad morzem, ale sierpień już w górach. Tak wyglądały tegoroczne wakacje, biorąc pod uwagę najpopularniejsze kierunki podróży w kraju. Wiemy też, kiedy urlop okazał się najdroższy. Kiedy na wakacyjny wypoczynek trzeba było wydać najwięcej? To sprawdził dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Statystycznymi pechowcami okazują się ci, którzy wybrali się na urlop między 31 lipca a 6 sierpnia. Wtedy stawki za pokój dla dwóch osób wzrosły średnio do 680 zł za dobę. Tak wynika z danych portalu travelist.pl. Oszczędniej było jechać na sam koniec sierpnia, bo byłoby nawet o 100 zł taniej. Co piąty wyjazd obrał kierunek na województwo zachodniopomorskie. W statystykach dla miejscowości również króluje wybrzeże.
4: Czołówka była bardzo stabilna w stosunku do zeszłego roku. Tak jak rok temu prowadził Kołobrzeg, następnie było Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo.
3: Wylicza Eugeniusz Triasun z travelist.pl. W górach serca turystów podbiła Szklarska Poręba, na drugie miejsce awansował Szczyrk, a podium zamyka Świeradów-Zdrój.
0: W krakowskiej Tauron Arenie dziś zakończenie memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Polscy siatkarze o zwycięstwo w tym towarzyskim turnieju zagrają z Francją. Obie reprezentacje pokonały do tej pory Stany Zjednoczone i Słowenię.
5: Francuzi grają bardzo dobrze, mają świetny zespół. Jutrzejszy mecz myślę, że będzie naprawdę kolejnym świetnym sprawdzianem dla naszej drużyny przed Mistrzostwami Europy, bo Francja znajduje się oczywiście wśród faworytów do zwycięstwa w tym turnieju.
0: Mówił kapitan naszej siatkarskiej kadry Aleksander Śliwka. Początek tego spotkania o 17:00.
6: RMF FM. Czas na rozmowę.
0: A w niej podsumowanie sezonu na gdańskich kąpieliskach. Ratownicy przeprowadzili blisko 100 interwencji medycznych. O tegorocznym sezonie nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z Kasprem Adamkiewiczem, koordynatorem ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
7: Zauważył pan w tym roku jakiś trend na plaży, wśród plażowiczów? Coś się zmieniło w porównaniu do poprzednich sezonów?
8: Nie, no dalej parawany biorą górę. Wypoczywanie oczywiście jak najbardziej jest dalej widoczne. No i oczywiście chłodzenie się napojami wyskokowymi, mimo tendencji spadkowej, dalej jesteśmy w stanie to zauważać.
7: To jest ten sam problem od wielu lat.
8: Tak, niestety. Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce, te warunki atmosferyczne, słońce powoduje, że szybciej nas rozbiera i z tych dwóch piw w organizmie robi się na przykład pięć, w zależności też od osoby. No i potem oczywiście brawura, odważny, superhero, no i zaczynają się interwencje, na których my albo prewencyjnie jesteśmy w stanie zainterweniować, bo widzimy, że osoba na przykład się chwieje przed wejściem do wody, lub no niestety już działamy, typowa akcja prawdziwa, jak właśnie na tych filmikach w internecie czy w telewizji.
7: Ten sezon pod jakim znakiem minął? Było słonecznie, deszczowo, plażowicze mimo wszystko przychodzili, jak padał deszcz?
8: Przychodzili plażowicze jak najbardziej, ale niestety pogoda była bardzo kapryśna. Także tych słonecznych dni było jednak mimo wszystko mniej. Przeważały dni wieczne, pochmurne, no i deszczowe.
7: Wy wciąż musieliście być na plaży wtedy?
8: Tak, my byliśmy dalej na plaży, mało tego, plażowicze też byli z nami na plaży. Tylko w momencie na przykład, jeżeli był deszcz przerywany tak zwany, no to chwilę byli pod parasolem, potem go po prostu składali i dalej cieszyli się z wypoczynku. Więc to też było dla nas jakby zaskoczeniem.
7: Blisko 50 dzieci zaginionych w tym roku. Jak się zmienia ten trend w porównaniu do ostatnich lat?
8: Jest to trend spadkowy. Dokładnych danych panu w tym momencie nie podam, ale my się cieszymy, że ta profilaktyka działa na korzyść i właśnie ta tendencja jest spadkowa. Bo tutaj mówimy o 50 na wszystkich 13 wieżach. To są statystyki ze wszystkich kąpielisk, nie tylko z danego obszaru. Więc tak naprawdę jest to przez cały sezon po niecałe 4 osoby na wieżę, tak? Czyli na te 100 metrów plaży strzeżonej. No na 60 dni, no to jest to dość statystyka, dość przyjemna, można powiedzieć. Oczywiście i jeszcze jest to duża statystyka, ale cieszymy się, że jest to już takie mniejsze liczby, a nie na przykład 10 czy 12.
7: Stanowiska ratownicze będziemy mogli zobaczyć na plaży do końca wakacji, no ale jeżeli we wrześniu będzie ciepły dzień, wtedy plażowicze mogą na was liczyć również?
8: Po sezonie, jeżeli znikają wieże ratownicze z terenu plaż, no to już wtedy jest tylko i wyłącznie plażowanie na własną odpowiedzialność. Tak, plażujemy sobie oczywiście bezpiecznie, wchodzimy do wody, jeśli mamy ochotę, ale zachowując przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jeśli zaobserwujemy jakąś sytuację niepokojącą, no wtedy przekierowujemy się na numer 611-100. Jest to numer alarmowy nad wodą i oni zadysponują odpowiednie służby. Nie wiem, czy to będzie właśnie dyżurujący WOPR, czy to będzie, jeżeli chodzi tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, przy molo w Gdańsku, w Brzeźnie, to wtedy zadzwonią do nas na Centrum Ratownictwa Wodnego. Wszystko zależy od tego, gdzie będzie dana miała miejsce sytuacja, no i jakie będą potrzeby siły i środki.
7: Jakie są pana rady dla osób, które zdecydują się jednak wypoczywać tutaj przy na przykład gdańskim molo?
8: No to tutaj jednak na prawo od mola bym proponował się rozbijać się w celu plażowania, nie uciekać gdzieś w jakieś dzikie, postronne miejsca, no bo wiemy, czym dalej w tak zwany las, tym potem trudniej będzie dojechać służbą w czasie jakiejś, nie daj Boże, reakcji, interwencji. Więc tutaj jak najbardziej zalecałbym dalej trzymać się tych głównych wejść, tak, czy na Elitkowie jest to wejście 74, 63, u nas tutaj mamy 50, 52, 41, to są takie główne wejścia, które jakby nie daj Boże, coś się działo, albo ktoś by potrzebował na przykład zwykłej takiej ludzkiej pomocy, żeby ktoś podjechał. Tam jest jest możliwość po prostu dojazdu, tak? A nie, że my szukamy, potem mamy problem z dojechaniem w dane miejsce, bo ktoś poszedł na tak zwane dzikie plaże się kąpać.
7: Te ostatnie dni, ten ostatni weekend, jak będzie wam mijał? Czy to jest już trochę taka nostalgia po sezonie, przygotowanie się do zbierania sprzętu?
8: Nie. My sprzęt zbieramy po okresie całego naszego sezonu. Nie ma czegoś takiego, że my już się wyłączamy lub trochę słabiej nadzorujemy. Nie ma takiej możliwości. Do końca w 100% staramy się sprawować pieczę i dbać o to, żeby plażowicze mogli spokojnie i bezpiecznie wypocząć.
7: Widzieliśmy teraz podziękowania od miasta dla ratowników, którzy pracowali tu przez cały sezon. Ale oni przyjechali, ci ratownicy, tutaj z różnych części kraju.
8: Tak, oczywiście. Przez to, że zmieniła się sytuacja odnośnie zatrudnienia i kwoty, nie ma co ukrywać kwoty, którą jesteśmy w stanie zaoferować za pracę ratownika wodnego na plażach gdańskich, mieliśmy ponad 100 zgłoszeń osób chętnych do pracy, a około 80 ratowników było zatrudnionych. Z czego z tej 80 to część jest naszych stałych pracowników.
7: No to nie jest prosta praca.
8: Nie, to nie jest prosta praca. To przede wszystkim trzeba lubić. Jeśli ktoś tego nie lubi i przyjdzie do pracy na zasadzie ja podejmę się tej pracy, żeby sobie dorobić, myślę, że maksymalnie do sezonu jest w stanie wytrzymać, a z większości takich przypadków w trakcie trwania sezonu rezygnowali, bo nie czuli po prostu tego, a jeżeli się tego nie czuje, to nie będzie z takiej osoby ratownika.
7: To trzeba czuć. A jakie są plusy bycia ratownikiem? Plusy spędzenia tutaj właśnie sezonu, jak widzimy na plaży?
8: No to tutaj możliwości, tak? Dbania przede wszystkim, poczucia wartości, że my jesteśmy odpowiedzialni za to bezpieczeństwo, za to życie i zdrowie ludzkie, tak, więc to jest jakby taki, ktoś musi to, takie powołanie tak zwane. Plusem jest oczywiście no, bycie na wieży, był ubiór ratownika, tak, możliwość zagwizdania, jak to się niekiedy śmiejemy wśród swoich na osobę, by zwrócić uwagę, możliwość popływania sobie łodzią wiosłową, ale też posiadamy inne jednostki pływające, na przykład skutery ratownicze lub łodzie typu DSB z silnikiem zaburtowym. To jest też jakby tak zwany, można powiedzieć, przywilej, ale to jest mimo wszystko też sprzęt, który jest nam do akcji potrzebny, do pracy, więc tutaj osoby muszą mieć obycie z tym sprzętem i po prostu potrafić go obsługiwać.
7: To był 37 rok bez utonięć na gdańskich kąpieliskach. Te 22 akcje, o których usłyszeliśmy, to były trudne momenty?
8: Wie pan co, to jest bardzo różnorodne momenty. Były ze względu na to, że mieliśmy sytuację od zaginięć właśnie tych dzieci, ale takich poważnych, nie w tej 50, co się tyczy, tylko na przykład mieliśmy sytuację, że zaginięcie w wodzie, tak? Czyli wtedy łańcuch życia, wezwanie wszystkich służb, koordynacja pracy i tak dalej. Mieliśmy na przykład, co dziwnym może się wydawać, ale mieliśmy hipotermię jedną, tak, u starszej pani, która wypoczywała i bardzo długi okres spędziła w wodzie. No i mieliśmy udary, tak, w te słoneczne dni ludzie zapominają o nakryciu głowy, o tym, żeby się uchronić od słońca, no i przede wszystkim o nawodnieniu, tak, więc to są naprawdę takie sytuacje dość, no dość poważne.
7: W tym roku nowością były wózki, które ułatwiały wejście, plażowanie osobom z niepełnosprawnościami, żeby mogły łatwo wejść do wody. One tu zostają po sezonie?
8: Tak, te wózki zostają z nami, co do określonego terminu, od kiedy do kiedy będą wypożyczane, tu w niedługim okresie czasu będzie pełna informacja. Co do tego, te wózki bardzo usprawniły. Mamy bardzo duży odzew osób, które przychodzą i dzięki tym wózkom nie tyle co wejść do wody, bo do wody mogły już wcześniej, bo na plażach przyjaznych, czyli 63, 50 i na stogach 26, są tak zwane amfibie, czyli osoby mogą się przesiąść i do tej wody wejść. Te wózki bardziej są jakby urozmaiceniem tego, że osoba może plażować. Są elektryczne wózki, czyli osoba, która jest na przykład niepełnosprawna od pasa w dół, mam możliwość sama posterować sobie joystickiem, jest w stanie wziąć ten wózek sobie i po prostu poplażować, czyli pojeździć po tej plaży, tak? To tutaj się przejechać, zobaczyć z perspektywy tak zwanego piachu, jak wygląda to plażowanie, a nie tylko z perspektywy kładki i tyle.
0: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od Kacpra Adamkiewicza, koordynatora ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o Siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już jutro. Oczywiście w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: Radio RMF24.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. A zaczynamy od śledztwa w sprawie zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu. Nie żyje kobieta. Policja podejrzewa, że doszło do zabójstwa. Anna Puławska z brązowym medalem kajakarskich mistrzostw świata. To jednak nie koniec zmagań biało-czerwonych. W faktach także kilka pomysłów na aktywną niedzielę. Policja poszukuje sprawcy makabrycznej zbrodni w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie. Jak informowaliśmy w faktach, w piątek wieczorem w lesie znaleziono ciało kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że została ona zamordowana. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: Kobieta została ugodzona w dwa miejsca. Na głowie miała rany zadane najprawdopodobniej tępym narzędziem, ale zadano jej również cios w okolice biodra, najpewniej już czymś ostrym. Najprawdopodobniej poszła na spacer z psem, który cały czas siedział przy jej ciele. Znalazła je przypadkowa osoba stosunkowo blisko domu ofiary, około kilkuset metrów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta prawdopodobnie tam właśnie zginęła. Wstępnie ustalono, że najprawdopodobniej nic nie wskazuje na motyw seksualny. Policja szuka teraz sprawcy bądź sprawców zbrodni.
0: Karol Nawrocki krytycznie o planach podatkowych rządu. Wśród nich przesunięcie drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Prezydent przekonuje, że jego doradcy i działająca przy nim Rada Biznesu źle oceniają proponowane zmiany.
2: Nie słyszałem dobrych opinii na temat tego kierunku rozwiązań legislacyjnych, więc taka atmosfera jest rzeczywiście na dzień dzisiejszy. Słyszę raczej głosy krytyczne, no ale jeszcze jest czas do tego, aby ostateczny projekt ustawy trafił, jak rozumiem, do Sejmu i później na moje biurko.
0: Przekonywał Karol Nawrocki podczas spotkania z młodzieżą w Juracie.
3: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
0: Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal kajakarskich mistrzostw świata w olimpijskiej konkurencji K1 w wyścigu na długości 500 metrów. Nasza reprezentantka zajęła miejsce ex aequo z Australijką Natalią Drobot. Zaraz po przekroczeniu linii mety wyniki początkowo wskazywały, że Polka będzie czwarta.
4: Powiem szczerze, że nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. Już sobie w głowie poukładałam to czwarte miejsce, natomiast tutaj zaskoczenie bardzo miłe. Jest ex aequo trzecie miejsce, także walka do samego końca jest bardzo ważna.
0: Mówiła Anna Puławska, która dziś wspólnie z Martyną Klat stanie przed szansą na obronę złotego medalu w konkurencji K2, również na 500 metrów. Jak dotąd w tym turnieju biało-czerwoni zdobyli dwa medale. W Poznaniu trwa wielkie święto miłośników historii. Jeszcze dziś w stolicy Wielkopolski Dni Twierdzy Poznań. To świetna okazja, aby poznać militarne dzieje miasta. Pasjonaci wojskowości mogą wybrać się m.in. na spacery z przewodnikiem po zabytkowych fortyfikacjach.
5: Będzie można zajrzeć do ponad 20 różnych obiektów fortyfikacyjnych, od bardzo dużych obiektów, czyli fortów głównych i pośrednich, kilku schronów różnego rodzaju, schronów piechoty oraz schronów przeciwlotniczych. No ale oprócz takich obiektów konkretnie osadzonych w przestrzeni przy jakiejś ulicy czy w jakimś parku, będą także spacery fortyfikacyjne, tak możemy je nazwać.
0: Zachęca Szymon Mazur z wydawnictwa miejskiego Poznania. Szlakiem Łodzi Bajkowej, Muralowa Łódź albo Łódzkie Kina. To tematy wyjątkowych tras rowerowych, które pojawiły się na specjalnych mapach przygotowanych przez EC1 Łódź Miasto Kultury. Nowe szlaki to nie tylko propozycje na aktywne spędzenie czasu, to również przewodnik po najciekawszych punktach w mieście. Przekonują Michał Kędzierski i Arkadiusz Łuszczyński z EC1 Łódź.
6: Mapki mają taki format, żeby się mieściły doskonale do koszulek rowerowych, do kieszonek, które zwykle są z tyłu. Da się je pięknie rozłożyć w mapnikach, które zwykle mamy w torebkach, które się na kierownicy zamieszcza.
7: Wyposażyliśmy to dodatkowo w audiobook i ślad GPX, czyli żeby na urządzeniach elektronicznych, jakichś nawigacjach, bądź też nawet na telefonach można było sobie samodzielnie śledzić trasę, czy na pewno zwiedzamy to, co chcemy. A dojeżdżając do każdego punktu, który jest zaznaczony na mapie, możemy sobie odsłuchać audiobooka, takie QR-kody to są. Łatwo szczytać, łatwo odtworzyć.
0: Mapy są już dostępne w wersji papierowej i cyfrowej. Czas więc brać i ruszać w drogę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Dlaczego Donald Trump chwali się doskonałymi relacjami z Kim Jong-unem? I co to oznacza dla wieloletnich sojuszników Stanów Zjednoczonych?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 17 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest godzina 6, zaczynamy poranne niedzielne fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. A zaczynamy od Islandii i referendum w sprawie rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przewagę zdobywają przeciwnicy wznowienia negocjacji. Będzie również o śledztwie w sprawie śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Policja zatrzymała w sumie 4 osoby, jedna z nich trafi do tymczasowego aresztu. W faktach także sport. Polscy tenisiści wkraczają do gry w wielkoszlemowym US Open. Islandia podzielona na pół w sprawie wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Według najnowszych danych dotyczących referendum przekazanych przez islandzką stację telewizyjną RÚV, nieznaczna większość mieszkańców wyspy opowiada się przeciw negocjacjom. Tak wynika po przeliczeniu 180 tysięcy głosów. Liczenie jednak nadal trwa, końcowe wyniki możemy poznać dopiero około południa. Różnica między głosami za i przeciw jest niewielka. W tej chwili wynosi tylko około 400 głosów. 37 osób zginęło w eksplozji magazynu z materiałami wybuchowymi w wiosce Myła koło Buczy w obwodzie kijowskim. Doszło do tego w wyniku ataku rosyjskiego drona. Wśród rannych jest co najmniej 4 dzieci. To przerażająca sytuacja, ale też zaniedbanie osób, które przechowywały materiały wybuchowe tuż obok mieszkających tam ludzi. To bulwersujące, podkreślił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jest decyzja o tymczasowym areszcie dla 19-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny na osiedlu Wilnowym w Krakowie. 36-latek, kibic Hutnika Kraków, zmarł w karetce pogotowia. Policja zatrzymała w tej sprawie w sumie 4 osoby. 3 uczestnicy zajścia zostali zatrzymani na terenie Słowacji. Był za nim wydany europejski nakaz aresztowania. Prokuratura czeka obecnie na ich przekazanie.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: Polscy tenisiści rozpoczynają zmagania w wielkoszlemowym US Open. Kamil Majchrzak dzisiaj zmierzy się z Serbem Hamadem Medjedowiciem. Początek tego spotkania o 17 czasu polskiego. W nocy z poniedziałku na wtorek na Louis Armstrong Stadium zaprezentuje się Iga Świątek, triumfatorka tej imprezy sprzed 4 lat. Jej mecz z Chinką Xiu Wang rozpocznie się o godzinie 1. Jutro zobaczymy z kolei natomiast Maję Chwalińską, na początek pojedynek z Amerykanką Taylor Townsend. A na koniec faktów, piłkarski mecz gwiazd. Polska na stadionie Widzewa Łódź zmierzyła się z Francją i to biało-czerwoni bili górą w tym spotkaniu. Pokonali Francuzów 2-1. Bramki dla naszych strzelili Maciej Żurawski i Grzegorz Krychowiak.
3: Co to było za spotkanie twoim zdaniem?
4: No ogólnie fajne wydarzenie i naprawdę szkoda, że nie trwało dłużej.
3: Czy kibicowaliście, czy siedzieliście spokojnie?
5: Bardziej tak kibicowaliśmy.
3: Czyli co, gardła zdarte?
5: No trochę.
6: Tak się zdrzeliśmy, że nie wiem co.
3: Czy dziewczynki będą chciały kiedyś grać w piłkę nożną?
7: Marysia już gra.
3: A ty?
8: Robię szpagatę.
3: A piłka nożna się w ogóle tobie podobała i ten mecz?
8: Tak. Mojej siostrze najbardziej podobały się 3 liderki.
3: Który moment meczu był najlepszy?
9: Rzuty karne.
10: Jak podali tak piłkę świetnie, po ziemi wykonał tak strzał.
1: Usłyszała od wiernych kibiców reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A w konkursie rzutów karnych Łukasz Fabiański kontra reszta świata, no cóż, wygrał świat 6-0.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o Siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już w poniedziałek. Oczywiście w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: Tu radio RMF24.

0: I jest już godzina 7, zaczynamy Fakty RMF FM, Tomasz Baryński.
1: Islandia liczy głosy, każdy kolejny może przechylić szale. Na razie minimalnie prowadzą przeciwnicy wznowienia negocjacji z Unią Europejską. Na miejscu specjalny wysłannik RMF FM. W Nepalu rośnie tragiczny bilans ofiar powodzi błyskawicznej, a za oceanem... Robert Lewandowski, bohaterem Chicago Fire, jest 7, to poranne fakty RMF FM. 435 głosów przesądza obecnie w sprawie wznowienia przez Islandię rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Najnowsze dane pokazują nieznaczną większość przeciwników negocjacji. Liczenie głosów cały czas trwa, raportuje o poranku specjalny wysłannik do Reykjaviku Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak rozkładają się głosy Islandczyków?
2: Po przeliczeniu ponad połowy głosów po sobotnim referendum na Islandii przeciwnicy wznowienia negocjacji z Unią Europejską mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Sprawdzono 152 tysiące głosów z ponad 270 tysięcy uprawnionych do głosowania i wynika z nich, że 50,1% było przeciwnych rządowej propozycji wznowienia negocjacji z Unią Europejską, a 49,9% było za. Tak przekazała nad ranem czasu islandzkiego publiczna islandzka telewizja RÚV. Trwa liczenie głosów chociażby w regionie południowo-zachodnim, który może być bardzo ważny dla tego referendum. Na ostateczne wyniki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, będą one znane najprawdopodobniej w południe czasu islandzkiego. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Do 734 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi błyskawicznej w Nepalu, podają władze w Katmandu. Nadal nieznany jest los prawie 2,5 tysiąca osób, w tym prawie 590 obcokrajowców. Zwróciliśmy się do sąsiednich, zaprzyjaźnionych krajów o określone specjalistyczne wsparcie. Ta pomoc mogłaby wzmocnić naszą akcję poszukiwawczą i ratowniczą w takich miejscach jak na przykład tunel, w którym uwięzieni są ludzie, czy też umożliwić lokalizację żywych osób uwięzionych w miejscach dotkniętych powodzią, mówił minister spraw zagranicznych Nepalu Shishir Hanal. W sąsiednim, kontrolowanym przez Chiny tybetańskim regionie autonomicznym w powodzi życie straciło 16 osób. Przypomnijmy, w środę rano w graniczącym z Chinami dystrykcie Rasuwa w Nepalu w wyniku zerwania się fragmentu lodowca do jednej z himalajskich rzek zeszła wielka lawina błotna, co wywołało olbrzymią powódź. Rządowa strona, na której można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły, działa, ale czasami trzeba poczekać kilka minut w wirtualnej kolejce. Pod adresem bezpiecznedane.gov.pl wystarczy się zalogować, najwygodniej korzystając z aplikacji mObywatel, i po chwili wiadomo, czy ogromny wyciek danych z firmy MyDoktor dotyczy też nas. Co robić, jeśli nasz PESEL wyciekł, wyjaśni Wam nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Koniecznie go zastrzec. Można to zrobić również w aplikacji mObywatel. To zminimalizuje ryzyko związane z nieuprawnionym wykorzystaniem naszych danych, na przykład przy próbie wzięcia na nas pożyczki. Po drugie, należy włączyć dwuetapową weryfikację w serwisach, które dają taką możliwość. To może nas uchronić przed skutkami ataków phishingowych, które często są następstwem wycieków. Warto też ostrożnie podchodzić do maili, SMS-ów i telefonów i weryfikować ich nadawcę u źródła.
4: Kibicujemy naszym. Wielki sport w Faktach RMF FM.
1: Drugie zwycięstwo naszych siatkarzy w Memoriale Wagnera w Krakowie, tym razem z Amerykanami 3-1. Obejrzał je wysłannik RMF FM na turniej Cezary Dziwiszek. Czarku, największe pozytywy po tym meczu?
5: Dzień dobry, oczywiście. Po takim meczu jest ich wiele, ale przede wszystkim ja bym powiedział charakter. Po umiejętności mamy i każdy o tym wie, ale symboliczna była dla mnie wczoraj akcja z bodaj trzeciego seta. Wtedy amerykański rozgrywający zabawił się z naszym blokiem, kiwając i zdobywając punkt. Kolejna akcja i proszę Państwa, Jan Firlej robi dokładnie to samo. Zatem zadziorność, na pewno, ambicja. No i do tego oczywiście świetny blok Jakub Iszaka i Mike Szaka oraz atak Sasaka i Leona.
6: Jestem bardzo spokojny, widziałem to, co robiłem wcześniej, widziałem to sobie rok temu i głowa naprawdę ma dużo luz do tej pory.
5: Wilfredo, jak słyszymy, gotowy, fani w Krakowie również na ostatni dzień turnieju i mecz o zwycięstwo w Wagnerze z Francją o 17.
1: No a jak przebiega ten mecz, będziecie mogli usłyszeć w Faktach RMF FM. A za oceanem znowu błyszczy Robert Lewandowski. W nocy Polak został bohaterem Chicago Fire, oczywiście strzelając gola. Z niemal zerowego kąta zdołał trafić do siatki głową. Robert zanotował też asystę, no a do pełni szczęścia zabrakło skuteczności w końcówce meczu. Lewy miał na nodze piłkę meczową, ale oddał słaby strzał prosto w bramkarza. Ostatecznie Chicago Fire zremisowało Seattle Sounders 2-2. Polak kończy z asystą i golem, już czwartym w tym sezonie ligowym.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
0: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.

0: Tomasz Waryński w Studiu Faktów RMF FM, jest 8. Zapraszamy.
1: Pożar magazynu z zabawkami w Gdyni. Z ogniem walczy około 50 strażaków. O tym na początek faktów. Potem strzelanina na imprezie w Szwajcarii. Rannych jest kilka osób. Prezydent Karol Nawrocki wypowiedział się na temat afery Zonda Krypto. Jego zdaniem odpowiada za nią obecny rząd Donalda Tuska. A na koniec odliczanie trwa. Nowy teleskop kosmiczny NASA rusza dziś na orbitę. Duży pożar magazynu wypełnionego zabawkami w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. Na miejscu jest ponad 50 strażaków. Od razu łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, jak przebiega walka z ogniem?
2: Strażacy gaszą halę zarówno z ziemi, jak i z wysokości. Na szczęście pożar jest już opanowany.
3: Skutecznie osłoniliśmy przyległy las oraz inne zakłady przed rozprzestrzenieniem się ognia. Trwa dogaszanie zarówno w części administracyjnej, jak i produkcyjno-magazynowej hali.
2: Tłumaczę, Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Nie ma osób poszkodowanych. Według informacji strażaków w środku były zabawki, więc pali się i plastik, jak i tekstylia. Zgłoszenie o pojawieniu się tam ognia wpłynęło chwilę przed godziną 2 w nocy, a sama akcja może potrwać jeszcze wiele godzin.
1: Strzelanina na imprezie rave na torze wyścigowym Warau w Szwajcarii. Jak podaje portal dziennika Blick, trwa tam operacja bezpieczeństwa. Na miejscu obecnie są liczne radiowozy, karetki pogotowia i straż pożarna. Policja potwierdza, że padło wiele strzałów i jest wiele ofiar. Więcej na ten temat mamy na rmf24.pl. Na Islandii trwa liczenie głosów po wczorajszym referendum dotyczącym wznowienia rozmów akcesyjnych z Brukselą. Uprawnionych było ponad 270 tysięcy osób. Przeliczono nieco ponad połowę oddanych głosów. Na razie zaledwie prowadzą eurosceptycy. Oddali niespełna 2800 głosów więcej. 55 ofiar zbrodni wołyńskiej zostanie dziś pochowanych na Wołyniu. To ciała osób ekshumowanych na przełomie lipca i sierpnia. Pochówki odbędą się w 83. rocznicę zbrodni w Ostrówkach i sąsiedniej, także nieistniejącej już wsi Wola Ostrowiecka. IPN zapowiedział, że w ceremonii upamiętniającej pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów Polaków weźmie udział zastępca prezesa IPN-u, dr habilitowany Karol Polejowski, a także przedstawiciele polskich władz, rodzin wołyńskich oraz lokalnej społeczności. W przedpołudniowych faktach będziemy się łączyć z Maciejem Sołtysem, który jest na miejscu. To premier Donald Tusk odpowiada za aferę związaną z Zonda Krypto, mówił podczas trwającego spotkania z młodzieżą w Juracie Karol Nawrocki. Prezydent Karol Nawrocki poinformował też, że nie zna i nigdy nie spotkał się z byłym szefem Zonda Krypto, Przemysławem Kralem, a sprawa zniknięcia należących do Polaków setek milionów złotych pokazuje słabość polskiego państwa.
4: Przypominam, że pan premier odpowiada za polskie służby. Przypominam, że to pan premier pozował z koszulką Zonda Krypto. Przypominam, że to polskie służby, za które odpowiada pan premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za to, aby zabezpieczyć dobrobyt Polaków.
1: Karol Nawrocki dodawał, że ustawa o kryptowalutach proponowana przez rząd jest słaba i w tym kształcie nie zyska jego akceptacji. Spotkanie organizowane pod hasłem przyszłość.pl zakończy się dzisiaj. Już tylko kilka godzin pozostało do startu jednej z najbardziej oczekiwanych misji kosmicznych ostatnich lat. O 13.26 w Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie ma wystartować nowy teleskop kosmiczny Nancy Grace Roman.
5: Zbudowaną za 4 miliardy dolarów aparaturę wyniesie w przestrzeń kosmiczną rakieta nośna Falcon Heavy firmy SpaceX. Już na początku przyszłego roku nowy teleskop dramatycznie rozszerzy możliwości obserwacyjne oferowane przez pracujące już w kosmosie teleskopy Hubble'a i Jamesa Webba. Ma pomóc naukowcom w badaniu największych zagadek wszechświata, poszukiwaniach tzw. ciemnej energii i ciemnej materii, testowaniu praw grawitacji, a także poszukiwaniach kolejnych planet pozasłonecznych. Astronomowie mają nadzieję, że Roman Space Telescope, nazwany na cześć pierwszej szefowej działu astronomii w NASA, która miała istotny wpływ na misję teleskopu Hubble'a, pomoże odpowiedzieć na najważniejsze pytania współczesnej kosmologii.
1: Zapowiadał Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Start teleskopu będzie można śledzić w internecie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszenie RMF24.
1: W stylu Krychowiaka.
2: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
1: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
3: Ja jestem takim zawodnikiem, że prowokuję nie tylko na meczach, ale też na treningach. No lubię jak trochę wrze na treningu.
1: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 9:00, zaczynamy Fakty RMF FM, Tomasz Weryński.
1: Tragiczny finał nocnej imprezy rejwowej Warał w Szwajcarii. Napastnik otworzył

0: Dzień jedna osoba zginęła. Szwajcarska policja prosi mieszkańców o omijanie obszaru, gdzie doszło do strzelaniny. W Gdyni strażacy walczą z pożarem, płonie magazyn z zabawkami. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM i sporo informacji piłkarskich. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych w nocnej strzelaninie na imprezie rejwowej na torze wyścigów konnych Schachen w miasteczku Arau koło Zurichu na północy Szwajcarii. Jak informowaliśmy w nocy, doszło tam do strzelaniny. Policja szuka sprawcy. W faktach nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Dzień dobry.
0: Magdo, co dzieje się tam teraz?
1: Trwa obława za sprawcą. Na razie nie wiadomo, jaki miał motyw i jakie są dokładne okoliczności tragedii. Okolice toru wyścigowego, gdzie doszło do strzelaniny, pozostaną dziś zamknięte. Policja apeluje do mieszkańców, żeby omijali ten obszar. Funkcjonariusze proszą też osoby posiadające filmy lub zdjęcia z wydarzenia o przekazanie ich służbom. Do strzelaniny doszło krótko po 2:30 na torze wyścigów konnych, gdzie odbywał się festiwal. W tym czasie na miejscu bawiło się około 3,5 tysiąca uczestników. Według relacji świadków, czy cytowanych przez lokalne media, pierwsze odgłosy strzałów niektórzy wzięli za fajerwerki. Dopiero okrzyki "wszyscy na ziemię" uświadomiło im, że doszło do strzelaniny.
0: Przed kilkunastoma minutami szef policji w Arau oświadczył: nie możemy jeszcze stwierdzić, czy strzelanina miała związek z odbywającą się w Schachen imprezą. Śledztwo w tej sprawie trwa. Mieszkańcy są obecnie proszeni o omijanie tego obszaru. Trwają czynności dochodzeniowe oraz poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Ponieważ śledztwo trwa, nie mogę obecnie powiedzieć nic na temat sprawcy. Nie wiadomo również, czy chodzi o jedną osobę, czy o kilka osób, mówił Pascal Wenzel z policji w Arau. Mija 7 godzina walki z ogniem w magazynie z zabawkami na gdyńskim Wielkim Kacku. Dach hali załamał się do środka. Na miejscu jest trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: Witam,
0: Staszku. Jak wyglądają teraz działania strażaków?
2: Strażacy przy pomocy ciężkiego sprzętu rozbierają fragmenty konstrukcji hali, żeby dostać się do zarzewi ognia.
3: Żeby wszędzie dotrzeć, część dachu się zapadła, metal, który spadł, te blachy, właśnie działają jak dachówki. Musimy je podsuwać, żeby dotrzeć do ognia.
2: Tłumaczył mi Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy gdyńskich strażaków. Co ważne, ogień już się nie rozprzestrzenia. Swąd dymu czuć na karbinach i Wielkim Kacku. Na miejscu pracuje ponad 50 strażaków z różnych części województwa. Wykorzystywany jest też dron, który z góry pomaga dokładnie kierować strumienie wody. Jak ogień w nocy pojawił się w hali, to ustali policja po zakończeniu akcji gaśniczej. Z Gdyni Stanisław Pawłowski.
0: To fakty w RMF FM. Dziś deszcz może padać tylko na zachodzie i północnym zachodzie. Poza tym sporo słońca, no i zdecydowanie cieplej niż wczoraj.
4: Od 23 stopni na północnym zachodzie, 26 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. I tam też będzie najwięcej słońca. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie okresami wzrastało do dużego i możliwe są przelotne opady deszczu, a na północy Polski także lokalnie burze.
0: Zapowiada Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na pierwsze niedzielne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
7: Dzień dobry. Robert Lewandowski strzelił gola i zaliczył asystę, a jego Chicago Fire zremisowało ze Seattle Sounders 2-2. To czwarta bramka lewego w tym sezonie MLS. Prawdziwy popis w meczu Interu Miami z Montrealem dał Leo Messi, który strzelił aż 4 gole, a jego drużyna wygrała 7-1. Niepokojące wieści z Porto. Jan Bednarek zszedł z kontuzją w meczu z Akademiko Viseu. Trener mistrzów Portugalii przekazał, że reprezentacyjny stoper doznał skręcenia kolana. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz. Z polskiego trio w Porto zdrowy, zatem na razie jest tylko Jakub Kiwior, bo Oskar Pietuszewski także leczy kontuzję. W Ekstraklasie Zagłębie Lubin nie wykorzystało szansy i tylko zremisowało z Pogonią Szczecin 0-0, chociaż przez większość meczu grało w przewadze zawodnika po czerwonej kartce dla Filipa Cuicia. Wcześniej Wieczysta przegrała drugie z rzędu derby Krakowa, tym razem z Wisłą 0-2.
8: Cieszę się bardzo, że zagraliśmy na zero. Mieliśmy swoje momenty też, żeby ten mecz zamknąć wcześniej. Dobra robota. Gratuluję też kibicom. Fantastyczny doping, pełny stadion.
7: Mówił trener nowego wicelidera Wisły, Mariusz Job. A jak Kraków, to jeszcze siatkarski Memoriał Wagnera, w którym Polacy pewnie pokonali Amerykanów 3-1.
9: Zawsze jak się gra z Amerykanami, to jest gdzieś tam ta podwójna motywacja. Tutaj przyjechali trochę innym składem niż jak byli na WNR-u, ale nie lekceważyliśmy nikogo, zagraliśmy z nimi i najważniejsze wygraliśmy.
7: Mówił środkowy Szymon Jakubiszak, który wczoraj blokował naprawę naprawdę znakomicie. O zwycięstwo w Memoriale biało-czerwoni zagrają z Francją o 17:00.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Słuchacie radia RMF 24 w niedzielne przedpołudnie. Program O tym się mówi jak co tydzień, czyli podsumowanie najważniejszych, najciekawszych informacji, rozmów, komentarzy z ostatnich 7 dni. Piotr Salak, witam i zapraszam. A zaczynamy od tragicznych doniesień z Nepalu. Setki osób straciły życie, a jeszcze więcej zaginęło w wyniku lawiny błotnej. Do kataklizmu doszło w środę rano w Himalajach, na obszarach granicznych Tybetu i Nepalu. O sytuacji w Nepalu opowiadał nam Cezary Rybicki, Polak pracujący w Katmandu, w stolicy tego regionu, w stolicy tego kraju. Rozmawiał z nim Bogdan Zalewski.
1: W normalnym czasie zajmuje się pan turystyką, prawda, jako pracownik agencji trekkingowej. Czy kiedykolwiek pomyślał pan, że na tamtych terenach może dojść do takiej katastrofy?
2: Powiem szczerze, że czasami tak, ponieważ jak byłem tam ostatnio 3 lata temu, również przeżyłem osobiście trzęsienie ziemi. Na szczęście no nie było aż tak tragiczne.
1: Jak to się objawiało?
2: Proszę?
1: Jak to się objawiało, to trzęsienie?
2: No, możecie sobie państwo wyobrazić, że no jeśli czuję się, że siedzisz w domu i to wszystko się trzęsie i nie wiesz, czy przypadkiem to się nie zawali na ciebie, no to nie jest to nic sympatycznego. Ale wracając właśnie też do tego...
1: Co teraz?
2: Pan redaktor wspomniał przed chwilką. Ja byłem tam w czerwcu tego roku z turystami i uwierzcie mi, jak ja zobaczyłem elektrownie, obok których przechodziłem, teraz na wideo, jak to wszystko zmiotło, jak domki z kart, ja w to nie wierzę. Naprawdę mieszkałem naprzeciwko tych elektrowni, wszystko zmiecione. Nasi turyści są uwięzieni też na szlaku, ponieważ ten trek jest jednym z bardzo takich popularnych dla początkujących turystów, którzy wybierają się w Himalaje. Też dzwoniłem do mojego przyjaciela.
1: Co on panu opisał? Jakie sceny rozegrały się przed jego oczyma?
2: On sam nie był tam z racji tego, że mieszka w Katmandu. My mamy swoją siedzibę w Katmandu. Ale tak jak wspomniałem, nasza grupa utknęła po drodze na Langtai. I teraz ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie wiadomo, jak długo tam będą.
1: Czyli oni są po prostu uwięzieni?
2: Tak, dokładnie. Nie są w stanie, tak jak wielu turystów tam, nie są w stanie zejść na dół, ponieważ cała ta miejscowość no jest zalana błotem, nie ma przejść mostami. Najważniejsze, co jest jeszcze, że rzeka, którą to całe błoto, to wszystko płynęło, ona dopływa do Pokhary, do jednego z większych miast Nepalu i pięknego miasta. No na szczęście ta fala doszła już znacznie, znacznie mniejsza i samo miasto no jest bezpieczne.
1: Tak, ale pan mówi, że te zniszczenia, którego dokonał ten żywioł, są przeogromne. Mówi pan o zniszczonych elektrowniach, a więc to będzie także katastrofa no po prostu ludnościowa. Będzie to katastrofa na dłuższy okres. To nie jest tylko ta jedna chwila, w której ta rzeka porwała cały świat tym ludziom. A jeszcze wracając do tej grupy, o której pan wspomniał, czy jest z nimi jakikolwiek kontakt? Czy oni mają telefony, mogą się porozumiewać?
2: Jest, z racji tego, że kilku operatorów w Nepalu świadczy właśnie usługi specjalnie dla podróżnych w góry. Jest lepsze połączenie, aczkolwiek też nie zawsze. Z racji tego, co się wydarzyło, część dostaw prądu w górach nie ma. Po prostu
1: jest. No właśnie, zniszczone elektrownie, tak.
2: Tak, jeśli budynek nie ma paneli słonecznych, nie ma prądu. Na 100% przekaźników większość telefonicznych nie istnieje. Dostawa bieżącej wody, bo to też nie jest tak łatwo w górach o pitną wodę.
0: Tak mówił Cezary Rybicki, Polak pracujący w Katmandu, stolicy Nepalu. Więcej o tragedii w Himalajach przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl. A to jest program O tym się mówi. Za chwilę zajmiemy się pieniędzmi, których zawsze brakuje. Czyli będzie o finansowaniu w polskiej ochronie zdrowia. Zostańcie z nami.

0: Tu Radio RMF 24 i program O tym się mówi, w którym wracamy do najważniejszych wydarzeń ostatniego tygodnia. W piątek, 21 sierpnia, premier Donald Tusk zapowiedział przekazanie 17 miliardów złotych z budżetu na ochronę zdrowia. Zaznaczył też, że konieczne jest wprowadzenie przepisów, które zapobiegłyby nadużyciom dotyczącym wynagrodzeń medyków. O pieniądzach w ochronie zdrowia, o zmianach systemowych, które mogłyby poprawić działanie systemu, rozmawiałem z dr Marią Liburą, kierowniczką Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ekspertką Klubu Jagiellońskiego także. Te 17 miliardów złotych to jest pani zdaniem zasypywanie dziury w finansowaniu NFZ-u? Czy to są pieniądze, które pójdą bezpośrednio na leczenie?
1: Pieniądze i zawsze idą najpierw do świadczeniodawców, którzy dopiero wydają je na nasze leczenie, a częścią naszego leczenia jest także zatrudnianie personelu, więc to nie jest takie proste, panie redaktorze. Natomiast te pieniądze są absolutnie konieczne i nawet nie wiadomo, czy będą wystarczające do tego, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia po prostu nadążał ze swoimi zobowiązaniami wobec świadczeniodawców, albo przynajmniej nie spóźniał się w krytycznych obszarach. Już w tej chwili słyszymy, że dla niektórych szpitali problemem jest zachowanie płynności, więc to, co się teraz widzimy, to taka próba przynajmniej przesunięcia w czasie i zmniejszenia impetu kryzysu w ochronie zdrowia, który jest związany z tym, że sposób, w jaki finansujemy ten system, nie służy tak naprawdę jakby maksymalizacji naszego zdrowia.
0: To pani zdaniem, w takim razie pani doktor, ten system taki, że mamy NFZ, który wydaje pieniądze i któremu ciągle brakuje pieniędzy, jest nieudolny, niewydolny może w ten sposób i ten system należy zmienić, NFZ należy zlikwidować?
1: To niekoniecznie tak, panie redaktorze. Jak popatrzymy się na przykład na Niemcy, które zreformowały swoje kasy chorych właśnie po to, żeby mieć coś w rodzaju Narodowego Funduszu Zdrowia, który służy tam jednak trochę innym celom, czyli on służy do tego, żeby zbierać składki, a następnie rozdzielać je na regiony. Tam na kasy chorych, u nas można byłoby zrobić na regiony. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystkie decyzje daje się dobrze i sensownie podjąć dla całej Polski z perspektywy Warszawy i można byłoby pogodzić zwolenników kas chorych i Narodowego Funduszu Zdrowia, reformując sam NFZ. Widzimy po tych ostatnich wydarzeniach, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma pewne zalety i pozwala na przykład na większą taką spójność polityki zdrowotnej, ma też pewne wady i tą wadą jest przede wszystkim ta niezdolność do zarządzania z centrali sposobem wydatkowania świadczeń i na dole, czyli gdzieś na poziomie województwa. Potrzebowalibyśmy także większej zdolności tych takich albo, nazwijmy to, regionalnych kas chorych, albo wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia do decyzji o tym, jak ta organizacja opieki zdrowotnej ma wyglądać.
0: No właśnie. A pani zdaniem wejdę w słowo, uważa pani, że należy zlikwidować ten system, gdzie mamy aż tylu właścicieli szpitali, że powinien być na przykład jeden właściciel typu, nie wiem, to powinno podlegać chociażby sejmikowi wojewódzkiemu?
1: Na pewno szpitale samorządowe powinny zostać zintegrowane i na pewno powiat jest za mały, żeby prowadzić szpital. I to bardzo wyraźnie wychodzi w tych wszystkich aferach, gdzie widzimy, że brakuje nawet takich kompetencji do tego, żeby porządnie skontrolować tą jednostkę, żeby zrozumieć, co w niej tak naprawdę się dzieje. Więc tak, zintegrowanie szpitali samorządowych na poziomie województwa, pytanie, kto miałby tym zarządzać, to jest też do przemyślenia w polskich warunkach. Natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, żeby szpitale publiczne, szpitale samorządowe ze sobą rywalizowały. One muszą współpracować. Musimy zrobić prawdziwą sieć szpitali.
0: Pani zdaniem, pani doktor, pieniędzy w ochronie zdrowia jest wystarczająco dużo, czy składki są jednak za małe w Polsce?
1: Na pewno w tych pieniędzy jest ciągle za mało, jak popatrzymy się na tle Europy, chociaż jest ich znacznie więcej niż było jeszcze przed paroma laty, ale one nie mogą zostać wrzucone do tego systemu, który jest. Ten system wymaga najpierw zmiany także modeli finansowania świadczeniodawców po to, żeby pieniądze pracowały na zdrowie ludzi i na bezpieczeństwo zdrowotne, a nie ginęły na przykład w związku z tym, że są nierówne wyceny pomiędzy różnymi świadczeniami i ginęły w dziwny sposób, nie zawsze korzystny dla ludzi.
0: Tak nam mówiła dr Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do spraw zdrowia. A w programie O tym się mówi za chwilę więcej o głośnej aferze korupcyjnej u naszych wschodnich sąsiadów.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Niedzielne przedpołudnie z Radiem RMF 24 i oczywiście program O tym się mówi, komentarze i opinie do najważniejszych wydarzeń ostatnich dni. Teraz zabieramy Was na Ukrainę. We wtorek w związku z podejrzeniami korupcyjnymi aresztowana została była zastępczyni szefa biura prezydenta Ukrainy Iryna Mudra. Poinformowała o tym tamtejsza specjalna prokuratura antykorupcyjna. O tym, jak Ukraińcy odbierają tę aferę i jak korupcyjne skandale w kręgach władzy mogą wpłynąć na polityczną przyszłość Wołodymyra Zełenskiego, opowiadał nam ukraiński dziennikarz Ołek Biłecki, a rozmawiał z nim Bogdan Zalewski.
1: Jak ta najnowsza sprawa jest odbierana w Ukrainie?
2: No pewnie nic dobrego nie ma w tym, że tak wysokiego rangu urzędnicy podejrzewane o korupcję, teraz to jeszcze podejrzania, no bo musimy się trzymać tych formalności i rozumiemy, że tylko sąd może decydować, ale tutaj w tej złej wiadomości, która w gruncie rzeczy jest oczywiście złą, jest jednak dobra wiadomość. I dotyczy ona działalności prokuratury antykorupcyjnej, biura antykorupcyjnego, śledczego, tak, i całej tej tak zwanej infrastruktury. Gdyby tego nie było, no to pewnie i tej rozmowy teraz nie byłoby, bo po prostu o tym nie dowiedzieliśmy się. A tak mamy...
1: Czyli rola NABU, ale także dziennikarzy ukraińskich, którzy śledzą oczywiście te wszystkie sprawy. Proszę pana, ile jeszcze, ja tak wprost pana zapytam, ile jeszcze afer korupcyjnych musi wybuchnąć wokół Wołodymyra Zełenskiego, wokół ludzi prezydenta, żeby można było mówić już nie o patologii otoczenia na tej zasadzie, że dobry car, źli bojarzy, ale o odpowiedzialności samego prezydenta za ten system, który przecież stworzył.
2: No tak, to dobre pytanie. Ja tak naprawdę nie umiem powiedzieć, ile dokładnie jeszcze takich wydarzeń powinno się zdarzyć, ale powiem tak, że już prezydent ponosi tą odpowiedzialność, bo jeżeli mówimy o sprawach bezpośrednio, o dowodach i o wyrokach, to tutaj tylko dowody mogą służyć nam jakimś drogowskazem, powiedzmy, ale jest coś takiego też jak odpowiedzialność polityczna, tak? I tutaj tak. To już traktowanie Ukraińców, to nie dotyczy bezpośrednio tego, czy był zaangażowany, czy wiedział, czy nie wiedział, bo jednak prezydent parę dni temu to skomentował. Mówi, że do niego nie ma żadnych pytań, a to znaczy, że no, niby nie był zaangażowany, ale tak czy inaczej jest odpowiedzialny za swoje otoczenie, za ten system, który zbudował faktycznie, bo miał carte blanche tak naprawdę po tych wyborach prezydenckich, potem wzmocnione to wszystko monowiększością w parlamencie. Przypomnę, że wtedy Ukraińcy wybrali no po prostu tak dużo deputowanych z lojalnej do prezydenta, z proprezydenckiej frakcji, że można było mówić o całkowitej, o tym, że po prostu panuje nad sytuacją i robi, co sobie chce. I stąd wywodzi się ta odpowiedzialność polityczna, która to rozliczenie, może tak można powiedzieć, które na pewno nastąpi. No i zobaczymy.
1: No właśnie, ale kiedy, panie Ołechu, bo mówimy o odpowiedzialności, ale kiedy sam Wołodymyr Zełenski odpowie za to, co się działo wokół jego otoczenia? Załóżmy, że tylko i wyłącznie wokół jego otoczenia, a nie sprawa nie dotyczy bezpośrednio jego samego.
2: No mi się wydaje wtedy, kiedy zaczną się procesy polityczne, tak? I tutaj jesteśmy trochę zaręcznikami właśnie tego, że trwa wojna. Ostatnio był taki pierwsza taka wypowiedź, powiedzmy, byłego ministra obrony Michała Fedorowa, który został zdemisjonowany. On jako pierwszy powiedział o tym, że Ukrainie należy przeprowadzić wybory. To spotkało się z ogromną krytyką i nawet wśród tych ludzi, które popierali Michała Fedorowa, bo tak naprawdę to nie jest, powiedzmy tam, hipokryzja, tylko no, fakty są takie, że nie możemy przeprowadzić tych wyborów teraz, mimo tego, że Ukraińcy chcą tych wyborów, że Ukraińcy rozumieją, że władzę należy zmienić w sposób
1: demokratyczny. Czyli chcą też, dobrze rozumiem, chcą też odwołać samego Wołodymyra Zełenskiego.
2: Badania no to wskazują, tak? Czyli jeżeli przypomnimy sobie te ostatnie sondaże, no to z nich wypływa, że gdyby na przykład doszło do drugiej tury wyborów prezydenckich, to wygrałby w nich nawet nie Wołodymyr Zełenski, tylko Wałęsa Załużny, były szef wojska ukraińskiego.
1: Ambasador w Wielkiej Brytanii, tak.
2: Mhm. Absolutnie, tak. I tutaj, ale to się ciągle zmienia, tak? Bo sytuacja jest o tyle dynamiczna i coraz częściej pojawiają się jakieś nowe figury. Ja tutaj wspomniałem już o Michale Fedorowym, tak? Byłem ministrze obrony, który może nie wprost, ale już deklaruje swoje ambicje polityczne. I ja raz jeszcze nie umiem odpowiedzieć na pytanie, kiedy do tych wyborów dojdzie, bo na to pytanie odpowiada wojna, ale do tego czasu no, na pewno pojawią się na scenie jeszcze jakieś nowe figury, nie wykluczam, że z wojska.
0: Tak mówił ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki. Więcej na ten temat oczywiście na naszej stronie, na stronie rmf24.pl. U nas fakty, RMF FM oczywiście, a zaraz potem wracamy.

0: Zaczynamy Fakty RMF FM, jest godzina 10, z nami Tomasz Beryński.
1: Policja zatrzymała sprawcę potrącenia 15-letniego rowerzysty w powiecie olkuskim w Małopolsce. Chłopiec jest w stanie krytycznym. W faktach również informacje z polskich dróg. Są problemy po wypadkach na Krajowej 10 w Kujawsko-Pomorskim i na drodze krajowej nr 11 na Opolszczyźnie. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Jest 10. Małopolska policja zatrzymała sprawcę potrącenia 15-letniego rowerzysty w Zadrożu w powiecie olkuskim. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem. Sprawca odjechał z samochodem z miejsca zdarzenia. Chłopiec jest w stanie krytycznym. Przetransportowano go śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Krakowie. Sprawca to 26-latek z powiatu olkuskiego.
2: Aktualny obraz faktów.
1: Jedna osoba ucierpiała na krajowej

0: 50 w Kujawsko-Pomorskiem w czołowym zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką przewożącą paliwo. W Ślesinie między Bydgoszczą i Piłą trasa jest zablokowana. Trzeba korzystać z objazdu. Uważajcie też na Krajowej 11 w pobliżu Kostów na Opolszczyźnie. To odcinek między Kluczborkiem a Kępnem. Samochód osobowy wpadł do rowu. Jedna osoba jest ranna, a policja kieruje ruchem wahadłowo. Nie żyje Andrzej Wielowiejski, polityk, działacz katolicki, prawnik, jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Działacz opozycji demokratycznej, kawaler Orderu Orła Białego, miał 98 lat. O jego śmierci poinformowała redakcja Więzi, z którą przez wiele lat współpracował. Strażacy dogaszają magazyn z zabawkami na gdyńskim Wielkim Kacku. Hala jest poważnie zniszczona, wiele metalowych elementów od wysokiej temperatury mocno się wygięła.
1: Sukcesywnie na obecną chwilę staramy się też naruszamy konstrukcję, ponieważ używamy ciężkiego sprzętu, żeby zrobić otwory w celu dotarcia prądu wody bardziej efektywnego i żeby zgasić wszelkie zarzewia ognia w środku.
2: Teraz największym wyzwaniem? Co jest na tym etapie akcji?
1: Dbanie o bezpieczeństwo strażaków. Do tej pory nikomu się nic nie stało. Mamy informację, że nikogo też wewnątrz nie było. To były magazyny wysokiego składowania. Z naszych informacji wiemy też, że była olbrzymia ilość materiału wewnątrz.
2: Materiału plastików, tekstyliów, tak?
1: Wszelkie, tak jak pan utożsamia zabawki, czyli to są i plastiki, i tekstylia, wszystko.
0: Tłumaczy Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. To jak ogień pojawił się w hali chwilę przed drugą w nocy, po zakończeniu akcji gaśniczej, ustali policja. Trwa liczenie głosów na Islandii, gdzie w nocy zakończyło się referendum w sprawie wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Po sprawdzeniu odpowiedzi w 4 z 6 okręgów wyborczych utrzymuje się przewaga eurosceptyków. Sytuacji z bliska przegląda się dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak rozkładają się obecnie policzone głosy?
3: Przewaga przeciwników rozmów akcesyjnych z Unią Europejską wzrosła do 52,5%. Sprawdzono już prawie 190 tysięcy głosów. Największe poparcie dla podejścia do stołu negocjacyjnego wykazali mieszkańcy Reykjaviku, stolicy Islandii oraz jej okolic. W znajdujących się tu 2 okręgach wyborczych zwolennicy rozmów z Unią zdobyli odpowiednio 57,5% oraz 54,5%. Eurosceptycy dominują z kolei na północnym zachodzie, czyli głównym obszarze związanym z rybołówstwem, oraz 2 wschodnich okręgach wyborczych. W każdym z nich oddali ponad 60% głosów. Cały czas zliczane są odpowiedzi z południowego zachodu wyspy. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
0: A z naszym specjalnym wysłannikiem na Islandię będziemy się łączyć w kolejnych faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
0: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
6: Dzień dobry. Nasi koszykarze są o krok od zapewnienia sobie awansu na Mistrzostwa Świata. Kwadrans przed 15 zagrają w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie z Niemcami. I zwycięstwo byłoby nie lada niespodzianką, bo rywale to aktualni mistrzowie świata i Europy. Mecz obejrzy komplet 10 tysięcy widzów. I tak samo kompletu fanów, nawet ponad 15 tysięcy, można się spodziewać ostatniego dnia siatkarskiego memoriału Wagnera w Krakowie. Najpierw spotkanie Słoweńców z USA, potem o 17 o zwycięstwo w turnieju zagrają Polacy i Francuzi. Nikola Grbicz zapewne znów zdecyduje się na zmianę.
7: My nigdy nie wiemy, jako drużyna wychodzimy, dowiadujemy się o tym w szatni, żeby każdy był gotowy i każdy musi być gotowy, więc nie wiemy, kto będzie grał.
6: Przyznaje nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Kamil Majchrzak jako pierwszy z naszych tenisistów zagra w rozpoczynającym się US Open. Jego rywalem będzie dziś Serb Hamad Medjedowicz, będący kilka pozycji niżej w rankingu. Jutro w akcji zobaczymy Huberta Hurkacza i Maję Chwanińską, a we wtorek Igę Świątek, Magdalinet i Magdalenę Frank. Wczoraj brąz, dziś, miejmy nadzieję, będzie walka o złoto. Anna Puławska w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu nie obroniła tytułu w jedynce, ale spróbuje zrobić to w dwójce z Martyną Klat.
8: Słuchajcie, no ten brązowy medal zamienię, myślę, że w jeszcze lepszy rezultat i wierzę, że z Martynką tutaj będziemy walczyć o najwyższe cele i do samego końca na pewno.
6: Trzymamy kciuki, a na koniec owacja na stojąco dla Aleksandry Mirosław, którą zgotowali jej wczoraj fani po zdobyciu brązowego medalu Mistrzostw Europy we francuskim Laval. To był, proszę Państwa, ostatni start Aleksandry Mirosław. Nasza jedyna złota medalistka olimpijska z Paryża w wieku 32 lat zakończyła karierę.
5: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Słuchacie radia RMF 24 w niedzielne przedpołudnie i to jest program O tym się mówi, czyli podsumowanie najważniejszych, najciekawszych informacji i rozmów z całego tygodnia. Piotr Salak, witam raz jeszcze. Jesteśmy razem do godziny 11. A teraz wracamy do tragedii, która rozegrała się w Nowej Hucie. W poniedziałek policja zatrzymała dwie osoby w związku ze śmiertelnym pobiciem Jakuba C., pseudonim Jankes, 36-letniego kibica i pięściarza Hutnika Kraków. W radiu RMF 24 w rozmowie z Maciejem Sołtysem sprawę tego tragicznego pobicia komentował były policjant Dariusz Nowak. Jak wyjaśnił, to najprawdopodobniej kolejna odsłona krakowskiej wojny kiboli. Napastnicy mają być związani z grupą pseudokibiców Wisły o nazwie Młoda Ferajna.
1: Zdecydowali się na to, że będzie to Hutnik Kraków, pewnie dlatego, że sądzili, że Hutnik Kraków nie będzie dla nich jakąś realną przeciwwagą, że po prostu sobie z nimi poradzą. Też myślę, że oni w jakiś sposób, ponieważ to są praktycznie ludzie, którzy niedawno byli dziećmi. Oni nie pamiętają tych czasów, kiedy na ulicach Krakowa, Nowej Huty, trup ścielił się gęsto, że tak powiem. To jest nowe pokolenie. Nie pamięta tego, nie pamięta, że wielu zginęło, że zostali ranni, że poszli siedzieć na długie lata. No, wydaje im się, trochę myślenie dziecka, wydaje im się, że teraz oni stworzą realną siłę. Trochę wydaje mi się też, że oni nie byli za bardzo poważani, więc chcieli zrobić coś, co będzie spektakularne na zasadzie takiej bójcie się, bo jesteśmy naprawdę groźni.
2: No dobrze, to jest taka warstwa, powiedziałbym, PR-owa, to znaczy budujemy swoją pozycję, ale czy to nie jest tak, że pod tym płaszczykiem tego środowiska pseudokibiców no gdzieś chodzi też o interesy, o narkotyki?
1: Wie pan, w konsekwencji długofalowo oczywiście tak, bo ja myślę, że to, że był spokój w Krakowie przez wiele lat, to jest to, że był ścisły podział ról, że to wszystko, strefy wpływów, kontakty, handel narkotykami, kanały przerzutowe, to było w jakiś sposób podzielone. No, stara zasada, że pieniądz lubi ciszę, sprowadzały się właśnie do tego, że były robione ogromne interesy. No przecież w jednej ze spraw tam jest mowa o tym, że przerzucono narkotyki za 54 miliony złotych. Z tych opowieści, które są, a wygląda na to, że to są prawdziwe, pieniądze w mieszkaniu stały na paletach. Więc trochę w takim stylu, powiedziałbym, filmowym, mafijnym, ale to budzi wyobraźnię. Więc oczywiście w konsekwencji są to duże pieniądze, które są możliwe do zarobienia, ale żeby wejść na rynek, najpierw trzeba zdobyć pozycję i w ten sposób osiągać konkretne już finansowe cele. Wie pan, dzisiaj, bo każdy się zastanawia, dlaczego tego człowieka zabili? No, z punktu widzenia finansowego, z punktu widzenia terytorialnego, bo Hutnik, ja bym powiedział, jest lokalną taką drużyną. Kibice na osiedlach, to jest kilka osiedli w Krakowie, więc nie są jakąś dominującą siłą. Nie prowadzą też jakichś, powiedziałbym, nadzwyczajnych operacji finansowych na dużą skalę, więc tutaj z finansowego punktu widzenia atakowanie tego człowieka było po prostu bez sensu. Według mnie to chodziło tylko o to, żeby pokazać właśnie swoją dominację i swoją siłę.
0: Dariusz Nowak zaznacza, że jak niemal zawsze w takich sytuacjach możliwy jest odwet oczywiście drugiej strony. Z byłym policjantem rozmawiał nasz reporter RMF FM Maciej Sołtys. Przypomnijmy, że sprawa jest w toku. We wtorek policja ogłosiła powołanie specgrupy, której zadaniem ma być zatrzymywanie wszystkich osób związanych z tym śmiertelnym pobiciem. Policjanci informują, że znają już personalia wszystkich, którzy mieli brać udział w tym zdarzeniu. Tu Radio RMF 24. Program O tym się mówi już za chwilę. O tym, jak zadbać o bezpieczeństwo naszych danych w sieci.
3: Radio RMF

0: Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24, a wy słuchacie programu O tym się mówi, w którym teraz wrócimy do tematu rekordowego wycieku danych z serwisu obsługującego placówki medyczne. Przypomnijmy, że wyciec miały dane nawet 19 milionów Polaków. Ministerstwo Cyfryzacji zatem apeluje, zastrzeżcie swój PESEL za pomocą aplikacji mObywatel. A dlaczego warto to zrobić? O to pytałem Andrzeja Karpińskiego, dyrektora bezpieczeństwa grupy BIK, Biura Informacji Kredytowej. Jeżeli będę miał zastrzeżony numer PESEL, mogę spać spokojnie?
1: No na pewno dużo spokojniej, dlatego że wówczas odpowiedzialność za nasze zobowiązania kredytowe weźmie strona, która nie sprawdziła, czy mamy ten PESEL zastrzeżony. Zatem na pewno jest to dużo bezpieczniej. Natomiast pamiętajmy, że to całkowicie nas nie chroni.
0: Dlaczego?
1: Sytuację. Można sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład ktoś się podszyje pod policję, pod bank, pod jakąś inną poważną instytucję i skłoni nas, nakłoni do tego, żebyśmy sami na przykład odstrzekli PESEL i wykonali akcję, której normalnie, no tak na zdrowy rozsądek, nigdy byśmy nie wykonali. Czyli dzwoni do nas ktoś, podszywa się pod policję, prosi nas o wykonanie jakiejś akcji typu odstrzeż PESEL, zadzwoń gdzieś, coś zrób. No i okazuje się, że w tym samym procesie właśnie wzięliśmy sobie kredyt, czyli sami zdjęliśmy to zabezpieczenie.
0: No dobrze, a jeżeli już ktoś mnie oszuka, panie dyrektorze, jeżeli ktoś mnie oszuka i powiedzmy zwróci się do banku z moim numerem PESEL, to wtedy mogę być pewien, że bank sprawdzi to, chociażby, nie wiem, zatelefonuje, zweryfikuje te dane?
1: Tak, to znaczy tutaj jest obowiązek i banki w 100% w tej chwili sprawdzają, czy ten PESEL jest zastrzeżony. No i jeśli nie jest zastrzeżony, to poproszą nas o odstrzeżenie tego PESEL-u w apce albo odmówią udzielenia kredytu.
0: A jak to jest, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych danych w bankach? Bo w placówkach służby zdrowia też się wydawało, że te dane są bezpieczne, że jest nad nimi profesjonalna ochrona. A jak to wygląda w banku? Czy też jest tak, że dostęp do danych bankowych mają firmy zewnętrzne wobec banków?
1: To znaczy z tymi firmami zewnętrznymi to tak bardzo ostrożnie, to znaczy banki bardzo niechętnie powierzają czynności i w szczególności dane podmiotom zewnętrznym, natomiast pamiętajmy, że środowisko finansowe jest środowiskiem bardzo regulowanym. Mamy tutaj zarówno nadzór ze strony KNF-u, który ma bardzo silny zespół cyberbezpieczeństwa, jak i normy branżowe, które bardzo utrudniają wykonywanie jakichś przestępstw czy dziwnych operacji na systemach bankowych. No tutaj ten sektor jak gdyby finansowy jest dużo, dużo bardziej regulowany niż sektor medyczny w tym zakresie. No i generalnie z tymi bankami jest tak, że generalnie nie było dużego włamania do systemów bankowych jako takich. Natomiast oczywiście oszustwa się zdarzają i te oszustwa wynikają głównie z tego, że właśnie ktoś zmusił klienta do wykonania operacji, której normalnie by nie wykonał.
0: Tak tłumaczył Andrzej Karpiński, dyrektor bezpieczeństwa grupy BIK, Biura Informacji Kredytowej. A u nas za chwilę więcej o polityce, o politycznej przyszłości Mateusza Morawieckiego.
2: RMF 24.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: Radio RMF 24.

0: Słuchacie programu O tym się mówi w radiu RMF24, czyli to, co najważniejsze, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, komentarze i opinie, które pojawiły się w związku z tym na naszej antenie. Mateusz Morawiecki, były premier z ramienia PiS i aktualny lider stowarzyszenia Rozwój Plus, otwarcie zapowiada, że ponownie chciałby zostać premierem. O Krzysztofie Bosaku i jego konfederacji mówi jako o potencjalnym koalicjancie. O politycznej przyszłości Mateusza Morawieckiego opowiadał nam profesor Arkadiusz Modrzejewski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiał z nim Kuba Śliwiński.
1: Co musiałoby się wydarzyć, żeby po kolejnych wyborach Mateusz Morawiecki rzeczywiście mógł zostać premierem? Jakiego wyniku potrzebowałoby jego środowisko?
2: Przede wszystkim pytanie, jaki będzie wynik całego obozu prawicowego, bo od tego będzie zależeć, czy Mateusz Morawiecki, jego ugrupowanie, będzie tak zwanym języczkiem uwagi. Jeśli będzie, no to rzeczywiście może wejść w koalicję, ale to sam fakt bycia tak zwanym języczkiem uwagi może też oznaczać, że Mateusz Morawiecki może być kuszony przez drugą stronę, liberalną, czego też bym nie negował na tym etapie, aczkolwiek wydaje się to mało prawdopodobne. Natomiast ta deklaracja pana Mateusza Morawieckiego jest dla mnie dosyć zaskakująca, dlatego że nie bardzo rozumiem w takim bądź razie, po co tworzył nowe ugrupowanie, które miało przede wszystkim być nakierowane na wyborcę centroprawicowego i bardziej zbierać w centrum niż na takiej prawicy. To może tylko jedynie tych wyborców centrowych zniechęcić, bo nie wyobrażają sobie pewnie, żeby poprzeć ugrupowanie, które następnie wejdzie do rządu z prawicą, którą reprezentuje chociażby pan Krzysztof Bosak, nie mówiąc już o prawicy w postaci Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
1: No to teraz przeanalizujmy te potencjalne scenariusze. Mateusz Morawiecki mówi, że wyobraża sobie wspólny rząd z Krzysztofem Bosakiem. Pytanie, czy taki scenariusz jest dzisiaj politycznie realny i co musiałoby się stać, żeby Bosak poszedł do rządu razem, ramię w ramię z Mateuszem Morawieckim?
2: Ja myślę, że tutaj akurat dużo nie trzeba. To znaczy, przede wszystkim liczba mandatów, która będzie po kolejnych wyborach parlamentarnych, czyli w 2027. Jeśli liczba tych mandatów będzie wymagała dokoptowania Mateusza Morawieckiego, czy jego ugrupowania, to z pewnością na taki układ pójdzie Krzysztof Bosak. I oczywiście dzisiaj będzie pewnie zaklinał rzeczywistość, że jest to scenariusz nierealny, ale w polityce mało scenariuszy jest nierealnych. I kiedy sięgniemy daleko wstecz, to bardzo realnym scenariuszem było budowanie czegoś, co się nazywało popisem, prawda? Ale wiemy, jak bardzo szybko ta koalicja, która zrodziła się jako pewna idea, bardzo szybko upadła, tak? Czyli wybory w 2005 roku, kiedy zarówno wybory prezydenckie wygrał obóz Prawa i Sprawiedliwości parlamentarne. Wówczas to, co było nierealne, okazało się realne, czyli koalicja Prawa i Sprawiedliwości z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. Jak się to skończyło dla tych dwóch formacji, to wszyscy
1: wiedzą,
2: komentatorzy pamiętają. Tak. Natomiast myślę, że ten scenariusz jest całkiem realny. Natomiast też nie jest nierealny scenariusz, chociaż pewnie trudniejszy do zrealizowania, kiedy Mateusz Morawiecki w wyborach w 2027 wszedłby w koalicję z na przykład Koalicją Obywatelską. Tego też bym nie wykluczał. Aczkolwiek no, wszystko będzie się rozwijało w sposób dynamiczny i zależeć będzie też od tego, co będą mówić nam sondaże, ale przede wszystkim oczywiście i ostatecznie od tego, jaki będzie wynik wyborczy.
1: To jeszcze króciutko o innym scenariuszu, mianowicie Konfederacja, ale podzielona, czyli Krzysztof Bosak i część polityków po stronie prawicy, a Sławomir Mentzen porozumiewający się z Platformą. Czy taki rozłam jest pana zdaniem możliwy?
2: Trudny do dzisiaj zrealizowania, aczkolwiek nie jest niemożliwy, dlatego że pewne są punkty spójne między nową nadzieją Sławomira Mentzena i Koalicją Obywatelską, jeśli chodzi o kwestie chociażby wolności gospodarczej. Oczywiście więcej jest różnic, także w rozumieniu tego, czym jest państwo, kwestiach obyczajowych, także ekonomicznych, bo jednak nowa nadzieja Sławomira Mentzena to jednak jest taki projekt, bym powiedział, populizmu neoliberalnego, który zresztą, o który bardzo silnie otarła się kiedyś Platforma Obywatelska, tak, dzisiaj już to raczej przesunęła się w kierunku centrum, natomiast ten epizod w dziejach tej formacji politycznej też był, o czym się często zapomina.
0: Tak mówił profesor Arkadiusz Modrzejewski, dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. A to był program O tym się mówi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Piotr Salak, kłaniam się nisko. Mam nadzieję, że spotkamy się rzecz jasna za tydzień. Już za chwilę na naszej antenie kolejne fakty RMF FM. Bo to nie...

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już we wtorek po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 11 i Studio Faktów RMF FM. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
1: Na Ukrainie rozpoczyna się pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej. Pochowanych zostanie 55 ofiar. Na miejscu jest reporter RMF FM. A w Polsce dziś niedziela handlowa. Sprawdzamy, jak idzie wam kompletowanie wyprawki szkolnej.
2: Mamo, nie chcę słyszeć o szkole. Są wakacje.
1: Polska z trzecim medalem Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Brąz dla Aleksa Boruckiego. Rozpoczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe ofiar zbrodni wołyńskiej w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Ukrainie. To szczątki 55 osób zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1943 roku, ekshumowanych w lipcu i sierpniu. W dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Maciej Sołtys. Witamy, Maćku. Jak teraz wyglądają
3: te tereny? Zgadza się. Dzień dobry. Przede wszystkim nie ma tu już żadnej wsi, są głównie lasy i pola. Tak to wygląda od 83 lat. By dotrzeć do Ostrówek, trzeba przejechać wąską wiejską drogą. Jedyny ślad po polskich wsiach to tak naprawdę krzyż upamiętniający ofiary z końcówki sierpnia 1943 roku i cmentarz, o który dbają m.in. wolontariusze. Oddziały UPA wymordowały w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ponad 1000 osób. Po rzezi wsie splądrowano i spalono. W lipcu i sierpniu ekshumowano szczątki 55 osób, w tym 26 dzieci. Według listy ofiar sporządzonej przez historyków wciąż pozostaje do odnalezienia około 300 osób. Z dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie, Maciej Sołtys.
1: To Fakty RMF FM. Mamy dziś jedną z 8 w tym roku niedziel handlowych. Sklepy są otwarte, bo pojutrze początek nowego roku szkolnego. W Faktach sprawdzamy, na jakim etapie jest przygotowywanie wyprawki szkolnej.
2: Kiedy pytałam moje dzieci w połowie wakacji, czy to jest dobry czas, żeby

0: Drukować wyprawkę szkolną, to powiedziałem: mamo, nie chcę słyszeć o szkole, są wakacje.
1: Ale a teraz?
0: Wczoraj poszły na zakupy, ponieważ to jest szósta i trzecia klasa, to były bardzo samodzielne, dostały pieniądze, dostały listę przygotowaną przez szkołę potrzebnych przyborów, no i kupiły różne śliczne rzeczy.
1: Czyli na razie długopisy, zeszyty, razie, cyrkiel?
0: Cyrkiel, czerwone spodenki, granatowa koszulka, są konkretne wymagania, kapcie z białą podeszwą. Już wczoraj żeśmy kupiły wszystko, co potrzeba, a pewnie na początku września jeszcze będzie wyprawa do ulubionego sklepu papierniczego, który wszystko fajnie owija w foliowe okładki, więc dziewczyny moje lubią bardzo tą tradycję. No i pewnie pójdziemy okładać książki.
2: Te głosy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na jakim etapie są wasze przygotowania do nowego roku szkolnego? Adres fakty@rmf.fm jest do waszej dyspozycji, dajcie znać. A dziś ostatni dzień, by zobaczyć zamek w Kwidzynie przed jego największym współczesnym remontem. Od jutra muzeum zostanie zamknięte na ponad 3 lata, a modernizacja pochłonie ponad 64 miliony złotych. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak zamek żegna się dziś ze zwiedzającymi?
3: Koncertem muzyki średniowiecznej, warsztatami edukacyjnymi, oprowadzeniami kuratorskimi, a do tego będą jeszcze rekonstruktorzy historyczni w strojach z epoki. Natomiast od jutra zacznie się wielkie pakowanie. Eksponaty wyjadą do zamków w Malborku i Sztumie na czas remontu, który potrwa do połowy 2029 roku, a później będzie jeszcze potrzebny czas na montaż nowych ekspozycji. Sam zamek ma około 700 lat, powstał w czasach państwa krzyżackiego jako siedziba duchownych kapituły pomezańskiej, a razem z połączoną z nim katedrą był jednym z najważniejszych ośrodków religijnych i administracyjnych tej części Prus.
2: A na koniec tych faktów doskonała informacja z toru regatowego Malta w Poznaniu. Kajakarz Aleks Borucki zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji jedynek na 500 metrów. To trzeci krążek wywalczony przez biało-czerwonych na tej imprezie. W piątek Kanadyjkarz Oleksii Koliadych triumfował w jedynce na 200 metrów, a wczoraj Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w jedynce na 500 metrów.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry, witam i zapraszam. No i dziś pytamy, ile wiedzą o nas zwierzęta? No bo czworonogi od tysięcy lat towarzyszą człowiekowi, tworząc z nami wyjątkowe relacje. Jednak no, ciągle nie do końca rozumiemy, jak one nas postrzegają. Czy widzą nas tak samo jak innych przedstawicieli swojego gatunku, czy może zupełnie inaczej? Jakie mechanizmy pozwalają im nas rozpoznawać i odróżniać od innych ludzi? Odpowiedzi na te pytania będziemy dziś szukać razem z panem Andrzejem Kintek-Łosińskim, psychologiem z wieloletnim doświadczeniem, coachem i behawiorystą zwierząt COAP. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Ile wiedzą o panu, pana zwierzaki?
1: No bardzo dużo, dlatego że to są zwierzaki, które od tysięcy lat są z ludźmi i są zależne w swoim życiu od człowieka po prostu, dlatego że je udomowiliśmy, a w zasadzie częściowo się udomowiły same na początku, po prostu przylgnęły do nas, korzystały z takiej niszy, którą myśmy stworzyli, prowadząc osiadły tryb życia. No i potem rozwinęła się więź z nami. Na początku te związki były takie czysto utylitarne, wykorzystaliśmy, jak wiemy, koty do łapania gryzoni, które niszczyły nam zboże, a psy w różnoraki sposób do polowania, do stróżowania, do pasienia przede wszystkim. To takie trzy podstawowe funkcje. I z tych psów stworzyliśmy później, dopiero już w XIX wieku, rasy psów, którymi się teraz szczycimy.
0: Jak to jest, panie Andrzeju? Czy zwierzęta tak naprawdę rozpoznają ludzi? I jeżeli tak, to jakie mechanizmy odpowiadają za rozpoznawanie ludzi przez zwierzęta? Czy zwierzaki, nie wiem, wykorzystują feromony, jakieś inne sygnały chemiczne do rozpoznawania ludzi?
1: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że taka komunikacja międzygatunkowa, to znaczy rozumienie zachowań innych gatunków, jest bardzo powszechne w przyrodzie, dlatego że na przykład ofiara drapieżnika, gazela, antylopa, no musi wiedzieć, kiedy jest niebezpieczny gepard, czy też lew lub lampart, i jest to czytanie przede wszystkim zachowania. Te zwierzaki, nasze zwierzaki, które wywodzą się z drapieżników, mam tutaj na myśli psa i kota, one są szczególnie wrażliwe na ruch, mają zmysły zdecydowanie bardziej czułe niż nasze, potrafią lepiej wychwycić ruch. Oczywiście słuch i węch są takimi też zmysłami, które informują psa czy kota o tym, co człowiek zamierza. Przede wszystkim chodzi o takie intencje. No, czy człowiek zachowuje się wrogo, czy przyjaźnie? To jest pierwsza taka potrzeba rozpoznania właśnie tych, można powiedzieć, stanów psychicznych człowieka. I psy przede wszystkim jako zwierzęta społeczne są niezwykle utalentowane, można powiedzieć, czy wyposażone przez naturę i przez dzięki naszej selekcji na te sygnały, które my wysyłamy. Często wysyłamy te sygnały nieświadomie, a psy czytają doskonale nasze intencje i czasami wiedzą wcześniej, że my się wybieramy na przykład w podróż, a myśmy nic jeszcze nie zrobili. I często uważamy, że to jest czysty zmysł, a jest to ich naturalna zdolność właśnie obserwacji zachowania i uczenia się na podstawie tej obserwacji.
0: A jakie znaczenie ma taki kontakt wzrokowy w relacji zwierzę-człowiek? I czy zwierzęta potrafią, w cudzysłowie, czytać nasze spojrzenia też?
1: Tak, jak najbardziej. Oczywiście potrafią kierować się naszym spojrzeniem. Są na ten temat eksperymenty takie na przykład, że jest za zasłoną nieprzezroczystą jedna piłka bliżej opiekuna psa i za zasłoną przezroczystą jest druga piłka, którą pies widzi, którą piłkę my pokazujemy wzrokiem, prawda? Więc możemy, ale to tak, ten kontakt wzrokowy ma przede wszystkim znaczenie emocjonalne, bo on jest, tak jak u nas podobnie, patrzymy komuś w oczy, tak, i wyrażamy takie emocje, które są najczęściej, daj Boże, dobrymi emocjami, ale między opiekunem i jego psem wytwarza się więź i ta więź sprawia, że nasze spojrzenia na naszego psa, spojrzenia w oczy psu i vice versa, powodują wzrost poziomu oksytocyny, czyli takiego neuroprzekaźnika, hormonu, który jest odpowiedzialny za takie ciepłe emocje, emocje macierzyńskie, prawda? Ta oksytocyna jest takim hormonem więzi, można powiedzieć, społecznej i ona wywodzi się oczywiście z tej więzi między matką a potomstwem.
0: A to prawda, że nie należy patrzeć obcemu psu, no najgorzej agresywnemu psu w oczy?
1: Tak, ale proszę sobie zwrócić uwagę, że jeżeli pan pójdzie sobie gdzieś na przykład na ulicy i zacznie się wgapać w jakiegoś człowieka, ten człowiek się poczuje nieswoje i to jest kontakt jak najbardziej nieprzyjemny. Natomiast jeśli to będzie pana kolega, no to po prostu te oczy wasze się będą śmiały i będziecie się cieszyli, że będziecie ze sobą. To jest dokładnie to samo. Tak, obcym psom nie należy, należy unikać raczej kontaktu wzrokowego i zwykle ta bezpieczna postawa to polega na tym, że oczywiście nie tracimy z pola widzenia psa, ale raczej peryferyjnie go widzimy, ustawiamy się nieco bokiem, spowalniamy ruchy po to, żeby że tak powiem, w języku psów mieć... W języku psów znaczy to po prostu to, że nie mamy złych intencji. Demonstrujemy, pokazujemy, że nie mamy złych intencji.
0: Ile wiedzą o nas zwierzęta? Odpowiedzi na to pytanie szukamy dziś w wykładzie otwartym w radiu RMF 24. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Radio RMF24.

0: jest program Wykład Otwarty w Radiu RMF 24, w którym wracamy do rozmowy z panem Andrzejem Kintek-Łosińskim, psychologiem z wieloletnim doświadczeniem i coachem oraz behawiorystą zwierząt. Przypominam, dziś pytamy o to, ile wiedzą o nas zwierzęta. Panie Andrzeju, mówiliśmy już trochę o emocjach w relacji między człowiekiem a zwierzakiem. A czy zwierzęta potrafią współodczuwać z człowiekiem? Jeżeli tak, to czy są jakieś dowody na to? Jak się objawia taka empatia?
1: Tak, empatia ma różne, że tak powiem, poziomy. Aha. I empatia jest takim mechanizmem bardzo, bardzo pierwotnym, obecnym u praktycznie wszystkich ssaków, a zwłaszcza u ssaków społecznych. Jak to się dzieje? No, dzieje się to tak, że najpierw weźmy ten przykład nasz ludzki. Jeśli widzimy na przykład na pustej drodze gdzieś tam jakieś dziecko, które jest skulone i widzimy, że jest smutne, to nie potrzebujemy do tego wychowania w jakimś duchu jakiejś religii, norm społecznych wpajanych nam w dzieciństwie. I po prostu odruchowo reagujemy właśnie empatią, czyli przeżywaniem, odzwierciedlaniem tych emocji. Nie potrafimy przejść obojętnie. Jakbyśmy przeszli, to się od razu źle poczujemy, prawda? I to jest taka bardzo pierwotna empatia, takie odzwierciedlenie emocji. To się bierze również z takich bardzo wczesnorozwojowych, można powiedzieć, odruchów empatii, bo jak małe dziecko gdzieś tam w żłobku jedno zaczyna płakać, taki maluch, który ma, nie wiem, 3, 4, 5 miesięcy,
0: to wszystkie zaczynają płakać.
1: Zaczynają płakać i to jest pierwszy taki odruch mózgu. Później ta empatia dotyczy oczywiście wraz z rozwojem uczuciowym, dotyczy również tych różnych uczuć. Smutku, radości, wiemy, jak się zarażamy śmiechem, prawda? No tak. To są wszystkie mechanizmy mózgowe, do których w ogóle nie potrzeba jakichś procesów korowych, tak to po prostu jest. I również zwierzęta mają i są takie eksperymenty, kiedy poproszono na przykład opiekunkę jakiegoś psa, żeby właśnie się skuliła i zaczęła szlochać i udawała, że oczywiście jest jej bardzo smutno, że cierpi po prostu. I psy niezwykle reagowały takim ożywieniem i próbą jakby, po naszemu pocieszenia, ale próbą nawiązania kontaktu, sprawdzenia, co się dzieje. Trochę nie wiemy, jakie są intencje, ale to jest to jest po prostu odruchowy mechanizm. My jeszcze posiadamy, że tak powiem, wyższy stopień tej empatii, bo wiemy, jak pomóc. To znaczy wiemy, co brakuje. Czyli brakuje temu dziecku na przykład przytulenia, czy rozmowy, zapytania się, co się stało, prawda? Więc reagujemy. Jak do domu wchodzimy, to wiemy, w jakim nastroju jest moja żona, czy moja córka, czy inni domownicy. Łapiemy to w mig. Po prostu. I psy również są na to wyczulone i też doskonale współgrają i wiedzą, co się dzieje z naszymi emocjami, z naszymi intencjami. Więc tutaj następuje coś takiego, co się określa taką współregulacją emocjonalną. I co jest też takim mechanizmem, który sprawia, że grupa społeczna daje oparcie, bo jeśli ktoś przychodzi na przykład z pracy zdenerwowany i ma dobrą rodzinę, to natychmiast się uspokaja. I tak. Podobnie jest w relacjach między na przykład swobodnie żyjącymi psami, które żyją bez kontroli człowieka, ale też między psem a człowiekiem. Jeśli opiekun jest dojrzały i wspierający właśnie taki, zwraca uwagę na te emocje psa, to jest w stanie szybko, że tak powiem, wyrównać, zrównoważyć, zharmonizować tego psa ze sobą i dać mu po prostu w ten sposób poparcie. Z drugą strony to też oczywiście działa i przede wszystkim i też dlatego my mamy psy, bo one są takimi psychologicznymi narzędziami. Wcześniej były wykorzystywane do stróżowania, polowania, zaganiania, pilnowania i tak dalej, a w tej chwili są narzędziami psychologicznymi. Po prostu one zapewniają nam pewien komfort psychiczny w tym zatomizowanym i zdigitalizowanym świecie, gdzie jest bardzo dużo kontaktów, ale one są płytkie i nie ma takiej więzi. Z psem możemy mieć bardzo silną więź, taką uczuciową, taką, można powiedzieć, na poziomie emocjonalnym, jak z innym człowiekiem, z kimś bliskim, a tych bliskich kontaktów w dzisiejszym świecie strasznie brakuje.
0: W jaki sposób stres albo jakieś napięcie opiekuna wpływa na zachowanie zwierzęcia? Czy są jakieś konkretne przykłady z praktyki behawioralnej?
1: Tak, ja czasami mówię, pokaż mi swojego psa, powiem ci, kim jestem. Może to jest w tym trochę przesady, ale rzeczywiście często nerwowe psy są...
0: Mają nerwowych właścicieli? opiekunów.
1: Tak, ponieważ przejmują w sposób bezpośredni. To jest ten sam mechanizm, który odpowiada właśnie za tą empatię, bo to jest po prostu taki... My jesteśmy, podlegamy takim procesom, które są biopsychospołeczne, to znaczy nasza emocjonalność, nasze emocje, które przeżywamy, wpływają na naszą biologię, na to, jak na hormony stresu, na całą reakcję stresową, na adrenalinę, kortyzol, inne hormony, które zawiadują naszym ciałem. Zresztą takim najlepszym przykładem jest to, że jak się wstydzimy, to się czerwieniejemy, jak się boimy, to stajemy się bladzi, bo to są błyskawiczne reakcje i one również w bliskich związkach się, można powiedzieć, przenoszą. My się zarażamy emocjami i również zarażamy się tymi emocjami, które powodują ten niekorzystny stres. Więc jeśli opiekun, opiekunka są osobami nerwowymi, nieprzewidywalnymi, często przeżywają złe emocje, no to ich pies również tego doświadcza i również reaguje w podobny sposób.
0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Z nami zostaje na łączach pan Andrzej Kintek-Łosiński, psycholog, coach i behawiorysta zwierząt. Za chwilę wrócimy do rozmowy.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Słuchacie programu Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. Dziś pytamy, ile wiedzą o nas zwierzęta. Naszym gościem jest pan Andrzej Kintek-Łosiński, psycholog z ogromnym doświadczeniem, coach i behawiorysta zwierząt COPE. Panie Andrzeju, zwierzaki czasami nas zaskakują swoją intuicją. Pan już trochę o tym wspominał. A gdzie leżą granice ich możliwości poznawczych? Czy naprawdę one potrafią przewidzieć nasze zachowania, czy to jest tylko jakiś efekt naszej interpretacji? I czy są takie przypadki, w których zwierzęta błędnie interpretują sygnały wysyłane przez człowieka?
1: No tak, zwierzęta czytają nas, ja już wspomniałem o tym, że one czytają nas w ten sposób, że kojarzą nasze zachowania, na które my nie zwracamy uwagi, z późniejszymi naszymi działaniami i akcjami, prawda? Że na przykład wybieramy się w podróż, albo że pies zostanie sam w domu i to najczęściej pies wie wcześniej, że zostaje, że zostanie sam w domu. Psy też odbierają, mają, żyją trochę w innym świecie zmysłów. Na przykład z daleka potrafią rozpoznać odgłos samochodów, które przyjeżdżają. Były też takie przypuszczenia i nawet takie, można powiedzieć, pseudoeksperymenty. Był taki biolog brytyjski, Rupert Sheldrake, który robił takie eksperymenty, mianowicie czy pies jest w stanie przewidzieć, kiedy jego opiekun dotrze do domu. Tak. Więc eksperymenty polegały na tym, że no, ktoś musiał być z tym psem, żeby obserwować tego psa. I jego opiekunka tego psa wychodziła do pracy i dzwonił do niej pan Rupert Sheldrake i powiedział: proszę teraz wrócić w tym momencie, no, oczywiście to było uzgodnione z pracodawcą, proszę teraz wrócić o 12 w południe autobusem i podejść do swojego domu od strony jakiejś tam ulicy, prawda? No i oczywiście powtarzano to z różnymi ludźmi, z różnymi sytuacjami podobnymi. Chodziło o to, żeby stworzyć taką sytuację, kiedy pies nie jest w stanie przewidzieć za pomocą zmysłów, takich wprost, tych zmysłów, które znamy, to kiedy ten opiekun wrócił. Była nawet taka książka Niezwykłe zdolności naszych zwierząt, właśnie tego Sheldrake'a. Te eksperymenty, można powiedzieć, że były takie trochę niejednoznaczne. Nie wiemy, czy pies ma coś w rodzaju jakiegoś szóstego zmysłu. Dużo zwierząt ma zmysły takie, które pozwalają im, na przykład zmysł magnetyczny u gołębi, który pozwala im wiedzieć, w którą stronę lecą, czy widzą polaryzację światła, a to znaczy przez chmury widzą, że jest na przykład rano, albo w południe, albo popołudnie, czego my nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Natomiast psy rzeczywiście posługują się bardzo dobrze słuchem, ale też znowu mają takie zdolności, zresztą to nie tylko psy i zwierzęta, że one wiedzą, że już jest pora, że ten człowiek za chwilę się pojawi i są, można powiedzieć, wyczulone na takie, na takie sygnały. Natomiast nie ma takich dowodów, żeby miały jakieś specjalne zdolności, o których nie wiemy. Są takie oczywiście przypuszczenia i czasami ludzie mówią, no mam takie doświadczenie, że po prostu mój pies, nie wiem skąd on wie, że ja wracam, prawda? Bo mi żona czy mąż mi mówi, że jak ja gdzieś tam już on wie. Aha, a mój na przykład wie, bo ja podjeżdżam gdzieś tam, jest gwar na osiedlu Ruszaj w Krakowie, ja sobie gdzieś tam podjeżdżam autem, hybrydą zresztą, więc cichutko, tak. I parkuję, a mój pies po prostu już biegnie do balkonu i wie, że ja przyjechałem.
0: Aha, bo jest pora, tak?
1: Bo słyszy.
0: Bo słyszy, okej.
1: Więc psy żyją trochę w innym świecie, można powiedzieć, zmysłów. Słyszą te dźwięki, które są dla nas niesłyszalne, o wyższym rejestrze, wyższej częstotliwości. Szczególnie koty, które słyszą, nawet nietoperze przelatujące. Więc one mogą też na przykład reagować jakimś niepokojem czy pobudzeniem na przykład na ptaki, które są za ścianą. Prawda? Takie sytuacje się zdarzały, że starsi państwo przyrodzili się z kotem w Wielkiej Brytanii, no i kot nagle zaczął patrzeć na jakąś ścianę, jeżyć się i lokalizować. No, okazało się, myśleli, że tam jest oczywiście, jak to w Anglicy, że tam może jakiś duch. jest, prawda, i w tej ścianie, a okazało się, że za ścianą, dosyć grubą ścianą, w szeregowcu takim jest człowiek, który w tamtym pokoju trzyma ptaki. I ten dźwięk przez ścianę, oczywiście dla kota był doskonale słyszalny, dla człowieka w ogóle. Więc takie są sytuacje. I oczywiście psy czy koty czasami mylnie interpretują nasze intencje, choć są w tym zdecydowanie lepsze. No bo one nie mają tego, co my nazywamy rozumem takiego ludzkiego. Tak. Prawda? Są w stanie się dowiedzieć, czytając jakieś teksty albo słuchając języka i rozumiejąc język werbalny. Muszą polegać na takich sygnałach, które my ignorujemy bardzo często.
0: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF24. Dzisiaj pytaliśmy o to, ile wiedzą o nas zwierzęta, a naszym gościem był pan Andrzej Kintek-Osiński, psycholog z wieloletnim doświadczeniem, coach i behawiorysta zwierząt COPE. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam słuchaczy.
2: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Dlaczego Donald Trump chwali się doskonałymi relacjami z Kim Jong-unem? I co to oznacza dla wieloletnich sojuszników Stanów Zjednoczonych?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 17 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Godzina 12 na radarze. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
1: Uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej na Ukrainie. Szczątki pomordowanych w 1943 roku spoczną dziś w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Islandia nie chce wracać do rozmów o wejściu do Unii Europejskiej. Znamy wyniki referendum. Za chwilę też wieści z Dolnośląskiej A4, ale i propozycja dla biegaczy długodystansowych. Wybiła 12. Na Wołyniu trwają uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. 30 sierpnia 1943 roku doszło tam do jednej z najbardziej krwawych masakr w rzezi wołyńskiej. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oddziały UPA zamordowały ponad 1000 Polaków. Dziś na terenie dawnej wsi szczątki ofiar ekshumowanych w lipcu i sierpniu zostaną uroczyście pochowane. W Ostrówkach jest wóz satelitarny RMF FM i nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Maćku,
2: tak jest.
1: Jak wyglądają te uroczystości?
2: Przy Krzyżu Pamięci na cmentarzu w Ostrówkach trwa właśnie msza święta w intencji ofiar rzezi wołyńskiej. Potem szczątki 55 osób zostaną pochowane w zbiorowej mogile. Przyjechało tutaj dziś wielu Polaków, około 200 osób. Także tych, którzy przeżyli wydarzenia z 1943 roku.
3: I na moich oczach został zamordowany ojciec w kościele, bo to było w czasie nabożeństwa. I dziadek został zamordowany wtedy w kościele. Także przeżyłam straszną rzecz. Bardzo płakałam. I to, co się tam działo, te krzyki, wrzaski, ten rozpacz ludzi, te krzyki tych Ukraińców, to było coś okropnego.
2: Mówiła pani Teodora, która przeżyła rzeź niedalekiego Kisielina. Ranga dzisiejszych uroczystości jest nieco mniejsza niż rok temu w Późnikach. Są tutaj minister kultury Marta Cienkowska i wiceszef IPN-u Karol Polejowski. Ze strony ukraińskiej wiceminister kultury Iwan Werbycki. Z Wołynia Maciej Sołtys.
1: Mieszkańcy Islandii odrzucili w referendum propozycję rządu dotyczącą wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Podaje publiczny nadawca. Znamy ostateczne wyniki historycznego plebiscytu. Na nie zagłosowało 52,8% uprawnionych. Taki rezultat oznacza, że islandzki rząd co najmniej do końca

0: tej kadencji nie będzie proponował ponownie pójścia drogą integracji europejskiej.
1: Jeżeli nie, to po prostu sprawa zostanie schowana do pudełka i wielokrotnie osoby zasiadające w rządzie obiecywały, że jeżeli nie, to nie i nie będziemy już w tym grzebać, także na chwilę obecną po prostu pozostaniemy niezrzeszonym krajem.
0: Mówi Katarzyna Kubiś, Polka mieszkająca od kilkunastu lat na Islandii. Łącznie oddano 225 031 głosów, co dało frekwencję na poziomie ponad 82%. Jest to najlepsza frekwencja na Islandii od wyborów parlamentarnych w kwietniu 2009 roku. Nawet 6 godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 między węzłami Godzieszów i Bolesławiec na jezdni w stronę Wrocławia. Trwają tam prace nad rozładowaniem towaru z ciężarówki, która wjechała do rowu. Potem pojazd będzie stawiany na jezdni. Ruch odbywa się tam lewym pasem. Belgia odpowiada na list Polski, Hiszpanii, Holandii i Szwecji, które zaapelowały o wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów, by wspomóc Ukrainę. Zdaniem autorów dokumentu, unijna pożyczka w wysokości 90 miliardów euro nie wystarczy na potrzeby tego kraju. Problem w tym, że większość zamrożonej kwoty znajduje się na belgijskim koncie firmy rozliczeniowej Euroclear. Na linii nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, już raz w zeszłym roku Belgia zablokowała tę inicjatywę. Jaka teraz jest jej odpowiedź?
2: Belgia na razie ponawia swój sprzeciw. Premier Bart De Wever nie zmienił stanowiska i sprzeciwia się wykorzystaniu zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania Ukrainy, bo obawia się, że Belgia poniosłaby największe ryzyko, gdyby Rosja wystąpiła z roszczeniami. W rządzie pojawiła się jednak pewna rozbieżność. Minister spraw zagranicznych Maxime Prévot zostawia drzwi uchylone, natomiast minister obrony Theo Franken mówi, że są całkowicie zamknięte. Belgia powtarza, że chce, aby ewentualne ryzyko zostało rozłożone na całą Unię, a nie spadło przede wszystkim na jeden kraj.
3: Fakty na sportowo.
0: Tarnów szykuje się na wielkie święto biegania. Za tydzień pierwszy półmaraton mościcki. Jak przekonują organizatorzy, trasa sprzyja biciu rekordów życiowych, mówi Filip Bianche, prezes Mościckiego Centrum Medycznego.
4: Bo się tak trochę koncentrujemy na tych wszystkich zapaleńcach, którzy o ten czas będą walczyć. Natomiast też wydaje mi się, że ważne jest to, że płaska trasa oczywiście sprzyja ludziom, którzy może nie są aż tak, nazwę to, amatorsko-profesjonalnymi biegaczami. Natomiast no, jeżeli ona jest płaska, no to na pewno jest też łatwiejsza do pokonania dla osób, które troszeczkę mają mniej wspólnego z bieganiem, ale będą chcieli podjąć to wyzwanie.
0: Start półmaratonu Mościckiego za tydzień w niedzielę o 10:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
6: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk. Po krótkiej wakacyjnej przerwie to jest Taka Ameryka w radiu RMF 24, prosto z Waszyngtonu, tak tylko przypomnę. No i w ostatnią niedzielę sierpnia. Halo, czy to jest naprawdę już prawie wrzesień? Choć przyznam, że tutaj w Waszyngtonie tę jesień w powietrzu już czuć. No ale będziemy tutaj rozmawiać jak zwykle o amerykańskich sprawach, o sporze handlowym Stanów Zjednoczonych z Kanadą, który robi się coraz ostrzejszy. Amerykanie żegnają Dolly Parton i o tej wielkiej artystce też w Takiej Ameryce dziś porozmawiamy. Co jeszcze? O tym, dlaczego nowe badania ponownie wywołały pytania o przyszłość futbolu amerykańskiego. I to są oczywiście tylko niektóre tematy. Zostańcie z nami. Program Taka Ameryka potrwa do 14:00. Zapraszam.

0: No i mamy prawdziwą wojnę handlową pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi. Od tego zaczynamy nasze niedzielne spotkanie w radiu RMF24 w programie Taka Ameryka. To nie jest już kolejna runda ostrych słów między Waszyngtonem a Ottawą. Kanada odpowiedziała na amerykańskie cła własnymi taryfami, które obejmą towary ze Stanów Zjednoczonych o wartości około 20 miliardów dolarów. Na liście znalazło się ponad 700 produktów. Są wśród nich wyroby ze stali i aluminium, sprzęt rolniczy, lodówki, kuchenki, telefony, konsole do gier, ale także sery, kosmetyki, ubrania, ryby, miód, a nawet papier toaletowy. Cła wyniosą od 15 do 50% i zaczną obowiązywać 8 września. To jest oczywiście odpowiedź na decyzję administracji Donalda Trumpa, która po zerwaniu negocjacji handlowych nałożyła 50% taryfy na część kanadyjskich produktów. Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Kiedy Amerykanie zasiądą do stołu negocjacyjnego z właściwym podejściem do naszych gałęzi przemysłu i z gotowością do prawdziwego partnerstwa, oczywiście również przystąpimy do rozmów.
0: Powiedzmy jasno, między naszymi krajami i Meksykiem obowiązuje już porozumienie, które działa. Można je udoskonalić, są sposoby, by je poprawić i będziemy nad tym pracować tak, aby przyniosło to korzyści Kanadyjczykom, ale także Amerykanom i mieszkańcom Meksyku. Nie zaakceptujemy jednak podejścia, zgodnie z którym Kanada ma być filią Stanów Zjednoczonych, kanadyjski przemysł ma znajdować się w gorszej sytuacji niż amerykański, a warunki zostaną ustalone tak, by z czasem nasze firmy musiały stale mierzyć się z dodatkowymi przeszkodami. Na coś takiego się nie zgodzimy, mówi premier Kanady. To nie jest koniec. Donald Trump zagroził w miniony poniedziałek podniesieniem od 1 stycznia 2027 roku amerykańskich ceł na wszystkie samochody, na wszystkie ciężarówki i części motoryzacyjne sprowadzane z Kanady do 50%. Eskalacja sporu może zakłócić funkcjonowanie jednego z najbardziej zintegrowanych łańcuchów dostaw w branży motoryzacyjnej na świecie. Produkcja samochodów w Stanach Zjednoczonych jest w dużym stopniu uzależniona od części i pojazdów wytwarzanych w Kanadzie. Wyższe cła mogą zwiększyć koszty ponoszone przez amerykańskich producentów i klientów, a także pogłębić konflikt, który już odbił się na notowaniach spółek motoryzacyjnych. No i w tym sporze pojawił się jeszcze jeden pomysł Donalda Trumpa. Tym razem chodzi o jezioro Ontario. O tym już za moment. Słuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24.

wojna handlowa, o której mówiłam przed chwilą w programie Taka Ameryka to jedno i Donald Trump dorzucił jeszcze. Zmienił nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryki. Stosowne rozporządzenie podpisał w gabinecie owalnym Białego Domu. Zmieniamy nazwę jeziora Ontario. Ze skutkiem natychmiastowym będzie się nazywać Jeziorem Ameryki. Ta zmiana wchodzi w życie właśnie teraz. Podpisałem rozporządzenie, złożyliśmy wszystkie niezbędne dokumenty i powiadomiliśmy wszystkie osoby, które należało powiadomić. Zrobiliśmy więc wszystko, co było konieczne i zmiana jest oficjalna, obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym. O zmianie nazwy na Jezioro Ameryki myślałem właściwie od dawna. Jak wiecie, mieliśmy coś, co nazywało się Zatoką Meksykańską. Zmieniliśmy tę nazwę i teraz już powszechnie mówi się Zatoka Ameryki. Jeśli więc się nad tym zastanowić, mamy zatokę i mamy jezioro. Teraz potrzebujemy już tylko oceanu. Może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku albo Pacyfiku, a może zmienimy nazwy obu. Tak mówił Donald Trump w gabinecie owalnym. Jezioro Ontario jest jednym z pięciu wielkich jezior Ameryki Północnej. Leży na granicy kanadyjskiej prowincji Ontario i amerykańskiego stanu Nowy Jork. Co na to mieszkańcy Kanady? To niepotrzebne. Budowanie wrogości między dwoma sąsiadami nigdy nie prowadzi do niczego dobrego. Uczę historii i doskonale zdaję sobie z tego sprawę. Język, który podsyca tę niechęć, na przykład propozycje zmiany nazw jezior, do których ludzie są przywiązani, może jedynie pogłębiać wzajemną wrogość. To nic dobrego. Myślę, że chodzi mu po prostu o zwrócenie na siebie uwagi. To po prostu zachowanie w stylu niegrzecznego chłopca. Najważniejsze, żebyśmy sami zachowali się przyzwoicie. A po przerwie powspominamy Dolly Parton. Przed figurą Dolly Parton w jej rodzinnym mieście w stanie Tennessee kwiaty artystka odeszła w mijającym tygodniu w wieku 80 lat. Tu Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka, prosto z Waszyngtonu. RMF 24.

Amerykanie żegnają Dolly Parton. Legenda muzyki country zmarła we wtorek w Nashville w wieku 80 lat. Artystkę wspominają dziś nie tylko muzycy i jej wielbiciele, ale także mieszkańcy Tennessee, z którym była związana przez całe swoje życie. Przed pomnikiem Dolly Parton w jej rodzinnym Sevierville w Tennessee pojawiły się kwiaty, ludzie przychodzą, robią zdjęcia, zatrzymują się przy odlanej z brązu postaci młodej, bosej Dolly siedzącej z gitarą na skale. Piosenkarkę wspomina cała Ameryka. Straciliśmy anioła i wciąż bardzo to przeżywam. Myślę, że potrzebuję czasu, żeby poukładać to sobie, co czuję, bo wiedzieliśmy, że coś się zbliża, ale nie wiedzieliśmy kiedy. A fakt, że stało się to właśnie teraz, zaskoczył nas wszystkich, albo przynajmniej wielu z nas. Mnie na pewno zaskoczył. Dolly Parton była jedną z największych gwiazd muzyki country, ale jej popularność daleko wykraczała poza ten gatunek. Napisała ponad 3000 piosenek, sprzedała ponad 100 milionów płyt. To jest słynny przebój Dolly Parton Jolene. Artystka zbudowała nie tylko karierę muzyczną, ale też biznesowe imperium. Stworzyła park rozrywki Dollywood, który stał się jedną z największych atrakcji stanu Tennessee i dał pracę tysiącom mieszkańców regionu. Pozostała przy tym symbolem hojności. Założona przez nią Biblioteka Wyobraźni przekazała dzieciom na całym świecie ponad 300 milionów bezpłatnych książek. Po pożarach w Tennessee finansowo wspierała rodziny, które straciły domy. Zaczynała od zera i zdołała pokonać tak wiele przeciwności. Myślę, że swoją postawą pokazała, że mimo wszystkiego, przez co przeszła, potrafiła nadal obdarzać ludzi na całym świecie ogromną miłością, a przy tym pozostała niezwykle skromna. Była po prostu ogromną inspiracją. Dolly Parton potrafiła łączyć ludzi, których w podzielonej Ameryce niewiele już łączy. Słuchali jej konserwatyści i liberałowie, mieszkańcy Appalachów, feministki i środowiska LGBT. Sama konsekwentnie unikała politycznych deklaracji. Mówiła, że ma zbyt wielu fanów po obu stronach. A do postaci Dolly Parton powrócę jeszcze w drugiej godzinie programu Taka Ameryka, bo miałam okazję być we wspomnianym Dollywood trzykrotnie i trochę o tym miejscu porozmawiamy. A za chwilę o nowych badaniach dotyczących byłych zawodników NFL. Wyniki są poważne, a publicysta Michael Wolff stawia bardzo daleko idącą prognozę.

Czy moglibyście sobie wyobrazić, że futbol amerykański przestałby istnieć? No ja nie do końca, ale taką prognozę stawia publicysta Michael Wolff po publikacji nowych badań dotyczących uszkodzeń mózgu u byłych zawodników NFL. Pamiętajcie, że słuchacie radia RMF24, a to jest program Taka Ameryka z Waszyngtonu. No i to jest mocna teza, bo futbol amerykański nie jest w USA wyłącznie sportem, to jest niedzielny rytuał, gigantyczny biznes medialny i ważny element amerykańskiego wyobrażenia o męskości. Jednocześnie jest to gra oparta na zderzeniach, których skutki mogą ujawniać się dopiero po wielu latach. Najnowsze badania pokazują, że co najmniej jeden z czterech byłych zawodników NFL, którzy zmarli w latach 2016-2021, miał CTE, przewlekłą chorobę mózgu wywołaną przez powtarzające się uderzenia w głowę. Rzeczywista skala problemu może być znacznie większa. CTE można jednoznacznie rozpoznać dopiero po śmierci. Spośród 235 przebadanych mózgów byłych zawodników NFL chorobę wykryto u 215, ponieważ do badań częściej trafiają mózgi osób, u których wcześniej występowały niepokojące objawy. Naukowcy nie przenieśli tego wyniku bezpośrednio na wszystkich graczy. Po uwzględnieniu tego zastrzeżenia wyliczyli jednak, że CTE dotknęło co najmniej 24,5% byłych zawodników. Rzeczywista skala problemu może być znacznie większa. Choroba może prowadzić do problemów z pamięcią, do zmian zachowania, do depresji, do demencji. Autorzy badania zwracają też uwagę, że niebezpieczne uderzenia nie zaczynają się dopiero w NFL. Wielu zawodników gra od dzieciństwa, później w szkole średniej i na uczelni, a urazy kumulują się przez lata. Michael Wolff, autor książek o Donaldzie Trumpie, mówił o tym w podcaście Inside Trump's Head i umieścił futbol w znacznie szerszym kontekście amerykańskiej kultury, mediów, polityki i trumpizmu. Futbol amerykański NFL od dwóch pokoleń znajdują się w centrum amerykańskiej kultury. Zmieniły rynek mediów i sprawiły, że sport oraz programy sportowe stały się właściwie osią amerykańskich mediów i kultury. Można też mówić o bardzo wyraźnym związku z manosferą, określonym wyobrażeniem męskości i trumpizmem. W samym centrum amerykańskiej kultury znajduje się więc niezwykle brutalny sport. Tak brutalny, że każdy, kto go uprawia, naraża się na poważne urazy mózgu. Z najnowszych badań wynika, że co najmniej 25% zawodników profesjonalnego futbolu dozna poważnego uszkodzenia mózgu. To nie może trwać. To jest bardziej niebezpieczne niż palenie. Moim zdaniem właśnie dziś zaczyna się koniec futbolu amerykańskiego. No to jest bardzo daleko idąca prognoza. Autorzy badania nie mówią o końcu futbolu, ale o konieczności ograniczenia liczby uderzeń w głowę. Nie tylko w NFL, ale także podczas treningów oraz w rozgrywkach dziecięcych i szkolnych. Liga przypomina, że od lat zmienia przepisy, ogranicza treningi kontaktowe i pracuje nad bezpieczniejszym sprzętem. Nowe dane pokazują jednak, że dotychczasowe działania nie zamykają sprawy. Powoli zbliżamy się do 13:00, o 13:00 w radiu RMF24 Fakty RMF FM, a po nich kontynuujemy program Taka Ameryka. Nie chcesz płacić 100 tysięcy dolarów? Zatrudnij Amerykanina. Mówi Donald Trump i od tematu wiz pracowniczych do USA zaczniemy tuż po 13:00.

0: ciebie tu.
1: Ogłoszenie RMF24.
2: O tym się mówi.
3: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
2: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
1: Ogłoszenie RMF24.

0: na zegarze już prawie godzina 13, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM, a fakty o tej porze ma dla nas Tomasz Waryński.
1: Islandia nie chce wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Zdecydowali o tym mieszkańcy tego kraju. Potem ważne informacje z trasy krajowej 62 na Mazowszu. Są utrudnienia po wypadku motocyklisty. W faktach mamy ważne wieści dla Ukraińców pobierających 800+. Sprawdzamy też rozkład gier na startującym wielkoszlemowym US Open. Islandczycy odmówili wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. W historycznym dla tego kraju referendum obywatele zdecydowali, że nie chcą, by ich rząd zasiadł do rozmów z Brukselą. Przeciwnicy negocjacji, z którymi rozmawiał dziennikarz RMF FM, mówili twardo nie dla Unii Europejskiej.
2: I am totally no for the European Union, but they say some of their aspects are probably right.
3: Stanowczo jestem przeciwko negocjacjom z Unią. W kilku sprawach wspólnota ma rację i działa dobrze, ale my musimy zostać niezależni i mówimy nie. Trudno powiedzieć, czy mam jakieś obawy. Tu chodzi bardziej o to, że możemy sami decydować, jaką przyszłość wybieramy. Ja jestem przeciwko. Doceniam, że jestem o to pytana, ale nie widzę przyszłej Islandii w Unii Europejskiej. Lepiej by zostało tak, jak jest.
1: Usłyszał specjalny wysłannik RMF FM na Islandię Benjamin Kubiak-Piłat. Wypadek motocyklisty na drodze krajowej nr 62 w Karolinie na Mazowszu. To między Nowym Dworem Mazowieckim i Serockiem. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Serocka. Ukraińcy pobierający 800+ mogą stracić świadczenie, jeśli szybko nie dopełnią urzędowych formalności. Do końca sierpnia, czyli do jutra, mają czas, by udać się do urzędu gminy. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co mają zrobić obywatele Ukrainy?
4: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży, paszportu czy dowodu osobistego. W wielu przypadkach problem może dotyczyć dzieci. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
1: Dziś na kortach w Nowym Jorku startuje wielkoszlemowe US Open. Tegoroczna pula nagród jest rekordowa i wynosi aż 108 milionów dolarów. Na kortach Flushing Meadows zobaczymy 6 reprezentantów Polski. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF.
5: Jestem, witam.
1: Witamy Wojtku. Kogo zobaczymy w akcji już pierwszego dnia turnieju?
5: Dziś z naszych reprezentantów zagra jedynie Kamil Majchrzak, którego rywalem będzie Hamad Medjedowicz. Serb z 3 rozegranych do tej pory spotkań z Polakiem wygrał 2. Jutro swoje mecze pierwszej rundy na nowojorskich kortach rozegrają Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Jutro też pierwszy mecz faworyta do zwycięstwa w US Open Carlosa Alcaraza.

0: który wraca po ponad 4-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Ja i mój zespół wierzymy, że jestem gotowy, by wrócić do gry, mówił Carlos Alcaraz, a główną faworytką do wygrania US Open wśród pań jest Aryna Sabalenka.
1: Niespełna pół godziny pozostało do startu nowego kosmicznego teleskopu NASA. Instrument o nazwie Nancy Grace Roman pomoże odkrywać kolejne zagadki wszechświata. Nie trafi on na orbitę Ziemi, poleci znacznie dalej. Dokąd? O tym Grzegorz Jasiński.
2: Teleskop znajdzie się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi, w tak zwanym punkcie Lagrange'a L2, gdzie siły grawitacji Słońca i Ziemi, a także siły bezwładności równoważą się i pozwalają instrumentom astronomicznym stosunkowo łatwo utrzymywać stabilną pozycję. By tam trafić, Roman startuje na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już na początku przyszłego roku nowy teleskop dramatycznie rozszerzy możliwości obserwacyjne oferowane przez pracujące już w kosmosie teleskopy Hubble'a i Jamesa Webba. Jego gigantyczne pole widzenia pozwoli prowadzić obserwacje 1000 razy szybciej niż w przypadku Hubble'a. Pozwoli rejestrować obrazy, których oczekujemy, ale też takie, które mogą nas zaskoczyć. Astronomowie spodziewają się dzięki niemu odpowiedzi na najbardziej fascynujące pytania współczesnej nauki.
1: Start można śledzić w internecie. Zapraszamy na naszą stronę rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24.
3: To ponownie Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka w Radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu. Przed nami jeszcze jedna godzina wyłącznie z amerykańskimi tematami. I zaczniemy od tego, dlaczego administracja Donalda Trumpa wraca do rekordowej opłaty za wizy H1B, czyli wizy umożliwiającej pracę w USA. Będzie też o zwycięstwach w prawyborach kandydatów popieranych przez obecnego prezydenta. Przypomnę, już w listopadzie wybory połówkowe do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Powiem o nowych ograniczeniach dla nastolatków na Instagramie i Facebooku. One dotyczą USA. Oraz wrócimy do tematu Dollywood, miejsca, które stworzyła Dolly Parton. Zostańcie z nami. Zapraszam do 14.00.

Nie chcesz płacić 100 tysięcy dolarów? Zatrudnij Amerykanina, mówi Donald Trump w programie Taka Ameryka w radiu RMF24. Porozmawiamy sobie teraz o wizach H1B. O co chodzi? Administracja Donalda Trumpa nie rezygnuje z planu nałożenia ponad 100-tysięcznej opłaty, mówimy o dolarach, za wizy H1B. Choć poprzednią próbę zablokował sąd, Biały Dom wraca do sprawy i chce wprowadzić tę opłatę na stałe, tym razem poprzez formalne rozporządzenie. Departament Bezpieczeństwa Krajowego zaproponował, by pracodawcy ubiegający się o nową wizę H1B dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy płacili dokładnie 103 265 dolarów za jedną wizę. Wiza H1B pozwala amerykańskim firmom zatrudniać cudzoziemców w zawodach wymagających specjalistycznego wykształcenia, przede wszystkim w branży technologicznej. Jest powiązana z konkretnym pracodawcą, który występuje o nią w imieniu pracownika. Donald Trump przedstawia wybór jako prosty. Nasz kraj wolałby nie płacić 100 tysięcy dolarów. Jak można tego uniknąć? Zatrudniając Amerykanów. Jest więc zachęta do zatrudniania amerykańskiego pracownika. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, w których ze względu na specjalistyczną wiedzę lepiej będzie zatrudnić kogoś z zagranicy, powiedział prezydent. No i to jest kolejna odsłona sporu trwającego od ubiegłego roku. Donald Trump wprowadził wtedy 100-tysięczną opłatę jako rozwiązanie tymczasowe. W czerwcu sędzia federalny uznał jednak, że administracja nie miała prawa jej pobierać. Sprawa nadal toczy się przed sądami, ale Biały Dom nie czeka na jej zakończenie. Tymczasowa opłata wygasa we wrześniu, dlatego administracja próbuje teraz nadać jej trwalszą podstawę prawną. No i co? Pomysł popiera Ron Hira, to jest profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Howarda, który od lat zajmuje się programem H1B. No i jego ocena może trochę zaskakiwać, ponieważ Hira podważa argument, że firmy sprowadzają w ten sposób przede wszystkim wyjątkowych specjalistów, których nie mogą znaleźć w Stanach Zjednoczonych. Typowy pracownik zatrudniony na wizie H1B nie jest wybitnie wyspecjalizowany i nie ma żadnych szczególnych umiejętności. Większość z nich to zwykli pracownicy ze zwykłymi kwalifikacjami, które są powszechnie dostępne w Stanach Zjednoczonych wśród amerykańskich pracowników i studentów. Tak powiedział profesor Hira. Profesor wskazuje również na zależność pracownika od firmy. To pracodawca jest sponsorem jego wizy, a tym samym ma wpływ zarówno na jego prawo do pracy, jak i na legalny pobyt w Stanach Zjednoczonych. Powodem, dla którego wielu pracodawców sięga po osoby na wizach H1B jest to, że można je kontrolować. To pracodawca jest sponsorem wizy, a pozwolenie na pracę i status prawny pracownika są od niego uzależnione. Daje mu to ogromną przewagę w negocjacjach z takimi pracownikami. Po drugie, z powodu wad w konstrukcji programu, pracodawca może zgodnie z prawem płacić osobom na wizach H1B znacznie mniej. Od 20 do 40% mniej niż w przypadku zatrudnienia amerykańskiego pracownika, stwierdza profesor Hira. Dlatego jego zdaniem opłata idzie we właściwym kierunku. Ma zmusić firmy, by najpierw dokładniej szukały pracowników w Stanach Zjednoczonych, a po wizę H1B sięgały wtedy, gdy zagraniczny specjalista rzeczywiście wnosi kwalifikacje warte dodatkowych 100 tysięcy dolarów. No i z dokumentów sądowych wynika, że do końca lutego tego roku około 70 pracodawców zapłaciło 100-tysięczną opłatę za łącznie 85 wniosków wizowych. No to pokazuje, że część firm jest gotowa ponieść taki koszt, ale dotychczas skala była niewielka. A po krótkiej przerwie o republikańskich prawyborach w dwóch stanach. Powiemy o tym dlatego, że Donald Trump może mówić o podwójnym zwycięstwie, choć tym razem za prezydencką rekomendacją musiało pójść znacznie więcej. Słuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24.

jest ostatnia niedziela sierpnia, przed nami wrzesień i początek roku szkolnego w Polsce, bo w wielu stanach, w Stanach Zjednoczonych już szkoła się rozpoczęła, a w listopadzie w USA wybory połówkowe, czyli wybory do Kongresu. Kandydaci popierani przez Donalda Trumpa wygrali republikańskie prawybory w Karolinie Południowej i Oklahomie. I o tym wam teraz chcę powiedzieć w Radiu RMF 24, bo o wyborach połówkowych będziemy tutaj jeszcze w takiej Ameryce rozmawiać nieraz do listopada. No, prezydent udowodnił, że jego rekomendacja nadal może zdecydować o wyniku, ale tym razem samo poparcie nie wystarczyło. Ale do rzeczy. Darlene Graham pokonała w drugiej turze kongresmena Ralpha Normana, zdobywając nieco ponad 52% głosów. Graham walczy o mandat należący wcześniej do jej brata. Tak jest, do jej brata, senatora Lindsey'a Grahama, który niespodziewanie zmarł w lipcu. No i po jego śmierci została tymczasowo powołana na to stanowisko, choć wcześniej nigdy nie startowała w wyborach i nie pełniła żadnej funkcji publicznej. No ale to nie jest nic dziwnego, bo czasami powołuje się właśnie takich kandydatów na ten króciutki okres do konkretnych wyborów. Trump od początku mocno angażował się w tę kampanię, bo Darlene Graham na początku mówiła, że to tylko dokończy kadencję za swojego brata, a później oświadczyła, że jednak chce startować w wyborach. Donald Trump od tego momentu, kiedy ogłosiła, że będzie jednak startowała w prawyborach, mocno angażował się w tę kampanię. W ubiegłym tygodniu pojawił się na wiecu, mówimy ciągle o Karolinie Południowej, gdzie poprosił swoich zwolenników, tak jakby to jego nazwisko znajdowało się na karcie wyborczej. Udawajcie proszę, że to ja startuję w tych wyborach, po prostu przyjdźcie i zagłosujcie. To bardzo ważne, mówił prezydent. A sama Darlene Graham po wygraniu prawyborów powiedziała: chcę podziękować prezydentowi Trumpowi za całe jego wsparcie i za udzielenie mi poparcia. Panie prezydencie, Lindsey naprawdę pana kochał i uważał za jednego ze swoich najbliższych przyjaciół. Jestem wdzięczna za tę więź i za wszystko, co zrobił pan dla naszego kraju. Bez pana nasze zwycięstwo nie byłoby możliwe i jesteśmy za to naprawdę wdzięczni. Teraz Karolina Południowa jest naprawdę krajem Trumpa. No i tak, polityczny komitet MAGA, komitet Donalda Trumpa, wydał dodatkowo ponad $825,000 na mobilizowanie wyborców Graham. W ciągu 2 tygodni ona i wspierające ją organizacje przeznaczyły na reklamy telewizyjne ponad $7 milionów. Obóz Normana wydał około 2 milionów, więc widać, jaka to jest różnica. No ale Graham nie uniknęła w kampanii poważnych wpadek. W czasie jednej z debat przyznała, że nie zna dobrze kwestii bezpieczeństwa narodowego, gdy zapytano ją o Tajwan. Nie potrafiła również jasno odpowiedzieć na pytania dotyczące aborcji i ochrony przed deportacją dla części imigrantów przywiezionych nielegalnie do Stanów Zjednoczonych jako dzieci. Trump przekonywał jednak, że brak politycznego doświadczenia jest dowodem jej autentyczności, a ona sama skupiła się w czasie kampanii na kosztach życia i na gospodarce. Drugie zwycięstwo kandydat Trumpa odniósł w Oklahomie. Te wyniki przerywają serię porażek kandydatów popieranych przez Donalda Trumpa w kilku stanach, ale pokazują również, że dzisiaj sama rekomendacja prezydenta może już nie wystarczać. W Karolinie Południowej potrzebny były jeszcze osobisty wiec i duże, duże pieniądze uruchomione w ostatnich dniach kampanii. A za chwilę? Za chwilę Instagram i Facebook z nowymi ograniczeniami dla nastolatków w Stanach Zjednoczonych. 2 godziny dziennie, nocna blokada i ugoda liczona w miliardach dolarów. Tu Lidia Krawczuk, to jest taka Ameryka, prosto z Waszyngtonu. RMF 24.

Dwie godziny dziennie i blokada dostępu w nocy. Meta zgodziła się ograniczyć amerykańskim nastolatkom korzystanie z Instagrama i Facebooka. I teraz o tym porozmawiamy w Radiu RMF 24. To jest część rekordowej ugody w sprawie uzależniającego wpływu mediów społecznościowych. Meta ma wypłacić amerykańskim stanom do 18 miliardów dolarów i wprowadzić nowe ograniczenie dla nastolatków korzystających z Instagrama i Facebooka, ale podkreślę, to dotyczy Stanów Zjednoczonych. To są warunki ugody zawartej z niemal wszystkimi stanami, dystryktem Kolumbii i częścią terytoriów USA. Firma była oskarżana o świadome projektowanie swoich platform tak, by uzależniały młodych użytkowników oraz wprowadzanie opinii publicznej w błąd w sprawie ich bezpieczeństwa. Osoby między 13 a 17 rokiem życia będą mogły korzystać z Instagrama i Facebooka łącznie przez 2 godziny dziennie. Meta ma wykrywać także dodatkowe konta należące do tego samego użytkownika i po wykorzystaniu limitu większość funkcji zostanie zablokowana, choć nadal dostępne będą wiadomości i dłuższe materiały wideo. Między północą a 6 rano nastolatkowie w USA nie będą mieli dostępu do głównych części platform, w tym rolek, relacji i aktualności. Powiadomienia zostaną domyślnie wyłączone podczas lekcji oraz w nocy. Rodzice będą mogli zmieniać te ograniczenia. Meta zobowiązała się również skutecznie ustalać wiek użytkowników i wykrywać dzieci poniżej 13 roku życia, które zgodnie z regulaminem nie powinny mieć kont. Nastolatkowie otrzymają też możliwość wybrania chronologicznego strumienia treści zamiast materiałów podsuwanych przez algorytm. No i te pieniądze, o których mówiłam, 18 miliardów dolarów, będą wypłacane stanom przez 10 lat, będą mogły zostać wykorzystane m.in. na pomoc psychologiczną dla młodych ludzi, edukację cyfrową i programy bezpieczeństwa dzieci w internecie. Część kwoty zależy jednak od tego, czy podobne zabezpieczenia wprowadzą YouTube i TikTok. Ugoda musi jeszcze zostać zatwierdzona przez sąd. Meta nie przyznała się do złamania prawa, ale najważniejsze ograniczenia ma wprowadzić w Stanach Zjednoczonych w ciągu roku od zatwierdzenia porozumienia. A po krótkiej przerwie jeszcze raz Dolly Parton. Tym razem zajrzymy do miejsca, które sama stworzyła w stanie Tennessee.

Na koniec w takiej Ameryce chcę wrócić jeszcze do Dolly Parton. Nie ukrywam, że mam szczególny sentyment do tej wielkiej artystki, a także miejsca, które stworzyłam, do Dollywood w stanie Tennessee. I byłam w Dollywood 3-krotnie. Dollywood to jest park rozrywki, a częścią tego parku jest Dolly Parton Experience. Całość to są łącznie 3 budynki, w każdym z nich opowiadana jest historia Dolly Parton, jest ścieżka jej kariery, i wizerunek, i kostiumy oraz jej muzyka. No jest też taki luksusowy autobus, który też można zwiedzać, w którym Dolly Parton, podróżowała w czasie tras koncertowych. I przy tej okazji chcę tu zaprezentować fragment podcastu, mojego podcastu Ameryka i ja, który nagrałam za życia Dolly Parton właśnie na temat The Dolly Parton Experience. To jest naprawdę świetne miejsce i posłuchajcie małego fragmentu. I tu chciałabym zatrzymać się przy jednym takim eksponacie. To jest płaszczyk. Ten płaszczyk nazywa się Coat of Many Colors, czyli taki wielokolorowy, wielobarwny płaszczyk. To jest płaszczyk z dzieciństwa Dolly, a także pewien symbol. Wyczytałam, że to jest replika, to nie jest oryginalny płaszczyk, ale po prostu jest no, zrobiony tak, jak on wyglądał. To jest taki płaszczyk z kołnierzykiem na jeden guzik, taka kurteczka, można powiedzieć, która jest uszyta z wielu kawałków różnych materiałów, taki patchwork. I mama Dolly uszyła jej ten płaszczyk, no żeby dziecko miało w czym chodzić, jak jest chłodniej, ale nie miała jednego kawałka materiału, więc jej poszywała z takich różnych. I tu mamy kawałek czerwonego, kawałek kratki, kawałek jakichś kwiatków, potem jakaś kratka w innym kolorze. No jest tutaj dużo, dużo różnych kolorów i dużo różnych materiałów. I Coat of Many Colors to jest taki przykład Dolly w najlepszym wydaniu jako kreatywnej storytellerki, bo o tym płaszczyku powstała piosenka. I w tej piosence jest zawarta taka no bolesna opowieść z dzieciństwa, bo mama uszyła jej ten płaszczyk z takich resztek materiału i Dolly pobiegła w tym płaszczyku do szkoły, była dumna, bo jej się podobał, że to taki kolorowy, zresztą gdzieś czytałam, że ona opowiadała, że nie mogła się doczekać, jak on będzie gotowy, bo to wymagało wielu różnych działań, bo trzeba było poszywać te kawałki, z których tworzony był płaszczyk, także ten proces trochę był rozłożony w czasie i ona nie mogła się doczekać, żeby w końcu założyć ten swój płaszczyk i pójść do szkoły. No ale jak poszła do szkoły, to koledzy ją wyśmiali, że to jest właśnie taki płaszczyk z resztek i drwiono z tego płaszczyka. I Dolly przyznała w wywiadzie, że ona się wstydziła mówić o tym, co się stało, że była wyśmiana z powodu tego płaszcza, ale to się zmieniło, dopóki nie skomponowała piosenki lata później, w 1969 roku, właśnie o tym płaszczyku. To posłuchajmy fragment tutaj piosenki.

0: No i to jest ta cała historia, o której w skrócie opowiedziałam. Doni nie nagrała tej piosenki od razu. W międzyczasie Porter Wagoner nagrał ją dwukrotnie z Doli, która śpiewała w chórkach. Bo zanim Doli rozpoczęła karierę solową, występowała w The Porter Wagoner Show. To był taki popularny program telewizyjny, w którym przez kilka lat Doli występowała jako wokalistka i partnerka wspomnianego Portera. I ta współpraca była kluczowa dla jej kariery, dzięki niej zyskała ogromną popularność i uznanie jako artystka solowa. Oni nagrali wspólnie wiele duetów, które stały się klasykami muzyki country, ale w 1974 roku Doli zdecydowała się na karierę solową. Odeszła od niego, od tej współpracy i nagrała wtedy jeden ze swoich największych przewojów, piosenkę I Will Always Love You, bo większość oczywiście kojarzy, że I Will Always Love You to jest piosenka Whitney Houston, ale tę piosenkę napisała Dolly Parton w 1973 roku. Jeżeli macie ochotę zanurzyć się w świat Dolly Parton, to zachęcam do posłuchania tego odcinka. To jest podcast Ameryka i ja, odcinek numer 253, zatytułowany Dolly Parton, ikona muzyki country i popkultury oraz The Dolly Parton Experience. Dziękuję za wspólne 2 godziny. Życzę dobrej drugiej połowy niedzieli. Lidia Krawczuk, do usłyszenia za tydzień prosto z Waszyngtonu, a za moment w Radiu RMF 24 Fakty.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już w poniedziałek. Oczywiście w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 14, czyli jak co godzinę przenosimy się do studia faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Tomasz Waryński.
1: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg. Są poważne utrudnienia na autostradzie A4 w pobliżu Krakowa. Na Ukrainie kończą się uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej. Akcja ratunkowa u wybrzeży Cypru Północnego. Zatonął prom pasażerski, na pokładzie 270 osób. A w kosmos wystartował teleskop, który ma zrewolucjonizować badania wszechświata. Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce, jest potężny korek na autostradzie A4 na jezdni w stronę Krakowa na wysokości zjazdu na Niepołomice. Doszło tam do kolizji 4 aut osobowych, ruch odbywa się pasem zjazdowym. Zderzenie samochodu osobowego z motocyklem na drodze krajowej numer 55 między Kwidzynem i Sztumem na Pomorzu. Kierujący jednośladem został ranny, trasa jest zablokowana w pobliżu Klecewka. Dobiegają końca uroczystości pogrzebowe ofiar rzezi wołyńskiej we wsi Ostrówki na Ukrainie. 83 lata temu w tej i sąsiedniej Woli Ostrowieckiej ukraińscy nacjonaliści wymordowali ponad 1000 Polaków. Ceremonię obserwuje reporter RMF FM Maciej Sołtys, który jest w Ostrówkach. Maćku, co mówią ci, którzy dziś przyjechali na uroczystości?
2: Mówią przede wszystkim o pamięci. W dzisiejszych uroczystościach udział wzięło około 200 osób. Na motocyklu z Polski przyjechał tutaj pan Piotr.
3: Mamy nadzieję, że być może uda się im przywrócić imiona i nazwiska, tak, bo próbki były brane, więc no po prostu to się należy. Po chrześcijańsku, po ludzku tych ludzi godnie pogrzebać, żeby rodziny mogły zapalić znicz, żeby wiedziały, że tutaj jest dziadek, nie wiem, pradziadek, ojciec.
2: Cmentarz ofiar UPA w Ostrówkach i Krzyż Pamięci to jedyne ślady dawnych polskich wsi. To miejsce, o które dbają teraz przede wszystkim wolontariusze.
4: Żeby to miejsce wyglądało tak, jak wygląda, czego się w radiu nie da pokazać, że widać, że jest zadbane, no to niestety wolontariat. Dwa razy do roku przyjeżdżamy. Tutaj takie wiosenne sprzątanie jest w maju, najczęściej na początku maja, a drugie tak w połowie sierpnia, prawda, żeby tutaj przed uroczystościami jakoś to doprowadzić do porządku, ład, pokosić, pozagrabiać.
2: Dodawał pan Rafał, jak zapowiada IPN, kolejne ekshumacje na Ukrainie zaczną się w najbliższych dniach. Z dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie Maciej Sołtys.
1: Prom pasażerski zatonął w Morzu Śródziemnym u wybrzeżu Cypru Północnego na pokładzie 270 osób. Jednostka zaczęła nabierać wody około 4 mil morskich od brzegu. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Według władz tureckiej części wyspy do tej pory udało się uratować 159 osób. Już tylko nieco ponad doba została do początku nowego roku szkolnego. Dzisiaj ostatnia niedziela sierpnia. W faktach RMF FM sprawdzamy, kto bardziej czeka na pierwszy dzień września. Rodzice czy uczniowie?
5: Ja nie czekam.
6: Ja czekam.
7: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
6: Tak.
7: To na co najbardziej czekasz?
6: Na WF.
7: Brakowało tego?
6: Tak. No i na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
7: Nie widywałyście się z koleżankami w czasie wakacji, no, czy mniej było tych spotkań?
6: Widziałam tylko niektóre koleżanki, bo byliśmy razem na kolonii, ale tak to nie widziałam bardzo dużo koleżanek.
7: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
8: Ja bym oczywiście przedłużyła.
7: O ile?
8: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie,
6: ja bym
8: nie?
6: Ja przedłużę o rok.
1: Te głosy wśród rodziców i uczniów w Warszawie zebrał nasz reporter Michał Dabrałowicz. Nieco ponad pół godziny temu rozpoczęła się misja nowego teleskopu kosmicznego. Nancy Grace Roman Teleskop wystartował z Centrum Kennedy'ego na Florydzie.
9: 3, 2, 1, ignition.
1: Zapłon i start. Dalej Falcon Heavy. Dalej kosmiczny teleskop Roman to komentarz z transmisji startu. Więcej na temat misji przeczytacie na rmf24.pl. Biało-czerwoni koszykarze mogą już dziś wywalczyć awans na Mistrzostwa Świata. Za 45 minut w Trójmiejskiej Ergo Arenie zagrają z Niemcami. Na miejscu jest już Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Patryku. No, na razie przez eliminację idziemy jak burza.
10: Dokładnie, 7 meczów, 7...

0: Zwycięstwo. Do szczęścia potrzebna jeszcze jedna wygrana. Do rozegrania mamy jeszcze 5 spotkań. Sytuacja zatem komfortowa. No ale nasi rywale, Niemcy, to aktualni mistrzowie świata i mistrzowie Europy. Zagrają co prawda osłabieni, ale ciągle mówimy o zespole, który ma w składzie dwóch zawodników z NBA, w tym świetnego Denisa Schrödera, do tego 7 graczy z Euroligi. Natomiast Polacy no, mają swoje argumenty. Zgrana grupa zawodników, zespołowa gra, waleczność, no i lider drużyny Mateusz Ponitka, no, który w narodowych barwach potrafi wzbić się na niesamowity poziom. Zaczynamy o 14:45. Z Ergo Areny Patryk Serwański.
1: A z Patrykiem połączymy się ponownie w faktach RMF FM za godzinę o 13, o 15 także przewida się z wami Katarzyna Podraza. Ja już dziękuję za uwagę. Tomasz Waryński, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia Faktów RMF FM, a w Faktach o tej porze zmiana. Z nami od teraz Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od najnowszych informacji po katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Sprawdzamy, czy na pokładzie byli Polacy. O uwagę prosimy kierowców zachodniopomorskim i w Śląskiem. Tam problemy z przejazdem. Polscy koszykarze w walce o awans na mundial. Śledzimy ich pojedynek z Niemcami. Trwa akcja ratunkowa po zatonięciu promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Jak informuje CNN, w katastrofie promu zginęło co najmniej 6 osób. Na pokładzie było 270 pasażerów. Statek, który wypłynął z portu w Kireni w kierunku tureckiego Taszudżu, zatonął zaledwie 2 km od lądu. Łączymy się z naszą reporterką Magdaleną Greinert.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo. Czy na pokładzie promu byli Polacy?
2: To sprawdzają właśnie placówki konsularne z Cypru i Turcji. Na razie nie ma informacji o obecności Polaków na statku. Na miejscu trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Sytuacja jest bardzo poważna. Jak informują lokalne władze, służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 z 258 pasażerów. Pasażerowie są przenoszeni na inne jednostki pływające w pobliżu miejsca katastrofy. Osoby w stanie krytycznym mają być natychmiast transportowane do szpitali, a w porcie w Kireni powstaje szpital polowy dla poszkodowanych. Na miejscu działają 4 jednostki morskie należące do Dowództwa Straży Przybrzeżnej Tureckiej Republiki Cypru Północnego i statek pasażerski. Dowództwo Straży Wybrzeża wysłało dodatkowe 5 jednostek piechoty morskiej oraz 2 śmigłowce Straży Przybrzeżnej. Działania wspiera 6 okrętów wojennych. W momencie wypadku na morzu panowały bardzo trudne warunki pogodowe, ale dokładne przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane.
1: Dziękujemy Magdzie, a do sprawy będziemy wracać w kolejnych Faktach RMF FM. Kierowcy, uważajcie na zachodniopomorskim odcinku S6. W pobliżu Jarkowa zderzyły się 2 osobówki. Droga jest zablokowana w kierunku Koszalina. Przybywa zatorów także na drogach w Śląskiem. To niechybnie znak, że zaczyna się czas powrotów, bo mamy ostatni wakacyjny weekend. Dziennikarz RMF FM Marcin Buczek zebrał informacje dotyczące dróg w województwie śląskim. Marcinie, gdzie są problemy z płynną jazdą?
3: Teraz pierwsze zatory tworzą się w Beskidach. Utrudniony jest tam przejazd przez Szczyrk w obu kierunkach. Zator tworzy się także w rejonie Białego Krzyża, to między Szczyrkiem i Wisłą. A Wisła na całej długości już także jest mocno zakorkowana. Kierowcy muszą również znacząco zwolnić w rejonie Ustronia. Poza drogami w Beskidach korki są teraz także m.in. na autostradzie A4 na wysokości Dziećkowic. W sumie dzisiaj policja odebrała około 50 zgłoszeń, głównie dotyczących kolizji i stłuczek na drogach całego województwa.
1: Jeśli jesteście w trasie, uważajcie.
4: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: Polska-Niemcy. Koszykarski pojedynek eliminacji Mistrzostw Świata trwa w trójmiejskiej Ergo Arenie. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM na trybunach.
5: Jestem.
1: Witaj, Patryku. Jak radzą sobie biało-czerwoni w pierwszej kwarcie meczu?
5: No to co najważniejsze, myślę już o 4 minutach gry, 3 faule na koncie lidera Niemców Denisa Schrödera i to jest dobra informacja. Przypomnę, po 5 przewinieniach grać już w danym meczu nie można. No i trener naszych rywali zdjął Schrödera z parkietu, bo ten limit fauli bardzo szybko zaczął się wypełniać. Dużo walki od początku spotkania, publiczność zaangażowana, są emocje. No kilka chwil temu przerwa dla trenera Igora Milicicia, bo w ataku troszkę nam nie idzie w ostatnich minutach. W tym momencie przegrywamy z Niemcami 13-19. Jeszcze 2 minuty gry w tej pierwszej kwarcie. Z Ergo Areny Patryk Serwański.
1: Dziękujemy Patrykowi. Z nim połączymy się także w kolejnych faktach o 16, a my oczywiście trzymamy kciuki za naszych zawodników. Będzie sportowo, rodzinnie i zdrowo. Za tydzień w niedzielę w Tarnowie w Małopolsce pierwszy półmaraton mościcki, a razem z nim biegi dla dzieci, sportowe pokazy i miasteczko medyczne, mówi główny partner wydarzenia Jacek Brzeziński.
6: Pokaz tapingu, dużo różnych ciekawych rzeczy, które mają wspólnego dużo ze sportem, z aktywnością, bo jednak no, trzeba powiedzieć sobie otwarcie, kontuzje i różnego rodzaju przeciążenia się zdarzają, mimo że sport to zdrowie.
1: Start półmaratonu w niedzielę 6 września o 10. Jeśli kochacie aktywność fizyczną, to warto zaplanować to wydarzenie w swoim grafiku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Piotr Salak, zapraszam na kolejny sezon Rozmowy o siódmej, w którym jak zwykle zajmujemy się najbardziej aktualnymi tematami. Moimi gośćmi będą czołowi politycy, ekonomiści, ludzie ze świata sportu i kultury. A nowy sezon startuje już jutro. Oczywiście w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: pamiątkowe ofiar rzezi wołyńskiej. Będą też wielkie koszykarskie emocje z Trójmiasta. Polacy grają z Niemcami. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Na promie, który zatonął u wybrzeży Cypru Północnego, nie było Polaków, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Najnowsze dane mówią o 7 ofiarach śmiertelnych. 23 osoby nadal są poszukiwane. Wiemy też, że z 267 osób, które były na pokładzie, 237 udało się uratować. W faktach ponownie nasza reporterka Magdalena Greiner.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Magdo. W jakim stanie są uratowani?
1: Władze informują, że żaden z uratowanych nie był w stanie krytycznym, ale wśród ludzi wyciągniętych z wody są ranni. Premier tureckiej Republiki Północnego Cypru podkreśla, że priorytetem jest dotarcie do 23 zaginionych pasażerów i te poszukiwania trwają bez przerwy z wykorzystaniem wszystkich możliwych zasobów. Na filmach w mediach społecznościowych widać osoby w kamizelkach ratunkowych transportowane na ląd. Przy porcie ustawiono karetki pogotowia. Statek, który zatonął, to Filojet, szybka jednostka pływająca pod turecką banderą. Statek o długości 40 i szerokości 10 metrów wywrócił się 7 kilometrów od wybrzeża portu Kirenia.
0: 3 osoby ranne w wypadku na Krajowej 17 w Lubelskiem na odcinku Zamość Tomaszów Lubelski w pobliżu Krynic. Osobówka wypadła z drogi. Trasa zablokowana w kierunku Lublina. Płonie hala magazynowa na ulicy Kasprowicza w Lublinie. Ogień objął dwukondygnacyjny budynek o wymiarach około 60 na 30 metrów. Dym jest widoczny z kilkudziesięciu kilometrów. Na miejscu pracuje 60 strażaków.
2: Jest to hala dwukondygnacyjna, cała w ogniu. Na ten moment część hali się zawaliła. Nie wiemy nic o osobach poszkodowanych, które mogły się ewentualnie znajdować w środku.
0: Mówi młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej. W akcji uczestniczą również policjanci, a także pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego. Na cmentarzu w dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie zakończyły się uroczystości pogrzebowe 55 ofiar rzezi wołyńskiej. W Ostrówkach jest reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: Zgadza się. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Maćku. Rozmawiałeś z przedstawicielami IPN-u. Gdzie planowane są kolejne ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów?
3: Jak powiedział mi dr Leon Popek z Instytutu Pamięci Narodowej, tylko w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej wciąż poszukiwanych jest około 300 osób. Wytypowano ponad 30 miejsc, gdzie mogą znajdować się zbiorowe mogiły.
4: Na pewno jeszcze Trupie Pole, gdzie miejscowi Ukraińcy mówią, że jest jeszcze zbiorowa jedna mogiła Polaków. Na pewno Kuźnia Bałandy, gdzie jest około 20 osób i pojedyncze. Tych będzie najtrudniej znaleźć, pojedyncze mogiły, które tak na dobrą sprawę do końca nie wiemy, gdzie one są.
3: Minister kultury Marta Cienkowska tu w Ostrówkach zapowiadała, że jutro prace mają rozpocząć się w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. Z Wołynia na Ukrainie Maciej Sołtys.
5: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
0: Mistrzowie świata i Europy na razie lepsi od naszych koszykarzy. W trójmiejskiej Ergo Arenie biało-czerwoni grają z Niemcami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM na miejscu.
6: Jestem.
0: Dzień dobry, Patryku. To dla naszej drużyny bardzo wymagający pojedynek.
6: Tak, no bo rywale mimo osłabień dysponują bardzo silnym składem, zawodnikami ogranymi w NBA czy Eurolidze. Po dobrym początku Polacy zaczęli tracić punktowy dystans do rywali. W drugiej kwarcie na szczęście poprawiliśmy grę w obronie. Problemem są zbiórki. Niemcy pod naszym koszem odzyskują piłkę po swoich niecelnych rzutach, mogą ponowić akcję, oddać kolejny rzut, to im daje przewagę. U nas najwięcej punktów na koncie Ponitki i Lloyda, do przerwy traciliśmy 10 punktów do Niemców, teraz w połowie mniej więcej trzeciej kwarty przegrywamy 42 do 52, ale teraz celny rzut Mateusza Ponitki za 3 punkty. Z Ergo Areny Patryk Serwański.
0: Dziękujemy za relację, oczywiście wierzymy w sukces Polaków. A w Krakowie za godzinę ostatni mecz naszych siatkarzy w memoriale Huberta Wagnera z Francuzami. Biało-czerwoni kibice już w gotowości.
7: Roxana, Agata, ja jestem pierwszy raz, więc mam nadzieję, że coś fajnego mi tutaj pokaże memoriał.
8: Zabawa?
7: Zabawa i wygrana.
8: Czyli już o wynik chyba pytać nie muszę, jaki się obstawiać.
7: Wiadomo.
8: Zwycięstwo.
0: Z fankami rozmawiał nasz wysłannik na turniej Cezary Dziwiszek. Początek meczu o 17:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Na sportowo zaczynamy te fakty. W studiu Katarzyna Podraza.
1: Tak.
0: Jest 17.
1: Zapraszam. Ależ nerwy w trójmiejskiej Ergo Arenie. Polscy koszykarze w grze z Niemcami o awans do mundialu. Strażacy dogaszają pożar hali magazynowej w Lublinie. Sprawdzimy, jak przebiega ta akcja i co uległo zniszczeniu. Śledzimy emocje w Islandii po referendum, w którym jego mieszkańcy mówią nie dla Brukseli. Na początku przenosimy się do trójmiejskiej Ergo Areny. Tam niesamowite koszykarskie emocje.

0: 0,2 sekundy przed końcem spotkania mieliśmy ten ostatni rzut na zwycięstwo, nie udało się. No, suma tych zmartwień z obu stron daje nam dogrywkę, która już się rozpoczęła. Tutaj na razie niestety zarysowała się przewaga Niemców. Oni teraz prowadzą 88-83 do końca tego spotkania, albo do drugiej dogrywki. 3 minuty i 40 sekund. Zergo Areny, Patryk Serwański.
1: Dziękujemy za relację i trzymamy kciuki za naszych. A w krakowskiej Tauron Arenie za około pół godziny rozpocznie się spotkanie naszych siatkarzy z Francuzami. Ostatnie w 23. memoriale Huberta Wagnera. Zwycięzca wygra cały turniej. Opóźnienie wynika z tiebreaka w meczu USA-Słowenia. Wygrali Amerykanie 3-2 i zajęli trzecie miejsce. Za godzinę w Faktach połączymy się z naszym wysłannikiem na turniej Cezarem Dziwiszkiem i sprawdzimy, jak idzie biało-czerwonym. I zmieniamy temat. Pożar hali magazynowej w Lublinie opanowany. Jak informowaliśmy w Faktach, ogień wybuchł przed godziną 15 na ulicy Kasprowicza. Dym był widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów. W pożarze nikt nie ucierpiał. Doszło jednak do zawalenia znacznej części hali, mówi młodszy kapitan Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej.
2: Hala o wymiarach 30 na 100, złożona w części magazynowej oraz części biurowej dwukondygnacyjnej, się spaliła. W szczególności część magazynowa, w której znajdowały się elementy kompozytowe do produkcji samolotów prawdopodobnie, no się stopiły i spaliły.
1: Akcja dogaszania hali będzie trwała do późnego wieczora. Liczba ofiar gwałtownych powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu wzrosła do 768. Po nepalskiej stronie zginęły 752 osoby, a po chińskiej 16. Za zaginione uznaje się ponad 2,5 tysiąca osób, w tym cudzoziemców i pracowników hydroelektrowni. W jej tunelu trwają poszukiwania uwięzionych osób. Służby ostrzegają przed kolejnymi powodziami, ponieważ gruz mógł zablokować koryta rzek. USA zadeklarowały Nepalowi 3,6 miliona dolarów pomocy.
3: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
1: Czy brak wznowienia rozmów z Unią Europejską sprawi, że problemy na Islandii dalej będą widoczne? Zwolennicy integracji europejskiej na tej wyspie liczyli, że wznowienie negocjacji i członkostwo we wspólnocie pomoże w obniżeniu inflacji i stóp kredytowych. Ostatecznie w referendum zwyciężyła opcja sprzeciwiająca się integracji europejskiej. Temat negocjacji na pewno za jakiś czas wróci, ocenia Haukon Vidar Erlingsson, mieszkaniec Reykjaviku, który głosował za wznowieniem rozmów z Brukselą. Rozmawiał z nim nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
4: To jak z umową o europejskiej strefie ekonomicznej. W ciągu 20 lat mieliśmy 24 dewaluacje naszej waluty. Był to bardzo niestabilny okres. Teraz może być podobnie, ale to desperacka próba wejścia do Unii Europejskiej, tak jak podczas kryzysu gospodarczego w 2008 roku. Nie tego bym wolał. Chcę negocjować z pozycji siły, a nie słabości.
1: Przypomnijmy, w referendum wzięło udział prawie 225 tysięcy osób, co dało frekwencję na poziomie 82,5%. To najwyższa frekwencja wyborcza w tym kraju od 2009 roku. Ostatni weekend wakacji i ostatni dzień pracy ratowników na gdańskich kąpieliskach. W Gdyni będą czuwać jeszcze jutro, a w Sopocie przy molo aż do 13 września. Ratownicy przypominają jednak, że wraz z końcem sezonu większość kąpielisk przestaje być strzeżona. Dlatego podczas ciepłych wrześniowych dni szczególnie ważne będą zdrowy rozsądek i ostrożność nad wodą.
5: Na prawo od mola bym proponował się rozbijać się w celu plażowania, nie uciekać gdzieś w jakieś dzikie, postronne miejsca, no bo wiemy, czym dalej w tak zwany las, tym potem trudniej będzie dojechać służbą w czasie jakiejś, nie daj Boże, reakcji, interwencji.
1: O waszym bezpieczeństwie przypominał Kasper Adamkiewicz, koordynator ratownictwa wodnego w Gdańskim Ośrodku Sportu. Weźcie sobie te rady do serca.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24. Radio informacyjne.

0: ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już we wtorek po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 18, czas zacząć fakty w RMF FM. Gotowość na łączach naszych reporterów, a przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Najpierw doniesienia sportowe. Niemcy wyrwali Polakom zwycięstwo, ale nasi koszykarze nadal w grze o mundial. Śledzimy też siatkarskie starcie w krakowskiej Tauron Arenie. Biało-czerwoni walczą z Francją. Powiemy także o wypadku małego samolotu na Podkarpaciu. Sprawdzamy również wasze powroty z wakacji na drogach. Niestety nie udało się. Polscy koszykarze po dogrywce przegrali z Niemcami 94-96 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. To spotkanie obserwował Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, nasi koszykarze przegrali, ale zostawili serce na boisku.
2: No to była świetna walka, taka na wycieńczenie z obu stron. W obu ekipach kilku zawodników zakończyło mecz przekraczając limit fauli. Wszystko to okraszane dużą dawką emocji, bardzo głośnym dopingiem. Trenerzy nie zgadzający się z decyzjami arbitrów. Jak choćby decyzja o tym, że Dominik Olejniczak faulował na 9 sekund przed końcem, że to był faul ofensywny. Tutaj nasz sztab łapał się za głowę. Wszystko to budowało atmosferę tego widowiska. Ale jeśli nasi koszykarze chcieli pokazać kibicom, że warto przychodzić na ich mecz,

0: Myślę, że to był ten decydujący element, ten, który zdecydował o tym, że to jednak minimalnie szala zwycięstwa przechyliła się na korzyść Francuzów. Ale co to? Drugi set, 13-9, prowadzą teraz biało-czerwoni. To oni ruszyli od początku, odskoczyli i to oni na zagrywce pokazywali w tym drugim secie naprawdę wielką jakość. Między innymi Kamil Semeniuk, to żadne zaskoczenie, ale także Jakub Nowak pozwolił sobie na asa serwisowego. Teraz 13-9 i za chwilę serwować będą biało-czerwoni. Z krakowskiej Tauron Areny, Cezary Dziwiszek.
1: Dziękujemy Czarkowi. Do tego spotkania wrócimy w pierwszych wieczornych faktach sportowych o 19:00.
2: Śledzimy fakty.
1: Mały samolot musiał awaryjnie lądować na polach niedaleko lotniska w Turbi w powiecie stalowolskim na Podkarpaciu. Na szczęście nikt nie został ranny.
3: Dwie osoby wydostały się z samolotu o własnych siłach. Na miejsce zdarzenia było zadysponowanych 7 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu też były 2 zastępy ratownictwa medycznego. One udzieliły pomocy, jednakże poszkodowani nie wymagali hospitalizacji.
1: Przekazał RMF FM młodszy brygadier Krystian Bąk, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Trwają powroty z wakacji. Musimy liczyć się z coraz większymi zatorami na drogach. Najtrudniej jedzie się na południu. Ponownie w faktach z nami reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie postoimy w korku?
4: Na Dolnym Śląsku utrudniony jest wjazd do Wrocławia autostradą A4 od strony granicy z Niemcami. Zatory tworzą się też na autostradzie A4 na jej śląskim i małopolskim odcinku. W Śląskiem turyści licznie wyjeżdżają z beskidzkich miejscowości. Zakorkowane są teraz m.in. drogi wyjazdowe z Wisły i Szczyrku w kierunku Katowic. Wydłużony z powodu zatorów i korków jest teraz także przejazd z Zakopanego do Krakowa. Najpierw Poronin i Szaflary, potem Stróża i Myślenice, wreszcie Gaj pod Krakowem. To w tych miejscach na Zakopiance trzeba teraz znacząco zwolnić.
1: Wakacje dobiegają końca. A co o tym końcu myślą właśnie najmłodsi? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z uczniami, którzy z tego powodu wcale się nie smucą.
5: Za czym najbardziej tęskniliście? Czego najbardziej brakowało?
6: Koleżanek.
5: A kolegów?
6: No, kolegów nie za bardzo.
5: Już trochę macie dość wakacji? Już długo?
7: No tak, tak, ja mam trochę. Dla mnie to już nudno, bo ja już chcę do szkoły, no bo tak nudno siedzieć, chcę już z kolegami się bawić.
5: To wobec tego, to ile powinny trwać wakacje? Żeby to było nie za długo, nie za krótko? Miesiąc?
7: Może miesiąc i połowa. Gdzieś tyle.
1: To dopiero będzie spotkanie z kolegami i z koleżankami. A jakie są wasze plany na ostatnie kilkadziesiąt godzin wakacji? Napiszcie. Adres fakty@rmf.fm jest do waszej dyspozycji.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: 19 czas zacząć fakty w RMF FM. Ponownie przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
1: Tak jest, zapraszam. Żyje 8 osób, lot 17 jest nieznany. Posłuchajcie, jak wygląda aktualna sytuacja po katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Nie milkną echa moskiewskiej wizyty szefa CIA. Czy dojdzie do spotkania Trump, Zełenski, Putin? W faktach także wyścig do zwycięstwa polskich siatkarzy w meczu z Francją. Na początek jednak informacje dla kierowców. Uwaga, zmotoryzowani, karambol na warszawskim odcinku S8 w pobliżu węzła Łabiszyńska. Zderzyło się 6 samochodów osobowych. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Poznania. Jedźcie ostrożnie. 8 osób zginęło, a 17 uznaje się za zaginionych. To najnowszy, tragiczny bilans katastrofy statku pasażerskiego, który zatonął dziś po południu u wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie znajdowało się 270 osób. Tureckie władze rozpoczęły śledztwo w tej sprawie. Jak informuje CNN Turk, zdecydowano o aresztowaniu kapitana, a także 7 członków załogi. Polskie MSZ potwierdziło, że wśród pasażerów nie było obywateli Polski. Szef CIA z propozycją spotkania Trump-Załański-Putin. Według portalu Axios John Ratcliffe podczas niespodziewanej wizyty w Moskwie zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnych rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Rosji. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Nie wiadomo na razie, jak Moskwa zareagowała na te propozycje. Podobne pomysły pojawiały się już wcześniej, ale Rosja je odrzucała. Ratcliffe spotkał się w Moskwie z szefami rosyjskiego wywiadu zagranicznego i Federalnej Służby Bezpieczeństwa. O przebiegu rozmów została poinformowana Ukraina. Axios podkreśla, że to pierwszy przypadek bezpośredniego zaangażowania szefa CIA w działania dyplomatyczne zmierzające do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: Przypomnijmy, negocjacje pokojowe z udziałem USA, Rosji i Ukrainy zostały wstrzymane w połowie w związku z napięciem.

0: idą po zwycięstwo w Memoriale Wagnera. Polacy w świetnym stylu wygrali kolejne dwa sety z Francuzami i prowadzą 2-1. Ponownie łączymy się z krakowską Tauron Areną, gdzie jest nasz wysłannik na turniej, Cezary Dziwiszek.
1: Witam ponownie.
0: Witamy, Czarku. Co dzieje się w czwartej partii?
1: 22-17 prowadzą Polacy, więc tak, podtrzymuję, idziemy po zwycięstwo. Teraz serwis biało-czerwonych, akcja Francuzów, atak pewny. Kolejny punkt dla Francji, 22-18, ale to zwycięstwo jest już naprawdę blisko. Powiem tak, szkoda, że to nie są już mistrzostwa Europy, bo ewidentnie Francuzi jeszcze nie są w najwyższej formie, o ile pierwszy set zagrają w nim naprawdę dobrze, pewnie. A Polacy jakby się rozpędzali, jakby potrzebowali jeszcze troszeczkę więcej czasu, ale już od drugiej partii, a teraz kolejny punkt dla Polski, znów atak ze środka, znów Kuba Nowak, środek dzisiaj naprawdę perfekcyjnie u nas funkcjonuje, no ale przede wszystkim także zagrywka, naprawdę w każdym elemencie Polacy grają rewelacyjnie, prowadzą teraz 23-18 i kolejny serwis, Francuzi przyjmują, będzie atak z prawego skrzydła, Błajewaut, 24-18. Lada chwila. Być może, kto wie, ostatnia akcja w tym spotkaniu. Trybuny poruszone, wstają kibice i zaraz Polacy będą serwowali po, miejmy nadzieję, zwycięstwo, które już bardzo, bardzo blisko. Z krakowskiej Tauron Areny, Cezary Dziwiszek.
0: Dziękujemy bardzo. Więcej o tym spotkaniu usłyszycie też w Faktach Sportowych o 20. Odwiedziły dziś zamek w Kwidzynie na Pomorzu. Dziś po raz ostatni można było wejść do środka twierdzy przed rozpoczęciem gruntownego remontu.
2: Takie pożegnanie, no zobaczymy, co będzie kiedyś.
3: No była taka okazja ostatnia. Specjalnie przyjechaliśmy, żeby zobaczyć zamek. Zwiedzić, byliśmy w Malborku i tak jeździmy sobie, oglądamy wszystkie zamki po kolei.
4: Na pewno po 3 latach, jak się znowu otworzy, to chciałabym tu wrócić i zobaczyć, co się zmieniło.
2: Warto zobaczyć cały zamek, żeby po prostu spędzić czas fajnie.
0: Usłyszał od odwiedzających reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Od przyszłego tygodnia ruszy wielkie pakowanie. Eksponaty wyjadą do zamku w Malborku i Sztumie i wrócą dopiero po 3 latach. Za to my z nowymi faktami zameldujemy się punktualnie o 20. Bądźcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Trwają powroty, kierowcy robią głośniej teraz radia w samochodach. Fakty w RMF FM 20. Katarzyna Podraza.
1: Zmotoryzowani podróżujący S1-ką Śląskiem, dla Was na początku ważne informacje. Trwa dogaszanie pogorzeliska po pożarze hali w Gdyni. Sprawdzimy, jak długo pozostaną tam strażacy. A w faktach sportowych wielkie zwycięstwo Polaków z Francją w Memoriale Wagnera. Jedna osoba ranna w zderzeniu dwóch osobówek z motocyklem na S1-ce w Śląskiem. Do wypadku doszło w pobliżu Bielska Białej. Droga zablokowana w kierunku Żywca. Cały czas trwa przelewanie i dogaszanie pogorzeliska hali w Gdyni. Na miejscu cały czas pracują strażacy. Przypomnijmy, ogień pojawił się tam przed godziną drugą w nocy. W środku magazynowane były zabawki. O poranku dach hali zawalił się do środka.
2: Musimy uważać bardzo właśnie przy pracach rozbiórkowych konstrukcji. Pożarem była objęta cała część, właśnie ta magazynowa. To były magazyny wysokiego składowania.
3: Widziałem, że dron się również wznosił.
2: Tak, dron przy takiej hali pomaga nam bardziej efektywnie podawać prądy wody, ponieważ dużo prądu wody podajemy z podnośników. Drony nas naprowadzają, żeby był efekt znacznie lepszy.
1: Tłumaczył Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Jak dodaje strażak, działania ratowników powinny skończyć się w nocy. Stolica Islandii chce integracji z Europą, ale to głosy poza Reykjavikiem zdecydowały o przyszłości Wyspy Lodu i Ognia. Przypomnijmy, przeciw rozmowom akcesyjnym w ogólnokrajowym referendum zagłosowało wczoraj 52,8% mieszkańców. O tym, co mogło zdecydować o ostatecznym wyniku, mówi nasz specjalny wysłannik Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Stolica Islandii, Reykjavik, tu zagłosowało więcej zwolenników integracji europejskiej. Poza głównym miastem wyspy zwyciężyła jednak opcja na nie. Zagraniczne media wskazują, że swój udział w tym może mieć tak zwana mafia rybacka, czyli rodzinne firmy zajmujące się rybołówstwem. Szwedzki dziennik Svenska Dagbladet podaje, że 80% kwot połowowych należy na Islandii do około 20 firm, a połowa z nich należy do zaledwie 6 islandzkich rodzin. To właśnie kwestie rybołówstwa i nowych regulacji w tej gałęzi gospodarki oraz niezależność były głównym argumentem eurosceptyków. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Premier Islandii Kristín Frey.

0: Sprawdzą, czy wszystko działa poprawnie, by na początku przyszłego roku rozpocząć już pełne naukowe obserwacje. Główne zadania nowego obserwatorium to badania ciemnej materii i ciemnej energii, odkrywanie i badanie kolejnych planet pozasłonecznych, obrazowanie miliardów galaktyk, a także szczegółowe badania czarnych dziur. Ogromne ilości danych powinny pomóc otworzyć nowy, pasjonujący rozdział w historii badań Wszechświata i być może odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań na temat jego ewolucji.
1: Więcej o tej kosmicznej misji przeczytacie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
4: Dobry wieczór dla polskiej siatkówki. Fakty sportowe dzisiaj prosto z Tauron Areny Kraków, gdzie zakończył się 23. memoriał Huberta Wagnera, który w świetnym stylu wygrali nasi siatkarze. W piątek ograli Słowenię 3-2, w sobotę USA 3-1 i dzisiaj mistrzów olimpijskich z Francji także 3-1. Grało tutaj wszystko, od zagrywki aż po atak.
5: To co, już docelowa forma? Pokazaliście dzisiaj naprawdę kawał świetnej siatkówki.
6: Jakby była docelowa, to 3-0 by było, a nie 3-1. Myślę, że wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze. I z tą swoją siatkówką taką wymusiliśmy, że nie grało im się łatwo.
4: Mówił nasz libero, Jakub Popiwczak. Polacy wygrali memoriał Wagnera po raz 12 w historii. Najbardziej wartościowym siatkarzem został nasz atakujący, Bartłomiej Bołądź. I teraz już, proszę Państwa, misja Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się za nieco ponad tydzień. Ekstraklasa i szalone derby Śląska dla GKS-u. Katowiczanie prowadzili z Górnikiem Zabrze 1-0. Potem przegrywali 1-2, ale w doliczonym czasie doprowadzili do wyniku 3-2. I trudno innego bohatera, skoro Ilja Szkurin zaliczył dzisiaj hat-tricka. A wcześniej Jagiellonia rozbiła Raków 5-2.
7: Bardzo nam zależało na tym, ze względu na to, że przez dwie kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten powrót do rozgrywek Ekstraklasy od zwycięstwa.
4: Mówił trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Za około 10 minut rusza spotkanie Widzewa z Lechem. Kamil Majszak awansował do drugiej rundy US Open. Nasz tenisista w dobrym stylu w trzech setach pokonał Serba Medjedowicza. Jutro w Nowym Jorku trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza i Maję Chwalińską, a we wtorek za Igę Świątek, Magdę Linet i Magdalenę Fręch.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Radio RMF 24.

0: Już prawie godzina 21, a więc czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Wszystko co ważne zebrała dla nas Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. 3 osoby ranne w wypadku na Podkarpaciu. Problemy także na mazowieckim odcinku S7. Jaki będzie ciąg dalszy afery Zonda Krypto? Politycy spodziewają się kolejnych jej odsłon. Miał zniknąć w Norwegii, ale zdradziły go własne stopy. Szczegóły tego zdarzenia przed faktami sportowymi. Trzy osoby ranne w wypadku na podkarpackim odcinku S19. Między węzłami Sokołów Małopolski i Jasionka zderzyły się dwa auta osobowe z trzema motocyklami. Droga jest zablokowana. Kierowcy, uważajcie również na mazowieckim odcinku S7. Cztery osobówki zderzyły się między węzłami Zamienie, Warszawa Lotnisko w pobliżu Dawid Bankowych. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku stolicy. Spotkanie przywódców USA, Rosji i Ukrainy mogłoby się odbyć wyłącznie po to, by formalnie zatwierdzić wcześniej wypracowane ustalenia, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. W ten sposób odniósł się do pomysłu trójstronnych rozmów, jakie zaproponował szef CIA John Ratcliffe po wizycie w Moskwie. Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl. Politycy spodziewają się kolejnych odsłon afery związanej z giełdą Zonda Krypto. Po aresztowaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. w przestrzeni publicznej pojawia się kolejny wątek. Rozmowy, które zostały nagrane z udziałem wpływowych osób w państwie, mówi poseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: Słyszę na mieście, że pisowcy, którzy bardzo lubią nagrania, będą tych nagrań mogli posłuchać, ale czy jest to prawda? Nie wiem, kto nagraniami wojuje, od nagrań ginie. Ja sam byłem ofiarą różnych nagrań w swoim czasie i wiem, że pisowcy się w tym lubują. Nie byłbym zdziwiony, gdyby się koniec końców okazało, że to nie Kral nagrywał, a ich kumpel z dawnego pisowskiego CBA.
1: Wypłynięcia nagrań spodziewa się też poseł Michał Wawer z Konfederacji.
3: Plotki chodzą, że mają być kolejne zatrzymania i oczywiście jeżeli są mocne, udokumentowane podejrzenia, są dowody na to, że ktoś popełniał przestępstwo i może teraz jakoś próbować uniknąć wymiaru sprawiedliwości, to takie zatrzymania powinny być.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że afera Zonda Krypto jest rozwojowa, a jej celem jest ujęcie winnych i odzyskanie pieniędzy obywateli. 3 września Brazylia straci możliwość eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów, dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Jednocześnie w Brazylii trwa unijny audyt brazylijskiego drobiu i miodu. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jaka jest konkretnie sytuacja z punktu widzenia polskich producentów?
4: Z punktu widzenia polskich producentów sytuacja jest trochę niepokojąca, bo Brazylia jest bardzo dużym konkurentem. Od 3 września jej produkty tracą dostęp do unijnego rynku, ale właśnie trwa audyt, który może otworzyć drogę do powrotu brazylijskiego drobiu i miodu. Po kontroli powstanie raport. Jeśli wynik będzie pozytywny, Komisja Europejska może zaproponować ponowne wpisanie Brazylii na unijną listę, ale ostatecznie będą musiały zdecydować państwa członkowskie w głosowaniu. Polscy hodowcy chcą mieć pewność, że Komisja Europejska nie zrobi wyjątku i że Brazylia będzie musiała spełnić te same wymagania,

0: kupowania biletów. Mundurowi namierzyli miejsce pobytu mężczyzny, który próbował jeszcze ukryć się przed policjantami, chowając się pod kołdrą. Zdradziły go jednak wystające spod nakrycia stopy. Zatrzymany trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące.
1: No i cóż, z planów nici, ale może na podstawie tej historii powstanie scenariusz komedii kryminalnej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
4: Dobry wieczór. Niedziela pełna goli w piłkarskiej ekstraklasie i jeśli dobrze liczę, już 15. Do przerwy Lech prowadzi 2-1 z Widzewem. Na gole Kozubala i Sayad Manesza odpowiedział Karol Świderski. A wcześniej Jagiellonia ograła Raków 5-2, GKS Katowice po dramatycznej końcówce, 2 golach w doliczonym czasie, 3-2 Górnika Zabrze. W czołówce coraz większy ścisk, ale liderem po 6 kolejkach pozostaje Legia. Nasi koszykarze o awans na Mistrzostwa Świata muszą jeszcze powalczyć. Byliby już pewni awansu, gdyby pokonali dzisiaj Niemców. Ale minimalnie przegrali w Gdańsku po dogrywce 94-96.
5: Postawiliście się dzisiaj jednej z najlepszych drużyn świata. Bardzo mało brakowało do tego, żeby to przechylić.
6: Bardzo mało. 2 punkty to jest niewiele przy 45 minutach gry. Nieprawdopodobna walka. Przegrywaliśmy w pewnym momencie 15 punktów i tak widać było, że głowy mamy w dole, ale to jest właśnie ten polski charakter, który prezentujemy już od kilku lat i nie poddaliśmy się.
4: To był nasz koszykarz Kamil Łączyński, z którym porozmawiał Patryk Serwański. Złoto Aleksija Koliadycza i 2 brązowe medale. Wczoraj Anny Puławskiej, dziś Aleksa Boruckiego. To dorobek reprezentacji Polski w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Umiarkowanie optymistyczne, ale mogło być lepiej, szczególnie, że Anna Puławska i Martyna Klat nie obroniły złota z ostatnich mistrzostw w kajakowej dwójce.
7: To nie było ewidentnie nasz dzień. Myślę, że byłyśmy tutaj zdecydowanie lepiej przygotowane niż zaprezentowałyśmy to dzisiaj. Ale cóż, no przyjmujemy dzisiaj to 7. miejsce.
4: Mówiła Anna Puławska. Kolejne Mistrzostwa Świata za rok na Węgrzech.
3: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Radio RMF 24.

0: Już prawie godzina 22, a więc dajmy głośniej i posłuchajmy razem faktów RMF FM. Zaprasza Katarzyna Podraza.
1: Zaczniemy od tragicznych informacji z Grecji. W hotelowym basenie utonęła 11-letnia Polka. Na Ukrainie pochowano dziś szczątki ofiar rzezi wołyńskiej. Posłuchajcie, co o tamtych wydarzeniach mówi ich naoczny świadek. Polecamy też fakty sportowe. W nich zwycięski dla naszych siatkarzy finał Memoriału Wagnera. Na początek jednak tragiczne doniesienia z Grecji. 11-letnia dziewczynka z Polski zmarła w szpitalu w Chani na Krecie po tym, jak została wyciągnięta nieprzytomna z basenu hotelowego w miejscowości Platanias. Dziecko przebywało na wakacjach z rodzicami. Okoliczności tej tragedii będą wyjaśniane. Piszemy o tym także na rmf24.pl. Co najmniej 8 osób zginęło dzisiaj w wypadku promu u północy wybrzeży Cypru. Jak wiecie z faktów, jednostką płynęło 267 osób. 237 udało się uratować. Polskie MSZ potwierdziło, że wśród pasażerów nie było obywateli Polski. O szczegółach tego zdarzenia dziennikarka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Jednostka zaczęła nabierać wody 4 mile morskie od portu w Kireni krótko po wypłynięciu w morze. Był to Filojet, szybki statek pływający pod turecką banderą od długości 40 i szerokości 10 metrów. Część osób utknęła, uwięziona pod pokładem przewróconej jednostki. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Turcji poinformowało o wysłaniu na miejsce 4 jednostek Straży Przybrzeżnej, statku pasażerskiego, a dowództwo Straży Wybrzeża wysłało dodatkowe 5 jednostek piechoty morskiej i 2 śmigłowce Straży Przybrzeżnej. Zdjęcia w mediach społecznościowych pokazują dziesiątki osób w kamizelkach ratunkowych, które podpływają do portu. Widać też kilka osób stojących na przewróconej na morzu łodzi. Władze poinformowały, że są osoby ranne, ale nie ma poszkodowanych w stanie krytycznym.
1: Słuchacie faktów RMF FM. 30 sierpnia 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej doszło do jednego z najbardziej krwawych epizodów rzezi wołyńskiej. Oddziały UPA wymordowały tam ponad 1000 Polaków. Dziś pochowano szczątki kolejnych 55 ekshumowanych ofiar. Na uroczystościach pojawili się dzisiaj naoczni świadkowie tej masakry. Jan Bednarz miał kilka lat, gdy Ukraińcy weszli do wsi z rodziną. Ukrył się w ogrodzie.
3: My cichutko siedzieliśmy gdzieś do południa, gdy przyszedł ojciec ze stajni, bo tam na wyrku się schował, jak zobaczył, że po domu buszują Ukraińcy. Przyszedł ojciec, mama mówi do niego, bierz co się da i uciekamy. No i zaczęliśmy szybkim krokiem uciekać do Jagodzina. Ja podobno całą drogę płakałem i wołałem, nie chcę być zabity. A zostały mi te słowa po wypowiedzi księdza tatej mszy. W jaki sposób przyległy do mnie, że Ukraińcy chcą nas mordować. Więc ja mówiłem, że nie chcę być zamordowany, zabity.
1: Historycy szacują, że do odnalezienia jest jeszcze około 300 mieszkańców Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. O poranku mamy dla Was w RMF FM i RMF 24 dwie rozmowy publicystyczne. W pierwszej o 7 usłyszycie Piotra Salaka i byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewierę. Z kolei o 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie były premier Mateusz Morawiecki, lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zapraszamy do słuchania.
4: Fakty z Pomorza.
1: Setki osób odwiedziły dziś zamek w Kwidzynie, aby zobaczyć obecną wystawę po raz ostatni. Do końca roku będzie trwała wielka wyprowadzka, aby w przyszłym roku rozpocząć ponad 3-letni remont tego średniowiecznego zamku. Eksponaty trafią do magazynów innych pobliskich muzeów.
5: Wszystko jest drewniane, metalowe, więc warunki są ciężkie w zamkach. W związku z tym to, co zardzewiało, trzeba po prostu troszkę odczyścić, żeby to zabezpieczyć, żeby dalej nie rdzewiało, żeby nam jeszcze przez następne dekady służyło.
6: A jak bezpiecznie przewieźć te wszystkie rzeczy do innych muzeów w Malborku czy Sztumie?
5: Do tego przydają się nam konserwatorzy, to oni

0: Siatkarze po zwycięstwie w Memoriale Wagnera w Krakowie. Zawsze turniej jest ostatnim etapem przygotowań do wielkiej imprezy, w tym roku do Mistrzostw Europy, które zaczynają się za nieco ponad tydzień. Polacy pokonali Słoweńców, USA, a dziś mistrzów olimpijskich z Francji 3-1 i na turniej jadą spokojni.
1: Niektórzy grali więcej, niektórzy mniej, natomiast super było sprawdzić pewne zagrania też przy pełnej publiczności, przy przeciwniku z wysokiej półki. Uważam, że ten memoriał spełni swoje założenia.
0: Mówił nasz rozgrywający Marcin Komenda. Przed wylotem do Sofii jeszcze jeden mecz towarzyski. 5 września siatkarze zagrają z Finlandią w trójmiejskiej Ergo Arenie. Dzisiaj mierzyli się tam nasi koszykarze z Niemcami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Przegrali minimalnie 94-96, zresztą po dogrywce. Ale przegrać w taki sposób z mistrzami świata i Europy to chyba nie wstyd.
2: Ja wiedziałem, że jesteśmy bardzo dobrą drużyną. Ja wiedziałem, że z każdym możemy się bić jak równy z równym. Także cała drużyna w to wierzyła i myślę, że znowu udowodniliśmy to sobie, że jesteśmy naprawdę topową drużyną, nie tylko europejską, ale światową.
0: Podkreślał nasz koszykarz Igor Milicic junior. Polacy spadli na trzecie miejsce w grupie, wciąż dające awans na Mistrzostwa Świata, mają tyle samo punktów co pierwsze Niemcy i druga Chorwacja. Jest i 16. bramka tego dnia w Ekstraklasie. Do siatki w meczu Widzewa z Lechem trafił Mariusz Fornalczyk, wyrównując stan gry na 2-2. To już jakiś czas temu, teraz doliczony czas gry i wciąż 2-2. Lider, najszybszy na 9. etapie, Hiszpan Enric Mas wygrał kolejny odcinek Vuelta Espania. Tadej Pogaczar po kraksie i wycofaniu się z wyścigu dookoła Hiszpanii wrzucił na Instagram posta ze szpitala z hitem Bee Gees Stayin' Alive. No to zdróweczka, bo we wrześniu przecież kolarskie Mistrzostwa Świata.
3: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Radio LMF

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: Radio RMF24.

0: Już prawie 23, a więc czas na fakty w RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek, witamy.
1: Zapraszam. Przestrzeń powietrzna Mołdawii naruszona przez obcy samolot. Wcześniej alarm powietrzny ogłoszono także w Rumunii. To na początek faktów, później referendum w Islandii. Większość mieszkańców nie chce wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Co zadecydowało o takim wyniku, to sprawdził specjalny wysłannik RMF FM. W faktach także podsumowanie dzisiejszych zmagań w piłkarskiej ekstraklasie. Nieznany samolot naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii. Maszyna wleciała od strony Ukrainy w pobliżu separatystycznego Naddniestrza i po upływie około 10 minut wróciła tą samą trasą, przekazał mołdawski resort obrony. Samolot przekroczył granicę po rosyjskich atakach powietrznych na Ukrainę. Wcześniej także Rumunia ogłosiła alarm w okręgu Tulcza w północno-wschodniej części kraju. Radary wykryły nieznany obiekt w pobliżu granicy z Ukrainą. W ubiegły czwartek, podczas obchodów 35-lecia niepodległości Mołdawii, prezydent Maia Sandu zapowiedziała wzmocnienie obrony powietrznej tego kraju. Przestrzeń powietrzna Mołdawii i Rumunii była naruszana dziesiątki razy, a w przeddzień naszego święta rosyjskie drony wtargnęły w naszą przestrzeń z oczywistym zamiarem zastraszenia nas. Chcę teraz jasno powiedzieć, nie damy się zastraszyć, mówiła Sandu. Nie dla rozmów z Unią Europejską. Tak zdecydowali mieszkańcy Islandii w historycznym dla tego kraju referendum. Czy jesteś za wznowieniem negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską? Tak brzmiało pytanie, na które 118 tysięcy osób odpowiedziało nie. 118 tysięcy, czyli prawie 53% głosujących. W faktach Benjamin Kubiak-Piłat, nasz specjalny wysłannik na Islandię. Co jeszcze wiemy o tych wynikach?
2: Za wznowieniem rozmów było 105 tysięcy obywateli, czyli 47,5% uprawnionych do głosowania. Najwięcej zwolenników było w Reykjaviku, stolicy Islandii, ale to pozostałe okręgi wyborcze. Skupione wokół rolnictwa i rybołówstwa zadecydowały o większości dla opcji eurosceptycznej. Początkowe wyniki wskazywały niewielką przewagę zwolenników, ale po zliczeniu głosów prowincji wynik został przesądzony. Frekwencja wyniosła 82,5% i była najwyższa od wyborów parlamentarnych w 2009 roku, gdy do urn poszło ponad 85% obywateli. Premierka Islandii Kristrún Frostadóttir przekazała, że sprawa dalszych negocjacji z Unią nie będzie kontynuowana do końca kadencji tego parlamentu. Reykjavik, Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Już ponad 20 godzin strażacy walczą z pożarem w Gdyni. Po godzinie 2 w nocy wybuchł tam pożar magazynu z zabawkami. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak w tej chwili wygląda akcja strażaków?
3: Strażacy wciąż polewają halę i dogaszają zarzewia ognia ukryte pod jej zniszczoną konstrukcją. Największym problemem jest właśnie dotarcie do środka.
4: Na skutek oddziaływania termicznego mniej więcej na środku hali doszło do załamania konstrukcji dachu.
3: Mówił mi Paweł Przybyłowicz, oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Strażakom udało się ocalić las i okoliczne magazyny. Siły na bieżąco wymieniane są, bo akcja trwa już od wielu godzin.
4: 50 strażaków z całego województwa, bo są siły i środki zarówno i z Sopotu, i z Pruszcza.
3: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: W tej chwili w akcji dogaszania pogorzeliska uczestniczy 24 strażaków.
5: Fakty ze szkolnego korytarza.
1: W faktach przypominamy o nowych przepisach, które będą obowiązywać od nowego roku szkolnego. Chodzi o zakaz używania smartfonów we wszystkich szkołach podstawowych. Dzieci przed rozpoczęciem zajęć będą musiały zostawić telefony w wyznaczonym do tego miejscu. Najczęściej będą to szkolne szatnie albo zamykane szafki.
6: Nie ma co tam się pieścić, nie? Telefon w szkole niepotrzebny, wiedza jest potrzebna. To siedzieli by i grali. Kiedyś siedzieli non stop na tych telefonach. Cisza była na szkole idealna, no ale nie o to chodzi. O to chodzi, żeby dzieciaki się poznawały i bawiły się z sobą też, nie?
7: Dzieci będą po prostu przychodzić do szkoły, będą zostawiać to wszystko w szafkach, tak, już przy wejściu, tak, i odbierać dopiero, jak będą wychodzić,
6: tak,
7: ze szkoły.
6: Tak. Chyba, że nie wiem, że jakaś praca będzie zgodna z tym, że można włączyć telefon, ale ja o takiej pracy nie słyszałam.
7: I pani teraz będzie pilnować tych telefonów.
6: No, tak, tam nie ma prawa nikt grzebać niczyjej szafce, no każdy ma swój kluczyk też, nie? Że każda szatnia jest zamknięta, także nie ma możliwości, żeby ktoś to komuś coś tam wziął.
1: Usłyszała od pracowniczki jednej ze szczecińskich podstawówek nasza reporterka Anna Pałamar. A na koniec zaglądamy jeszcze na boiska piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań górą w meczu z Widzewem. Na wyjeździe pokonał ekipę z Łodzi 3-2. Ostatnia decydująca bramka dla Lecha padła w 96 minucie. Jej autorem Louis Palma. Wcześniej Jagiellonia pokonała Raków 5-2, a GKS Katowice 3-2 Górnika Zabrze. Liderem ekstraklasowej tabeli w tej chwili Legia Warszawa z 12 punktami, na drugim miejscu Lech, a na trzecim Wisła Kraków. Obie drużyny mają równo po 10 punktów.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: Zbliża się północ, w RMF FM czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. A zaczynamy od amerykańskich uderzeń w rejonie cieśniny Ormus. Irańska Gwardia Rewolucyjna mówi o rannych i zabitych i zapowiada odwet. Później Węgry. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał w kierunku elektrowni jądrowej. Węgierska armia musiała poderwać własne myśliwce. A na koniec o starcie jednej z najbardziej wyczekiwanych misji kosmicznych. Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła atak na irańską wyspę Larak w cieśninie Ormus. Celem były znajdujące się na wyspie wyrzutnie rakiet. To pierwszy atak wojsk USA na Iran od końca lipca. Według Amerykanów Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowywał się do wystrzelenia pocisków z minami morskimi w kierunku cieśniny. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił lub ranił kilku żołnierzy, a także cywilów oraz że spotka się on z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu. Pijany uprowadził samolot i poleciał w nim prosto w stronę elektrowni jądrowej. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na Węgrzech. Jak informują lokalne media, mężczyzna ukradł niewielki samolot Cessna w sobotę rano z lotniska w mieście Kalocza, po czym wleciał w nim w przestrzeń powietrzną nad elektrownią jądrową w Pakszu. Siły powietrzne węgierskie zostały powiadomione o kradzieży małego samolotu i poderwały własne myśliwce. Niedługo później złodziej musiał awaryjnie lądować w rejonie miejscowości Gerien. 24-latek próbował uciec z miejsca zdarzenia, został jednak zatrzymany przez policję. Twierdził później, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu. Mężczyznę przewieziono najpierw do szpitala, a później do aresztu. Znacząco poprawia się sytuacja związana z zakwitem złotej algi powodującej śnięcie ryb w kanale Gliwickim. Z tego powodu wojewoda odwołał zakaz korzystania z wody w części kanału. Od połowy sierpnia wyłowiono tam ponad 4 tony śniętych ryb. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
1: W ostatnich dniach w kanale śniętych ryb już nie zauważono, natomiast z trudno dostępnych miejsc przy brzegach, m.in. tam, gdzie rosną trzciny, wyłowiono jeszcze około 60 kg ryb. Na początku tygodnia badania wykazały, że w części kanału Gliwickiego złotej algi jest coraz mniej, natomiast kilka dni później nie było jej już wcale. W porcie w Gliwicach nie stwierdzono także śnięcia ryb. Stąd właśnie decyzja wojewody, aby uchylić zakaz korzystania z wody w 6. sekcji kanału Gliwickiego. Śnięcia ryb nie ma także w 5. sekcji, ale badania nadal wykazują tam występowanie złotej algi. Dlatego przepływ wody między 5. i 6. sekcją nadal jest wstrzymany.
0: Zniszczona przez pożar Puszcza Solska na Lubelszczyźnie stała się miejscem szkolenia strażaków. Dzięki uprzejmości leśników mogą doskonalić tam technikę wycinania niestabilnych drzew. To ważna umiejętność ze względu na zdarzające się coraz częściej niebezpieczne zjawiska pogodowe, przyznaje kapitan Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
2: Do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy strażacy muszą usuwać połamane konary i drzewa, jest bardzo wiele. Intensywność naszych działań skupia się przede wszystkim na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych, usuwaniu połamanych konarów i drzew na posesjach. Szkolimy instruktorów w zakresie wycinki właśnie takich trudnych drzew.
3: Bo to nie można tak sobie podejść z piłą do drzewa i ciąć.
2: Nie, trzeba przejść odpowiednie szkolenie, czyli takie działania pilarza muszą być poprzedzone właśnie zdobyciem odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia.
0: I właśnie tego uczą się strażacy w spalonym lesie, o czym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
4: Kosmiczne fakty w RMF FM.
0: Wystartowała jedna z najbardziej oczekiwanych misji kosmicznych ostatnich lat z udziałem teleskopu kosmicznego Nancy Grace Roman. To najnowszy flagowy projekt NASA. O tym co dalej, Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
5: Teleskop ma teraz do pokonania dość daleką drogę. Ostatecznie znajdzie się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Ta podróż zajmie mu około 3 miesięcy, ale naukowcy zapowiadają, że nie będą przez ten czas siedzieć z założonymi rękami. Dość szybko rozpoczną testy i proces kalibracji aparatury, przetestują łączność, sprawdzą, czy wszystko działa poprawnie, by na początku przyszłego roku rozpocząć już pełne naukowe obserwacje. Główne zadania nowego obserwatorium to badania ciemnej materii i ciemnej energii, odkrywanie i badanie kolejnych planet pozasłonecznych, obrazowanie miliardów galaktyk, a także szczegółowe badania czarnych dziur. Ogromne ilości danych powinny pomóc otworzyć nowy, pasjonujący rozdział w historii badań wszechświata i być może odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań na temat jego ewolucji.
0: Więcej o tej kosmicznej misji przeczytacie na rmf24.pl. Gorąco polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina pierwsza. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie cele w cieśninie Ormus. Iran odpowiada ostrzałem amerykańskich wojsk. Konfliktem na Bliskim Wschodzie otwieramy fakty. W nich także polityczne komentarze po referendum na Islandii i ostrzeżenie dla kierowców z A4 na Dolnym Śląsku. Na koniec o nowej atrakcji we Włoszech, którą jest najwyższa huśtawka w Europie. Iran atakuje siły Stanów Zjednoczonych stacjonujące w bazach wojskowych w Jordanii, informuje Fox News, powołując się na źródło w USA. Irańskie pociski jak dotąd miały zostać przechwycone przez obronę powietrzną. Nie ma informacji o zniszczeniach, rannych lub zabitych. Ostrzał amerykańskich wojsk następuje po tym, jak Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie wyrzutnie rakiet znajdujące się na wyspie Larak w rejonie cieśniny Ormus. Jak informowaliśmy Was w faktach, irańska Gwardia Rewolucyjna zapowiedziała odwet, przekonując, że amerykańskie ataki zabiły lub raniły kilku żołnierzy oraz cywilów. Unia Europejska w pełni szanuje demokratyczny wybór mieszkańców Islandii. Tak wynik referendum w tym kraju, komentuje przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Podkreślił, że Islandia nadal pozostaje jednym z najbliższych i najbardziej wiarygodnych partnerów wspólnoty. Przypomnę, mieszkańcy Islandii zagłosowali przeciwko wznowieniu rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Przeciw było prawie 53% wyborców. Frekwencja była wysoka, wyniosła ponad 82%. Ten rząd nie będzie kontynuował rozmów akcesyjnych w tej kadencji, stanowczo oznajmia po referendum premier Islandii Kristrún Frostadottir. Uważam, że nie można organizować takiego referendum co rok czy dwa. Naszą obietnicą było zapytanie, uzyskanie rezultatu i uszanowanie go. Ten rząd będzie kontynuował współpracę w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale nie będziemy kontynuować rozmów akcesyjnych. Dodam, że Islandia złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej w 2009 roku, ale po 4 latach pracy w ramach procesu akcesyjnego zostały zamrożone. Kierowcy, musicie uważać na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. W Nowej Wsi Kąckiej między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskiem zepsuty samochód osobowy blokuje jeden pas w kierunku Zgorzelca. Ukraińcy pobierający 800+ mogą stracić świadczenie, jeśli szybko nie dopełnią urzędowych formalności. Do końca sierpnia, czyli jeszcze dziś, mają czas, by udać się do urzędu gminy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży, paszportu czy dowodu osobistego. W wielu przypadkach problem może dotyczyć dzieci. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
2: Sport w faktach RMF FM.
0: Tarnów szykuje się na wielkie święto biegania. Za niespełna tydzień pierwszy półmaraton mościcki. Jak przekonują organizatorzy, trasa sprzyja biciu rekordów życiowych, mówi Filip Bianche, prezes Mościckiego Centrum Medycznego.
3: Bo się tak trochę koncentrujemy na tych wszystkich zapaleńcach, którzy o ten czas będą walczyć, natomiast też wydaje mi się, że ważne jest to, że płaska trasa oczywiście sprzyja ludziom, którzy może nie są aż tak, nazwę to, amatorsko-profesjonalnymi biegaczami. Natomiast no, jeżeli ona jest płaska, no to na pewno jest też łatwiejsza do pokonania dla osób, które troszeczkę mają mniej wspólnego z bieganiem, ale będą chcieli podjąć to wyzwanie.
0: Start półmaratonu Mościckiego w niedzielę o 10:00. W faktach teraz lot i kara. Tak nazywa się nowa atrakcja turystyczna we włoskim Baragiano na południu kraju. To gigantyczna 20-metrowa huśtawka uznana za najwyższą w Europie. Ustawiona w punkcie widokowym nad stromym zboczem, można z niej podziwiać całą okolicę. Lokalne władze liczą na to, że nowa atrakcja przyciągnie turystów sprawionych niecodziennych wrażeń i niezapomnianych widoków. Przeczytacie o niej więcej, o tej huśtawce, na rmf24.pl. Tam znajdziecie również jej zdjęcia. Koniecznie tam zajrzyjcie. Szpital miejski w Miastku nie przyjmuje już pacjentów, a w sądzie jest wniosek o upadłość placówki zadłużonej na dziesiątki milionów złotych. Teraz trwa audyt i inwentaryzacja majątku. To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta, mówi burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pałowskim. Posłuchajmy tej rozmowy.
4: Panie burmistrzu, wniosek o złożenie upadłości trafił do sądu. To, tak jak sam pan przyznał w komunikacie, to nie był łatwy krok.
5: Oczywiście, że nie był łatwy. Szpital funkcjonował w mieście odkąd pamiętamy, tak? W tym miejscu był jeszcze przed wojną i przyzwyczailiśmy się, że jest. Lata płyną, szpital zawsze funkcjonował, zawsze świadczył usługi. Zmieniała się sytuacja i rzeczywiście od 2014 roku szpital został spółką handlową i właścicielem została gmina. I od tego czasu no, zmieniło się radykalnie też finansowanie szpitala. No i to dało w rezultacie efekt, który dzisiaj mamy.
4: Tak jakby spróbować zapytać, co zawiodło, to zgaduję, że to nie jest proste pytanie.
5: Myślę, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie w krótkiej wypowiedzi jednym zdaniem. To jest wypadkowa wielu czynników, które gdzieś na jakimś etapie zawiodły. To nie jest też sytuacja, która powstała w ostatnim czasie. To jest efekt kuli śnieżnej, który rozpoczął się gdzieś tam na początku lat 20. I niestety tylko sytuacja się pogarszała.
4: No tak, no, między innymi postępowanie, które prowadzi prokuratura. No, szpital też nie był krystaliczny, tak myślę, że można stwierdzić.
5: Pewnie nie był, z tym, że ja powiem tak, szpital był w trudnej sytuacji, szukano też różnych rozwiązań. Ktoś podjął błędną decyzję, podpisał umowę ze spółką, ale to też ja nie przesądzam, że to było celowo w złej wierze. Tu też chodziło o wypracowywanie tak zwanych punktów, żeby NFZ zapłacił nam za kontrakt. Pamiętajmy, że w tym czasie nie funkcjonował oddział wewnętrzny, główny oddział, który nie wypracowywał tych punktów i no, ktoś po prostu podjął taką, a nie inną decyzję w tym czasie.
4: Jakie jest zadłużenie tego szpitala?
5: Szczerze mówiąc, dzisiaj do końca nie znamy ostatecznej kwoty. Jest prowadzony audyt, szacuje

0: z Funduszem Świadczeń Gwarantowanych, żeby zapewnić wynagrodzenie dla tych pracowników. No problem jest z tymi pracownikami, którzy byli na kontraktach i na umowę zlecenia, bo no, oni są na innych zasadach i niestety to wynagrodzenie, które im szpital zalega, no, trafi niestety do tej puli wierzycieli.
1: A na czym polegają teraz te starania, żeby znaleźć pieniądze dla osób zatrudnionych na umowę o pracę?
0: Złożenie wniosku o upadłość otworzyło możliwość skorzystania właśnie z tego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i w tej chwili pracownicy będą mogli indywidualnie występować do tego funduszu o zaliczkę, a później już, gdy dostaną wypowiedzenia tej umowy o pracę, którą w tej chwili jeszcze mają, pracodawca, czyli jeszcze szpital, czy wtedy już będzie może syndyk, zwróci się do funduszu o wypłatę wynagrodzenia w pełnej wysokości, jaka przysługuje.
1: Jaka ich przyszłość czeka? Czy gmina pomaga im znaleźć nową pracę?
0: Odbyło się już jedno spotkanie. Z propozycją pracy wystąpił Wojewódzki Szpital ze Słupska. Odbyło się takie spotkanie w Urzędzie Pracy. Szpital gwarantuje zatrudnienie dla pielęgniarek. Taką propozycję złożył. No problem jest na pewno z personelem tego najniższego szczebla, z paniami salowymi czy też z administracją.
1: Co dalej z tym miejscem, w którym był szpital? Czy teraz tam trwa audyt, tak?
0: Tak, w tej chwili jest audyt, w tej chwili trwa inwentaryzacja. To miejsce nie znika, nie będzie zburzone. Trwają rozmowy z NFZ-em. Na chwilę obecną chcemy jak najszybciej przywrócić funkcjonowanie poradni specjalistycznych, żeby mieszkańcy mieli tą opiekę. Ma powrócić w najkrótszym możliwym czasie nocna i świąteczna opieka, ale też pojawiają się podmioty, które chciałyby przejąć kontrakt i uruchomić oddziały, które wcześniej funkcjonowały. Pewnie nie w pełnym zakresie, tak jak było, ale na pewno oddział wewnętrzny, rehabilitacja, ZOL, żeby te oddziały zaczęły funkcjonować. Takie rozmowy są i na pewno chcemy, żeby jak najszybciej to nastąpiło. Chcemy, mi też bardzo zależy, żeby mieszkańcy mieli zapewnioną opiekę medyczną w miastu.
1: A w jaki sposób, jeżeli właśnie nie przejęciem przez inny podmiot, planuje gmina uruchomienie między innymi tej świątecznej opieki, o której Pan mówił? Jak to jest możliwe?
0: Jest to możliwe. Będzie wynajęte pomieszczenie, które mamy w szpitalu. I ten podmiot podpisuje bezpośrednio umowę z NFZ-em, z pominięciem gminy. My tylko zapewniamy lokal i wtedy rozmowy już trwają między danym przedsiębiorcą a NFZ-em i ta umowa jest bezpośrednio przez nich podpisywana.
1: W tym momencie mieszkańcy miastka, jeżeli chcą skorzystać z pomocy szpitalnej, co powinni robić?
0: No dzisiaj jedyna możliwość to udać się do szpitala, który jest najbliżej, ewentualnie Bytów, Słupsk. W tych szpitalach mogą uzyskać pomoc.
1: Złożenie tego wniosku o upadłość to ostatnia deska ratunku, ostatnia możliwość?
0: Ja jestem przekonany, że tak, że to jest jedyne rozwiązanie na dzień dzisiejszy, bo dużo się mówiło o sanacji. Jednak żeby była możliwa sanacja, szpital musi mieć zapewnione finansowanie, musi mieć porobione układy z wierzycielami i zagwarantowaną możliwość spłaty tych wierzycieli. Dzisiaj no, nie ma takiej możliwości. Szpital nie ma już kontraktu, więc nie ma dopływu pieniędzy i zadłużenie jest tak wysokie, że no, nie ma możliwości dogadania się z wierzycielami i sensownego spłacenia w miarę krótkim czasie tych wierzytelności.
1: Czy da się jeszcze jakoś szacować termin, kiedy ta opieka szpitalna w miastku mogłaby wrócić?
0: Na pewno opieka szpitalna nie będzie wcześniej przed syndykiem. To jest raczej niemożliwe. Dopiero gdy wejdzie syndyk, syndyk prawdopodobnie będzie dążył do sprzedaży, bo takie propozycje się pojawiają, ale te podmioty, które się tutaj zgłaszają do nas, no niestety nie są zainteresowane zakupem szpitala za kwotę, na którą szpital na dzień dzisiejszy jest wyceniony, a z syndykiem jest możliwość prowadzenia negocjacji.
2: mówił burmistrz miastka Jerzy Wójtowicz w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkursy, które mają wyłonić nowych świadczeniodawców. Według planu nocna i świąteczna opieka miałyby wrócić z początkiem września, a miesiąc później część poradni specjalistycznych.

0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Zbliża się godzina druga, w RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Wążek. A zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie i ataku odwetowego Iranu. Teheran potwierdza, w kierunku amerykańskich baz w Jordanii wystrzelono pociski balistyczne. W faktach również o napięciach gospodarczych między Unią Europejską a Brazylią oraz o znakomitym występie polskich siatkarzy w memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. Atak na amerykańskie wojska stacjonujące w Jordanii to odwet za uderzenie Stanów Zjednoczonych w rejonie Cieśniny Ormus. Potwierdził to Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Irańska gwardia wystrzeliła pociski balistyczne na dwie amerykańskie bazy. Z doniesień Fox News wynika, że zostały przechwycone. Nie ma informacji o zniszczeniach, rannych lub zabitych. Spotkanie przywódców USA, Rosji i Ukrainy mogłoby się odbyć wyłącznie po to, by formalnie zatwierdzić wcześniej wypracowane ustalenia, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. W ten sposób odniósł się do pomysłu trójstronnych rozmów, jakie zaproponował szef CIA John Ratcliffe po wizycie w Moskwie. 3 września Brazylia straci możliwość eksportu do Unii Europejskiej zwierząt i ich produktów, dowiedziała się dziennikarka RMF FM. Jednocześnie w Brazylii trwa unijny audyt lokalnego drobiu i miodu. O szczegółach Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Z punktu widzenia polskich producentów sytuacja jest trochę niepokojąca, bo Brazylia jest bardzo dużym konkurentem. Od 3 września jej produkty tracą dostęp do unijnego rynku, ale właśnie trwa audyt, który może otworzyć drogę do powrotu brazylijskiego drobiu i miodu. Po kontroli powstanie raport. Jeśli wynik będzie pozytywny, Komisja Europejska może zaproponować ponowne wpisanie Brazylii na unijną listę, ale ostatecznie będą musiały zdecydować państwa członkowskie w głosowaniu. Polscy hodowcy chcą mieć pewność, że Komisja Europejska nie zrobi wyjątku i że Brazylia będzie musiała spełnić te same wymagania, które obowiązują europejskich producentów.
0: A więcej na ten temat przeczytacie na rmf24.pl. Polacy w świetnym stylu wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Po zwycięstwach nad Słowenią i Stanami Zjednoczonymi wczoraj pokonali